noises in my head going blah blah.

Putting rain in my eyes, tears in my dreams, and rock.

0: Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.
1: Dzień, dzień. Na dobry dzień.

0: Hej, maluchy! Pora już wstawać!
1: Ojej, Sara, za chwileczkę!
2: Jest jeszcze bardzo rano!
0: Misiu, Margolciu, dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Wstawajcie, popatrzcie, jaki ładny mamy dzień!
1: Nie bardzo!

0: to katar czy coś, ja się znam.
1: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.

0: czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadąć wielki barani róg.
1: Nie.
2: To najlepszy urodzinowy prezent.
1: To znaczy?
2: Że mogę się tobą opiekować.
3: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

krzyczy. Ktoś gdzieś głośno stuka. Co to za maniery, żeby w środku lasu

radio dzieciom.

chociaż chłód i mróz dokoła nie z zimna tak drże. Coś w pamięci wraca.

0: Był sobie słoń, wielki jak słoń, zwał się ten słoń
1: Tomasz Trombolski.
0: Wszystko co miał, było jak słoń, lecz straszny był
1: Zapominalski.
2: Słoniową miał głowę i nogi słoniowe i kły z prawdziwej kości słoniowej i

0: Zaprosił kolegów słoni na karty na wpół do czwartych. Przychodzą, ryczą:
1: dzień dobry, kolego!
0: Nikt nie odpowiada? Nie ma Trąbalskiego.
1: Nie ma Trąbalskiego.
2: Zapomniał, wyszedł.
0: Miał przyjść do państwa krokodylów
3: na filiżankę wody z Nilu.
0: Zapomniał, nie przyszedł.

0: synek nazywa się Biały Ząbek. Ojciec woła:
1: Trąbek, Bąbek!
0: Córeczce na imię po prostu Kachna. Ojciec woła:
1: Grubochna, Wielgochna!
0: Nawet gdy własne imię wymawia i gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi:
1: Jestem Tomasz Trąbalski.
0: Żonę ma taką, jakby sześć żon miał. Imię jej...
2: Pania, ale zapomniał!
0: No i ta żona kiedyś powiada:
2: Idź do doktora, niechaj cię spada! Niech cię wyleczy na stare lata!
0: Aha. Więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta.
1: Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z panów wie, czego chciałem?
0: Błąka się, krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni.
3: Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał. Przypomniał sobie to, co zapomniał.

0: wyglądał młodym Kowalskim i mówi:
1: wiem już, panie Trąbalski, co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek.
0: I chlust go wodą sekundę trwało i w supeł związał trąbę wspaniałą.
2: Pędem poleciał Tomasz do domu, żona w krzyk:
3: co to?
4: Nie mów nikomu, to dla pamięci.
3: O czym?
4: No chciałem.
3: Co chciałeś?
4: Nie wiem, już zapomniałem.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Na zegarze jest już 8, a nawet 8:01.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: A w kalendarzu sobota, dzień psa i kota. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska, dzień dobry, śpicie jeszcze?

0: Od piosenki o szczęściu zaczęliśmy nasze sobotnie spotkanie.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Jesteśmy z wami, wiadomo, od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 9 jesteśmy wtedy. Wcześnie rano wstajemy, żeby wcześnie rano was obudzić, żeby nikt nie zaspał do przedszkola czy do szkoły, a dorośli, żeby nie zapomnieli pójść do pracy na przykład. Mogłoby się to zdarzyć, któż to wie. Natomiast w sobotę i w niedzielę sami sobie pozwalamy trochę dłużej pospać, bo jesteśmy z wami od godziny 8 rano, żeby miło wam się i niespiesznie z nami wstawało. Albo żeby miło wam się z nami wylegiwało w łóżku. Dzisiaj też nie będę namawiała nikogo do wstawania, bo w sobotę można dłużej poleniuchować, nawet o godzinie 8:06, a teraz taka godzina na zegarze, można jeszcze być w łóżku, można nawet, słuchajcie, zjeść śniadanie w łóżku. Zdarzyło się to wam kiedyś? Mnie bardzo rzadko, pewnie na palcach jednej albo dwóch rąk mogłabym policzyć sytuacje, w których zjadałam śniadania w łóżku, ale pamiętam, że po zjedzeniu takiego śniadania, a była to chrupiąca bułeczka, potem trzeba było i tak wstać, bo okruszki nie dawały w spokoju. Co by tu zjeść w łóżku, żeby nie było okruszków? Macie jakiś pomysł na to? Żeby nie nakruszyć sobie do łóżka, żeby było bez okruszka, ale mi się rymuje dzisiaj. 226452055, nasz numer telefonu zawsze jest do waszej dyspozycji, a teraz w sprawie okruszkowych i bezokruszkowych śniadań. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, co można by zjeść, żeby nie nakruszyć i nie było niewygodnie leżeć i trzeba było tak czy inaczej wstać, to bardzo proszę o sygnał w tej sprawie.

0: Lubicie tę piosenkę? Bo ja bardzo.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: My dzisiaj rozmawiamy o różnych sprawach, ale zaczęliśmy od śniadania do łóżka bez ani jednego okruszka. Takie hasło obowiązuje w naszej audycji w Poranku Polskiego Radia Dzieciom. No i pytałam was, jakie to proponujecie śniadanka do łóżka, żeby nie nakruszyć. Pierwsza zadzwoniła do nas Zosia. Cześć Zosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cześć. A pozwolisz, Zosiu, żebyśmy przywitały też Tereskę?
2: Tak.
0: Dzień dobry, Teresko.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, dziewczyny. Czekajcie, mamy Zosię i jest Tereska. Zgadnę, która się pierwsza obudziła, dobrze? Zgaduję, że wcześniej obudziła się Zosia. Zosiu, o której się obudziłaś?
2: O siódmej.
0: O siódmej. A teraz to samo pytanie do Tereski. A ty, Teresko?
2: O siódmej.
0: Też o siódmej. O rety, to jesteście... Wiecie, jak was nazwę? Ranne ptaszki. Wiecie, na kogo tak się mówi?
2: Tak.
0: Na kogo?
2: Na takich ludzi, którzy bardzo wcześnie wstają.
0: No tak, jesteście zdecydowanie rannymi ptaszkami, bo kto to widział o siódmej rano zrywać się z łóżka? Chyba, że nie zerwałyście się z łóżka. Chyba, że jeszcze jesteście w piżamach. Teresko, jesteś jeszcze w piżamce?
2: Aha.
0: A Zosiu, ty?
2: Tak.
0: A może nawet w łóżkach jesteście? Przyznajcie
2: nie.
0: się.
2: Nie.
0: Nie.
2: Ojejku. Także ogólnie to jeszcze nie obudziłam o siódmej, ale wstałam o siódmej.
0: Wstałaś już o siódmej, ale mam nadzieję, że stopy nie marzną, skoro nie jesteście w łóżkach, ale jeszcze w piżamkach. Nie jest zimno stopom?
2: Nie.
0: Na pewno?
2: Nie.
0: No to dobrze, to dobrze. A dziewczynki, macie jakieś pomysły na śniadanie do łóżka bez ani jednego okruszka?
2: Tak.
0: To może najpierw Zosia. Zosiu, jaki to byłby, jaka to propozycja?
2: Kaszka jaglana owsiana z liofilizowanymi truskawkami.
0: Ależ to brzmi. To po prostu jakbym była w jakiejś najlepszej restauracji. I tu podaje kelner kartę, a w karcie jest kaszka jak to było?
2: Jaglana owsiana z liofilizowanymi truskawkami.
0: Czy to, Zosiu, tak samo dobrze smakuje, jak wspaniale brzmi?
2: Tak.
0: Mhm. A czy tam jest troszeczkę mleka? Odrobina mleka albo troszkę wody?
2: Nie.
0: Nie.
2: Ale na wodzie tak.
0: Na wodzie tak. Jest to słodkie czy takie, no słodkie chyba, prawda, skoro tam truskawki są. I rzeczywiście, no nie pokruszy się taka kaszka, nie ma szans. Może nam co najwyżej sprawić dużo, dużo przyjemności podczas jedzenia. Teresko, a jaki jest twój typ na śniadanie do łóżka bez okruszka?
2: Łaski czekoladowe z mlekiem.
0: Mhm, a można by tam dorzucić garstkę jakichś owoców, żeby wzbogacić... No, a jakich na przykład, Teresko?
2: Borówek.
0: Dobrze. Myślę, że borówki świetnie by się czuły w towarzystwie.
2: Ja mam jeszcze jeden pomysł.
0: Jaki?
2: Jogurt z pokruszoną czekoladą i borówkami.
0: O rety. Po prostu śniadania na słodko nam proponujecie. Lubicie takie śniadanka? Lubicie takie śniadanka. Czyli żadnych kanapek, tylko albo kaszka, albo płatki, albo jogurt.

0: jogurcik. A czy wy już jadłyście śniadanko?
1: Ja dopiero jem.
0: Ach, i zgadnę. Czy w twojej miseczce, to powiedziała Zosia czy Tereska, że ja dopiero jem?
1: Ja, Tereska.
0: Tereska. I Teresko, niech no zgadnę, czy ty masz w tej chwili w miseczce właśnie płatki czekoladowe z mlekiem?

0: bierzesz?
1: No tą kanapkę.
0: A ty kanapkę. To w takim razie Zosię muszę spytać, czy Zosia już zjadła śniadanie?
1: Tak.
0: I co tam było? Czekaj, zgadnę. Poczekaj, zgadnę. Kaszka jaglano-owsiana z liofilizowanymi truskawkami.
1: Nie.
0: No to co?
1: Jajecznica.
0: O, dobre też. Nie trzeba kruszyć do łóżka jajecznicą. A co to są, słuchaj, jeszcze jakbyś mogła powiedzieć tym wszystkim dzieciom, co to są te liofilizowane truskawki albo w ogóle liofilizowane, jakie trudne słowo, owoce?
1: Truskawki, które nie mają już w sobie wody.
0: Czyli najpierw trzeba je pokroić na plasterki albo na kawałeczki, wysuszyć i są liofilizowane.
1: Tak.
0: Mhm. A smakuje taka liofilizowana truskawka truskawką?
1: Tak.
0: To jest właśnie niesamowite, że ten...
1: Jeszcze upali.
0: Tak, Teresko?
1: A ja właśnie też lepiej z plasteliny takie miasteczko.
0: Miasteczko?
1: Aha.
0: I co w tym miasteczku jest, Teresko?
1: No na razie tylko kawałek taki i jeden domek.
0: Domek, a może Zosiu, może podpowiesz coś Teresce, co mogłaby ulepić z plasteliny w tym miasteczku? Ja bym proponowała, żeby jakieś drzewko ulepić. Co ty na to, Teresko?
1: No będą.
0: Będą drzewka, to dobrze. A jaką ty masz propozycję, Zosiu, dla Tereski do lepienia z plasteliny?
1: Zo.
0: Zo. O. O, zo. Jak znowu rymuje. Coś tak się dzieje dzisiaj od rana. A może, Zosiu, jakiegoś... bo zo to jest dużo, dużo pracy. A może jakiegoś zwierzaczka? Może ktoś będzie wyprowadzał na spacer? Czekaj, co można wyprowadzić na spacer, Zosiu?
1: Psa.
0: O, psa na przykład. Może jakiegoś psa spacerującego po tym miasteczku, Teresko, ulepisz?
1: Może.
0: No? No dobrze, dobrze.
1: Pewnie ulepię moją świnkę morską.
0: Świnkę morską też można wyprowadzać na spacer?
1: Nie, ale ja mam świnkę morską.
0: Aha, masz świnkę morską. I jak ma na imię?
1: Nosek.
0: Bardzo ładnie. To powiem ci, że Renacie, która dzisiaj mi towarzyszy, aż zalśniły oczy na hasło świnka morska, bo Renata miała kiedyś świnkę morską. Nie? Miała, no, miała.
1: U mnie w rodzinie było 7 świnek morskich.
0: Ojejku.
1: No. 6, a teraz jest 7.
0: O rety. No to w takim razie, a ona już też nie śpi, ta świnka morska?
1: No nie, jest już pieszczona i już nie jest w plaszce.
0: A, proszę bardzo. A będzie dzisiaj sprzątanko u świnki?
1: Pewnie tak.
0: No tak, sobota dobry dzień, żeby zrobić porządki, a wiadomo, że w ciągu tygodnia to śwince też się troszkę na bałagani, o tak to powinnam powiedzieć, w tym domu, w którym mieszka i potem trzeba zrobić porządki, porządnie ją też nakarmić, skoro ty jesteś podczas śniadania, to niech i świnka morska ma coś przyjemnego dzisiaj od samego ranka. Dziewczynki, bardzo miło mi się z wami rozmawia. Dziękuję wam za pyszne śniadanka do łóżka bez okruszka. Powiem szczerze, że jestem, sama nie wiem co wybrać, czy kaszkę, czy płatki. A może ten jogurt? No nie wiem, jeszcze się zastanowię. Ale pomysły wspaniałe i bardzo wam za to dziękuję i życzę wam wspaniałego sobotniego i poranka, i popołudnia, i całego weekendu.
1: A mogę... mogę pozdrowienia...
0: Możesz, Teresko, pozdrowienia wysłać. Za chwileczkę o to samo poproszę Zosię, ale najpierw Tereska, skoro prosi. Słuchamy.
1: Rodzinę, świnkę morską, babcię, dziadka, mojego kuzyna, tatę i wujka, brata, tatę, mamę, moją siostrę, moją koleżankę.
0: No to cała w takim razie długa lista. I jeszcze Zosiu, to w takim razie jeszcze pozdrowienia od ciebie.
1: Całą moją rodzinę, całe polskie radio dzieciom i mojego dziecka, który dziś ma urodziny.
0: To 100 lat dla dziadka. Najlepsze życzenia.

0: życzenia, kłaniaj się dziadkowi, jak będziesz mu składała życzenia, czy to osobiście, czy przez telefon, dobrze?
1: Dobrze.
0: A co takiego?
1: Chcemy polskie rodzice,
0: Misia i Smoka Adasia. Bardzo dziękuję. Będą tutaj i Smok, i Miś. Będą tutaj w poniedziałek po południu, po godzinie 17, więc jak będziesz chciała z nimi osobiście porozmawiać, to już teraz cię zapraszam. A ja wam mówię, dziewczynki, papa, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: No to już jest ostatni letni weekend, wyobraźcie sobie. W środę przyjdzie do nas kalendarzowa jesień i rozgości się u nas na dobre i na całe długie 3 miesiące. Ale letni będzie ten weekend, ostatni, 19 i 20 września, bo właśnie takie daty są w kalendarzu, więc letni ten weekend będzie tylko z nazwy. Wiecie, jaką temperaturę ma letnia zupa, zwłaszcza mleczna, prawda? Letnia zupa mleczna pokrywa się z reguły już kożuchem, bo jej temperatura jest bardziej chłodna niż ciepła. Albo letnia herbatka. To też jest taki napój, który dość łatwo się pije, bo ona już nie parzy, już nie jest gorąca, jest ledwie ciepła. Taka bardziej chłodna niż ciepła, znowu powtórzę. A ten weekend, chociaż powiedziałam, że on ostatni letni, to będzie zdecydowanie ciepły i pogodny. Upału nie będzie, więc jeżeli ktoś nie lubi takich wysokich temperatur, to nie musi się martwić, nie musi się zastanawiać, co by na siebie założyć, żeby nie było mi za gorąco, albo co by tutaj zjeść, żeby się ochłodzić, więc upalnie nie będzie. Za to będzie naprawdę bardzo, bardzo przyjemna i pogoda, i temperatura. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale raczej to zachmurzenie będzie niewielkie. Dzisiaj spojrzałam sobie w warszawskie niebo, kiedy szłam tutaj do radia. Błękit, lazur, aż po horyzont, jeden i drugi. Więc będzie bezchmurnie raczej, a temperatury też będą bardzo przyjemne. Od 22 stopni Celsjusza do 24 stopni Celsjusza. Troszkę mocniej może powieć nad morzem, ale myślę, że tą informacją nikogo nie zaskoczę, bo kto mieszka nad morzem albo był nad morzem w czasie wakacji, ten wie, że nawet podczas upalnego dnia zdarza się, że mocno wieje. No i dzięki temu nie jest tam tak bardzo gorąco, ale ten wiatr to też jest taka złuda, bo wydaje nam się, że nie jest tak bardzo gorąco, a tymczasem jak się ktoś nie posmarował kremem z filtrem, to może się spiec na raczka. Więc będzie bardzo ciepło, bardzo pogodnie przez cały weekend. Cieszmy się w takim razie tą jeszcze letnią pogodą i latem. To dobry czas, żeby się z nim pożegnać. I my też nadal jeszcze gramy letnio w Polskim Radiu Dzieciom.

wilką, bliszką szpaką, jeżyką. Nawet mały mysi królik, co się nocą w gniazdko wtulił, już rozgląda się po świecie i się cieszy, no bo przecież

0: No wcale nie trzeba tak wcześnie wstawać, powiem wam, żeby zdążyć na wschód słońca, bo w połowie września słońce wschodzi po godzinie 6. Dzisiaj na przykład obudziło się, uwaga, przed Zosią i przed Tereską, bo dziewczynki zrobiły sobie pobudkę o 7, a słońce pojawiło się nad horyzontem o godzinie 6.17. Ale powiem wam, że nawet jak ktoś wstał o tej porze, to ptasich koncertów raczej już nie usłyszał.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A dlaczego? No ptaki nie mają teraz już specjalnie interesu, żeby śpiewać tak jak śpiewają wiosną albo w środku lata, bo po pierwsze gniazd już nie zakładają, nie szukają nowych miejsc na lęgi dla swoich piskląt, bo pisklęta już zostały z gniazd wyprowadzone, już zostały odchowane. Pewnie nawet niektóre ptaki zdążyły i dwa pokolenia piskląt w czasie tego roku wychować, wyprowadzić, nauczyć latania, wykarmić, wcześniej jeszcze wykarmić, a potem nauczyć latania, bo bywa i tak, że jajka pierwsze pojawiają się w gniazdach już w marcu. No to potem dwa miesiące i pisklęta już są opierzone, już zaczynają podskakiwać i wyfruwać z gniazdka, a potem następne jajka pojawiają się w gniazdku i sierpień, kolejny lęk już za ptakami. No w każdym razie, co więcej, już nie tylko ptaki wyprowadziły lęgi piskląt, ale też niektóre same się wyprowadziły. Nie to, że spakowały walizeczki, bo ptaki walizeczek nie potrzebują, ale zdążyły już się z nami pożegnać i już są pewnie tam, dokąd się udały, czyli gdzieś na południu Europy albo w Afryce i tam teraz mieszkają i tam się prowadzi to ptasie życie. Natomiast te ptaki, które zostały z nami, już też nie popiskują, już też nie podśpiewują, tylko raczej zajmują się poszukiwaniem jakiegoś pokarmu, napełnianiem brzuszków. Nie wiem, czy ptaki robią jakieś zapasy na zimę, pewnie sójki zakopują gdzieś żołędzie, a potem zapominają, gdzie one zostały zakopane. I trzeba kolejne żołędzie znajdywać, żeby je zakopywać. Może jakaś wiewiórka je znajdzie, no i przy okazji sobie zgarnie do swojej dziupli i też zrobi z tych żołędzi sójczynych zapasy na zimę. Bo niedługo o tym właśnie będziemy rozmawiać. Na razie ciepło i pogodnie. I jeszcze lato, choć za chwileczkę jesień do nas przyjdzie, ale pewnie ptaki, zwierzęta już wyczuwają tę zmianę pogody, zmianę pór roku i wiedzą, co je czeka za 2-3 miesiące, a niektórzy twierdzą, że zima będzie surowa. Ja tam się cieszę, lubię jak śnieg pada. Kto wie, może nawet w listopadzie już sypnie pierwszymi płatkami, ale nie będę na razie wybiegała tak bardzo w przyszłość. Na razie

0: Mamy piękny, słoneczny weekend wrześniowy. I ja za chwileczkę zaproszę Was na grzyby. Co Wy na to?
1: Król Borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Tedy siadł uroczyście dębem i rozkazał na alarm bić bęben.
2: Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Przybywajcie orężnymi pułkami. Wyruszamy.
0: I co tam było dalej w tym wierszu? To był fragment wiersza Jana Brzechwy, zatytułowany Grzyby. Wyruszamy. Dokąd te grzyby wyruszały? Kto pamięta? 226452055. Jeśli ktoś pamięta, co tam dalej było w tym wierszu i dokąd te grzyby miały się udać, bardzo proszę o sygnał 226452055.

0: To zespół Killersi w piosence zatytułowanej Sroka, piosenka do słów wiersza Jana Brzechwy właśnie. I ten wiersz, który już za chwileczkę pojawi się we fragmencie ponownie, też jest autorstwa Jana Brzechwy. A podobno ten wiersz zna nasza słuchaczka Danusia. Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Co tam u ciebie o poranku słychać, Danusiu, poza Polskim Radiem Dzieciom? Wszystko dobrze?
1: Jadę po squishieka.
0: Po co jedziesz?
2: Pogniotka.
1: Pogniotka.
0: Pogniotka. Tak wcześnie rano. Zachciało ci się gniotka. Tak wcześnie rano, co? I jaki to będzie gniotek, Danusiu?
1: Będę miała czekolady, no i squishieka.
0: O, rety. Myślałam, że gniotek w kształcie grzybka. To by było dopiero, co? Gniotek w kształcie grzybka i grzyby w wierszu pana Jana Brzechwy. Słyszę, że jest tam też pani mama. Dzień dobry, pani mamo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Rozumiem, że obie z Danusią znacie ten wiersz i za chwileczkę powiecie, co jest dalej. Tylko posłuchajmy jeszcze fragmenciku raz jeszcze, dobrze?
3: Dobrze.
4: Król Borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. Ze złości brunatny był cały, bo go much ok

0: nie kąsały. Tedy siadł uroczyście bęben i rozkazał na alarm bić bęben.
1: Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Przybywajcie orężnymi pułkami. Wyruszamy.
2: Dajcie z muchami.
3: Tak
2: jest. Fajnie z muchami.
3: Krasnoludki pojawiły się w studiu naprawdę w ostatniej chwili, ale zdążyły, żeby cię nagrodzić, Danusiu, wielkimi brawami i trąbkami fanfarującymi na twoją cześć. A pamiętasz, co tam było dalej w tym wierszu? Czy wyruszyły jakieś grzyby na wojnę z muchami?
2: Muchamory.
3: No, jak sama nazwa wskazuje, muchomory są właśnie po to, żeby odstraszać muchy. Wszystko się zgadza. Za chwileczkę ten wiersz pojawi się w całości. A czy ty byłaś kiedyś, Danusiu, na grzybobraniu?
2: Tak.
3: I znalazłaś jakiegoś grzybka?
2: Tak.
3: A to był grzyb jadalny, czy taki piękny muchomor na przykład, którego...
2: Maślaczki.
3: O, maślaczki są pyszne. Można z nich przyrządzić jakiś dobry sosik. Chociaż nie wiem, czy takie maluchy jak Danusia mogą jeść już grzybki. Tu panią mamę zapytam, czy Danusia spróbowała takiej potrawy z grzybków, czy po prostu cieszyła się grzybobraniem i tyle.
4: U nas nie ma problemu, czy nie może, bo nie lubią grzybków.
3: Aha, po prostu, no tak. Do niektórych smaków trzeba dorosnąć, a... Tak?
4: Danusia... Brat krzyczy z boku, że lubi grzybki, tak, jak tam czasami.
3: Dobrze. Czasami do zupy się wrzuca, słuchajcie, jeden taki grzybek suszony i nikt nawet nie wie, że on tam jest, a on odrobinę smaku dodaje takiemu rosołkowi na przykład, albo barszczowi. Korzysta pani mamo, czasami z takich grzybków suszonych?
4: Tak, to prawda, albo dodajemy też pokruszone, suszone grzybki do sosu, jak robimy mięso i one się wtedy naturalnie zagęszcza od tego.
3: O tak, też nabiera dodatkowego aromatu. No dobrze, to w takim razie życzę wam dobrej wyprawy po gniotka i dobrej soboty, dobrej niedzieli, dobrego weekendu także w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. A jeśli zgodzicie się, to za chwileczkę będzie ten wiersz w całości. Będzie można usłyszeć, jak to z tymi grzybkami było.
4: Dziękujemy bardzo.
3: My też.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy i życzymy dobrej drogi, dobrej zabawy w drodze. A teraz będzie, słuchajcie, w całości ten wiersz, który być może nie wszyscy pamiętają. Wiersz Grzyby Jana Brzechwy w wykonaniu Jolanty Zykun i Andrzeja Seweryna. Słuchajcie, ten wiersz był nagrany 50 lat temu, ale wiersze Jana Brzechwy się, wiadomo, nie starzeją.
5: Król Borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jedynym obcasem. Ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Tedy siadł uroczyście bęben i rozkazał na alarm bić bęben.
1: Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby. Przybywajcie orężnymi pułkami. Wyruszamy na wojnę z muchami. Odezwały się pierwsze opieńki.
6: Opieńek jest maleńki, a tam trzeba skakać na sążeń. Gdzie nam, królu, do takich dążeń?
1: Załkały surojatki.
6: Mamy maleńkie dziatki, wolimy życie spokojne. Inne grzyby prowadź na wojnę.
1: Zaszemrały modraczki.
6: Mamy całkiem zniszczone fraczki, mamy buty wśród grzybów najstarsze, nie dla nas wojenne marsze.
1: Zastękały czubajki.
7: Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je, królu, do zimy. W zimie z tobą na wojnę ruszymy.
1: A król siedzi niezmiennie pod dębem.
5: Każe znowu na alarm bić w bęben.
1: Przybywajcie, pieczarki, maślaki, trufle, gąski, purchawki, koźlaki, bedłki, rydze, bielaki i smardze. Przybywajcie, bo tchórzami pogardzę.
5: Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru maszeruje pułk muchomorów.
1: Przychodzimy z muchami wojować. Ty nas, królu, na wojnę prowadź.

0: grzybowe zuchy pokonały aż 4 muchy. Król Borowi winszował im szczerze i dał wszystkim po grzybowym orderze.
1: Wiersz Jana Brzechwy, Grzyby, czytali Jolanta Zykun i Andrzej Seweryn. No więcej takich smakowitych kąsków z archiwów Polskiego Radia można czasem usłyszeć także w Polskim Radiu Dzieciom, na przykład we wtorkowej audycji Rodzinne Poczytanki po godzinie 17:00.

0: To chór dziecięcy Mille Voci, czyli Tysiąc Głosów.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak się nazywa audycja, której słuchać można w każdą sobotę i w każdą niedzielę między godziną 8 a 10. W tej chwili za 10:09. Słońce coraz wyżej na niebie i mam nadzieję, że to będzie piękny tydzień. Piękny tydzień, tak, za chwileczkę. Natomiast piękny weekend, że spędzicie go częściowo także na spacerach, albo na wycieczkach, albo na przejażdżkach rowerowych, że wykorzystacie te ostatnie dni lata w najlepszy możliwy sposób. A ja mam takie zaproszenie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj odwiedzą Warszawę, albo którzy mieszkają w Warszawie, albo w okolicach. Bo uwaga, uwaga, niezwykłe wydarzenie się szykuje. Po raz pierwszy w Polsce odbędą się dziś pierwsze europejskie mistrzostwa motorniczych. Tak? Nie przesłyszeliście się. Motorniczowie, ci, którzy prowadzą tramwaje, dzisiaj mają wielkie święto, wielkie wydarzenie i co jakiś czas motorniczowie spotykają się na mistrzostwach motorniczych. No tak, biorą udział w zawodach, nie pomyliliście się i w tym roku zjechały się tutaj drużyny z różnych stron, z różnych części Europy i z Anglii, i z Austrii, i z Bułgarii, i z Finlandii, i z różnych innych państw europejskich. Uwaga, przyjechali też przedstawiciele Melbourne, a Melbourne to jest miasto, które nie leży w Europie, tylko w Australii. No, mieli daleką drogę do pokonania i pewnie nie pokonali tej trasy tramwajem, tylko samolotem. A od wczoraj motorniczowie trenowali różne umiejętności, żeby dzisiaj spotkać się w samym centrum Warszawy przy ulicy Marszałkowskiej, no i zmierzyć się w różnych konkurencjach. A jakie to będą konkurencje? Powie Witold Urbanowicz z warszawskich tramwajów.
2: Chodzi o tytuł najlepszego zespołu motorniczych i w trakcie zawodów mierzą się w 6 różnych konkurencjach. Do tego liczy się czas. To dosyć takie widowiskowe wydarzenie. Moim taką ulubioną konkurencją są kręgle tramwajowe, czyli tramwajem zbijamy kręgle. W sensie no, tramwaj motorniczy uderza w wielką bilę i musi zbić jak największą liczbę kręgli stojących na torach. Ale oczywiście są też takie, które wymagają bardzo dużej precyzji od motorniczych, na przykład jak hamowanie, tak żeby wylać jak najmniej wody, bądź no, precyzyjne zatrzymanie tramwaju, tak żeby drzwi otworzyły się w odpowiednim miejscu, to jest wszystko punktowane. Kolejna konkurencja, na przykład rozpędzanie tramwaju przy zasłoniętym prędkościomierzu, potem hamowanie, więc tutaj też wszystko jest brane pod uwagę. Oczywiście taki jeden przejazd, gdzie są te wszystkie konkurencje, trwa około 5 minut, więc to się dynamicznie dzieje. No i mamy ileś tych przejazdów dla każdej drużyny. No i tak właśnie wybieramy najlepszą drużynę.
0: A Polskę będą reprezentowali motorniczowie z Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie pani motorniczy i pan motorniczy z Gorzowa Wielkopolskiego. No i dwójka też będzie warszawskich motorniczych. Też pan i pani. Będzie można to wszystko oglądać, będzie można kibicować, a początek tych mistrzostw Europy, europejskich mistrzostw motorniczych dzisiaj po godzinie 14, więc kto jest w Warszawie, albo kto ma blisko do miasta Warszawa, zapraszamy. Wszystko to odbywać się będzie przy ulicy Marszałkowskiej, blisko Placu Centralnego. Więc w samym sercu Warszawy będzie można kibicować motorniczym. Co wy na to?

No z taką prędkością można rzeczywiście bezpiecznie się poruszać po drogach. 100 uśmiechów na minutę. Tego Wam życzymy, ale jeszcze się nie rozstajemy, ponieważ po godzinie 9 będzie tutaj troszkę zagadek, będzie tutaj troszkę rozmów i będzie coś pysznego dla małego i dużego. Zapraszamy i czekamy tuż po godzinie 9.

0: zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: A ja zapraszam na drugą godzinę audycji.
3: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Jesteśmy z Wami już od godziny 8 i jeszcze będziemy do 10. Renata Żuchowska, Justyna Majchrzak, a teraz przed Państwem Wesolińscy w piosence Paweł i Gaweł. Posłuchajcie, jaki jest tekst wiersza Aleksandra Fredrycha.

0: Oj, naprawdę dużą umiejętnością jest być dobrym sąsiadem.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: To właśnie o tym była ta piosenka, której tekstu słuchaliście, mam nadzieję, i śpiewaliście może niektórzy. A ten tekst napisał Aleksander Hrabia-Fredro, a zaśpiewali dla was Wesolińscy. A my mamy...

0: my dla was zagadkę. Znaczy, nie będziemy jej osobiście zadawać, tylko zadadzą tę zagadkę wasi koledzy. Przedszkolaki.
1: Co to jest?
2: To są takie fusy.
3: One są w torebce.
1: I to się moczy
4: w gorącej wodzie.
5: Bo jak będzie zimno, to nic z tego nie będzie.
6: I to trzeba parzyć.
7: Jak się tam łowy palec, to te sprawy.
8: I to jest w filiżance.
9: Albo w kubku.
10: Albo w szklance.
11: Czy wiecie, co to jest?
0: No, czy wiecie, co to jest? O co pytali was wasi koledzy? Może być w kubku, w filiżance, jak ktoś elegancki, albo w szklance. Też może być, my mamy dzisiaj w kubeczkach, tutaj nam już nie paruje, bo ostygła. A co to takiego? Co się mocy oprócz nóg? 226452055.

0: My też bywamy złotymi rybkami, zwłaszcza w audycji środowej, która nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń. Między godziną 17 a 19, jak złote rybki, spełniamy wasze muzyczne życzenia i pragnienia. Ale tymczasem jest dopiero sobota, Dzień Kota, poranek Polskiego Radia Dzieciom, a wy telefonujecie do nas czasami solo, a czasami w duetach. Tym razem mamy duet. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O, nawet tercet, bo jeszcze pani mama się odezwała. Bardzo nam miło, że zadzwoniliście. A możecie się przedstawić?
3: Ja jestem Janek.
4: Ja jestem Ala.
0: Cześć. I co tam u was słychać o poranku, Janku, Alu?
5: Lepiej niż poranek w szkole.
0: Lepiej, prawda, niż na przykład poniedziałkowy poranek.
5: Tak.
0: Zgaduję, Janku.
4: Albo wtorkowy.
0: Albo środowy też?
4: Wtorkowy.
0: Ale
4: wtorkowy.
0: Wtorkowy, rozumiem. Ja dorzuciłam jeszcze środę, ale już piątkowy jest w porządku chyba, prawda?
4: Tak.
0: Janku, zgadzasz się?
5: Tak.
0: Coś czuję.
5: Wtorkowy już lepszy.
0: No tak, im bliżej weekendu, tym chyba łatwiej wstawać i łatwiej myśleć o tym, co nas czeka. Tak myślę sobie. Czy ja dobrze zgaduję, że Janek jest już uczniem w szkole?
5: Tak.
0: Czekaj, będę zgadywać. Z głosu brzmisz mi na ósmą klasę.

0: Nie.
1: Nie? O, poczekaj, to się dałam zwieść. To jesteś czwartoklasistą?
0: Tak.
1: Och, patrz, drugi. Dobrze, że nie do trzech razy sztuka. A Ala jest też w szkole już?
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze
0: ale
1: nie.
0: Jest blisko.
1: A to brzmisz bardzo dorośle, Alu. Jesteś w zerówce przedszkolnej?
0: Tak.
1: No, ale mam nadzieję, że nadal chcesz iść do szkoły, Alu, co? Czy...
0: Tak.
1: No pewnie, że... No oczywiście, że powiem ci, że szkoła bywa fajna. Prawda, Janku?
0: Nie.
1: No naprawdę. I co ja mam na to powiedzieć? A przerwy nie są fajne w szkole?
0: O, przerwy są najfajniejsze.
1: No widzisz, czyli coś dobrego też się w szkole znajdzie, nawet jeżeli to są tylko przerwy. Uwaga, uwaga, przypominam naszą zagadkę. Jesteście gotowi, żeby jej posłuchać?
0: Tak.
2: Co to jest?
3: To są takie fusy.
4: One są w torebce.
5: I to się moczy w
6: gorącej wodzie.
7: Bo jak będzie zimno, to nic z tego nie będzie.
8: I to trzeba parzyć.
9: Jak się tam łowy palec, to te sprawy.
10: I to jest w filiżance.
11: Albo w kubku.
12: Albo w szklance.
13: Czy wiecie, co to jest?
0: Herbata.
1: Tak,
0: herbata.
1: Znakomita odpowiedź. Czy wy pijacie herbatkę?
0: Tak.
1: A jaką najbardziej lubicie, Janku, Alu?
0: Ukraińską kwiatową.
1: O, to nie słyszałam o takiej. I to pachnie kwiatami rzeczywiście taka herbatka?
0: Tak.
1: A ty, Janku?
0: Ja najbardziej lubię miętową.
1: Miętową. To ja powiem wam, że meliska też jest bardzo smaczna, a w dodatku meliska działa tak uspokajająco, że tak relaksuje nas i na przykład w poniedziałkowe poranki dobrze sobie wypić taką herbatkę meliskową na dzień dobry i od razu inaczej myślimy o tych wszystkich obowiązkach, które nas czekają. Sprawdźcie to w poniedziałek rano, jak będziecie... Ale nie. Na razie mamy co? Jaki dzień tygodnia mamy?
0: Sobota.
1: Najlepszy, jeden z najlepszych dni tygodnia. To ja wam życzę w takim razie wspaniałej soboty i bardzo wam dziękuję za telefon i za rozmowę.
0: Dziękujemy, do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia nawet powiedziałabym. A ja powiem wam, że za chwileczkę porozmawiamy o herbacie, bo herbata ma bardzo ciekawą historię. Nigdy nie widziałam takiego krzewu herbacianego, ale za chwileczkę w studiu pojawi się ktoś, kto wie, jak wygląda taka herbata, która rośnie na polach. W Polsce jej raczej nie zobaczymy, chyba że w ogrodach botanicznych, ale na świecie to już tak, zwłaszcza w Azji. Więcej już za chwilę.

0: na teledysk do tej piosenki, a na zegarze 15 minut po godzinie 9.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: W sobotni poranek będziemy rozmawiać o czymś, co jest aromatyczne, rozgrzewające, o czymś, co może kojarzyć się z nadchodzącą porą roku, czyli z jesienią, kiedy to dużo więcej wypijamy herbat i herbatek. Herbata towarzyszy nam w kubkach i herbata towarzyszyć nam będzie w rozmowie, a w studiu Bogusław Lisiecki, ekspert herbaciarni Sikkim i ekspert do spraw herbaty. Dzień dobry, panie Bogusławie.
2: Dzień dobry, miło mi i dziękuję za zaproszenie.
0: Samo słowo herbata, to którym się posługujemy w języku polskim, co oznacza?
2: Jako jedyni na świecie mamy słowo, które określa herbatę jako herbata, inaczej brzmiące niż pozostałe kraje. Jakbyśmy się przyjrzeli na taką mapę świata i w poszczególnych krajach byśmy napisali sobie, jak tę herbatę się opisuje, to zazwyczaj jest to gdzieś słowo wywodzące się od chińskiego słowa cha albo ta.
0: No tak, mówi się na przykład po angielsku tea, po niemiecku tea, po francusku tea, po rosyjsku czaj. Rzeczywiście, wszędzie to cha pobrzmiewa.
2: Tak, a u nas w Polsce herbata jak dotarła i zaczynała być popularna, no to było oczywiście czymś ekskluzywnym, wyjątkowym. No i traktowano to bardziej jako zioło, ciekawostka. Bardziej ona pełniła jakieś funkcje, czy na przykład właśnie pobudzające, czy rozgrzewające. Oczywiście funkcje towarzyskie też, no bo na herbatkę się zapraszało znajomych, żeby wspólnie posiedzieć i sobie
0: porozmawiać.
2: Tak. Herbata ta, czyli ten drugi człon słowa, połączony z herba od słowa zioło, czyli zioło herbaciane, tak bym powiedział, że taki jest źródło słów określania herbatę w Polsce.
0: Można sobie nawet zrobić taki mały eksperyment i rozpróć, jeżeli macie taką herbatę w saszetkach, rozpróć sobie, rozerwać sobie taką saszetkę, wysypać to, co jest w środku na jakiś talerzyk i zobaczyć, że tam rzeczywiście są takie listki pewnie poskręcane, malutkie, drobniutkie.
2: No akurat w torebce herbacianej tam zależy nam na szybkim zaparzeniu herbaty. I tam akurat są takie bardzo drobne fragmenty tych listków.
0: Cząsteczki takie.
2: Cząsteczki, tak. Które określa się raczej właśnie jako liść łamany, albo to może być liść rolowany w kuleczki takie malutkie. A większy liść herbaciany, to zobaczymy, jak kupujemy herbatę na wagę. Tak jak właśnie w sklepie, który ja prowadzę. Tak to wygląda, że tam herbata to ma duży liść i klient, zaglądając do puszki z herbatą, może ocenić wygląd liścia, czy on jest połamany albo nie, czy jest błyszczący albo matowy, co by wskazywało na to na przykład, że już jest starszy, no i może już nie jest tak
0: aromatyczny,
2: jak powinien być. Także saszetka trochę ukrywa to, co jest w środku, a dobrą jakościową herbatę, jeżeli ktoś chce być ekspertem i chce się znać na tych herbatach, no to oceni, kiedy rzeczywiście te liście obejrzy.
0: Także... A może nawet weźmie w rękę taki listek, przybliży do nosa, powącha.
2: No jeden listek to nie, ale na przykład przy takich sesjach oceny herbacianej wysypuje się herbatę na kartkę papieru, tam można ją ocenić pod względem wglądu, no i później cały taką kartkę, na której jest z 50-100 gramów herbaty, jakby sobie to wyobrazić, to jest takie pół filiżanki herbaty wysypanej na tę kartkę papieru i to się przykłada do nosa i to się ocenia później aromatycznie. No bo później jeszcze trzeba ją zaparzyć i oceni się napar i fusy. Jak wyglądają fusy herbaciane, bo fusy też dają jakąś informację o tym, jak ta herbata, skąd ona pochodzi, jak była przetworzona.
0: Chiny są ojczyzną herbaty?
2: Oczywiście, tak. Krzew herbaciany wywodzi się z Chin. To w ogóle też jest niebywała historia. Musicie to kiedyś tam sobie prześledzić, dlatego że uprawa herbaty i sadzonki herbaciane były pilnie strzeżone przez Chińczyków. To było dla nich źródło zarabiania olbrzymiej ilości pieniędzy.
0: Skarb tak. prawdziwy.
2: Także te herbaty były ładowane w skrzynie. Te skrzynie później gromadzono na pokładzie statków, które nazywano kliprami. To były takie bardzo szybkie statki transportowe.
0: I one tylko przewoziły herbatę?
2: To były do przewożenia ładunków.
0: Różnych towarów.
2: Tak. No i później armatorzy, właściciele tych kliprów ścigali się, kto pierwszy dopłynie do portu docelowego, ten kto pierwszy dopłynął, kto sprzedawał drożej. Kto pierwszy, ten lepszy, prawda? Tak się mówi. Także te klipry transportowały herbaty, no i sprzedawano je w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. No i dopiero lata później pewien Brytyjczyk, który biegle znał język chiński, bodajże on się nazywał Sir Robert Fortune, bardzo fajne nazwisko, Fortuna, prawda? Także on przyniósł fortunę Brytyjczykom. On pod przebraniem chińskiego

0: możnego, ogolony, z brudką.
1: Dostojnik chiński.
0: Dostojnik chiński, niby, chociaż... biegle mówiący po chińsku, wykradł te sadzonki chińskie
1: i
0: przekazał botanikom brytyjskim i dopiero w ten sposób później herbata pojawiała się na Sri Lance, czy też Ceylonie, niektórzy bardziej kojarzą tą nazwę, bo to była kolonia brytyjska. Także z tym też jest bardzo ciekawa historia i tajemnica.
1: A gdzie dzisiaj rośnie herbata i gdzie największe uprawy herbaciane można oglądać? O tym też za chwilę porozmawiam z naszym gościem, Bogusławem Lisieckim, ekspertem herbaciarni Sikkim.

0: Popijamy sobie dzisiaj przedpołudniową herbatkę, ponieważ herbatka jest dobra o każdej porze dnia, także o każdej porze roku. Myślę, że czasami można nawet pić herbatę taką gorącą. W czasie upalnego lata pija pan czasami?
1: No tak, tak, tak. Ja, to jest moja praca i do tego praca, którą lubię. Także ja herbatę pijam codziennie i pijam zawsze, niezależnie od pory roku. Zawsze mówię, że są kraje w Afryce, gdzie właśnie na bardzo duży upał pije się ciepłą herbatę, dlatego że wyrównuje się temperatury pomiędzy jakimiś receptorami ukrytymi w gardle, w ustach, a temperaturą zewnętrzną i dzięki temu łatwiej jest znieść ten upał. Bo jak wypijemy zimną wodę gazowaną i ona ma temperaturę kilku stopni, a na zewnątrz jest 30, no to organizm rozumie, aha, jest 25 stopni cieplej, aniżeli ten płyn. Muszę się przygotować na jakieś niesprzyjające warunki. Wtedy człowiek zaczyna się bardziej pocić, prawda? I uruchamiają się różne mechanizmy.
0: Dzisiaj o herbatach i o tradycji ich picia rozmawiam z Bogusławem Lisieckim, ekspertem herbaciarni Sikkim. Herbata przydaje się i latem. Na razie upały nam raczej nie grożą. Myślę, że dopiero za parę miesięcy do nas wrócą. Natomiast teraz szykujemy się raczej na nadejście jesieni, która też jest taką porą roku, z którą herbatki, napary ziołowe mogą się dobrze łączyć. Gdzie dzisiaj uprawia się najwięcej herbaty? Wiadomo już, że sadzonki herbaty zostały wykradzione i pojechały w świat. I dzisiaj gdzie są te uprawy? Poza Chinami?
1: Tak. Czasami, zresztą rozmawiając wcześniej przed audycją, pani zadała mi pytanie, czy herbata wymaga jakiegoś odpowiedniego klimatu, cieplejszego, bo na przykład w Polsce jest za zimno, jest za surowa zima i dlatego ona by nie przeżyła w naszych warunkach. Tak naprawdę to chodzi o to, że rośliny lubią pewnego rodzaju położenie geograficzne. Jakbyśmy popatrzyli na globus albo na mapę, to można byłoby narysować dwie linie. Poniżej równika i powyżej równika. I tylko w tym zakresie, w zakresie pomiędzy tymi dwoma liniami, herbata, jak również inne rośliny,

0: rośliny, tam kawa i inne jakieś endemiczne, czyli takie pochodzące z konkretnych rejonów upraw rośliny, lubią bytować.
1: No my tam nie leżymy w tym pasie.
0: Tak, niestety jesteśmy powyżej tej górnej kreski, więc herbata już nie do końca lubi nasze warunki, co nie oznacza, żeby nie przetrwała naszej zimy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niektóre krzewy herbaciane rosną w bardzo wysokich partiach gór w Himalajach, no to tam potrafi być naprawdę surowy klimat. Tam naprawdę potrafi być zimno, niesprzyjające warunki w ogóle dla roślinności. A mimo
1: wszystko herbata się tam dobrze czuje.
0: Tak, dobrze się czuje. Nawet też jest taki zwyczaj przy różnych, nawet też przy uprawie winorośli na przykład, że jak herbata ma trochę niesprzyjające warunki, także nie jest jej zbyt wygodnie, to ona się przestawia w taki tryb nie wylegiwania się i komfortu, tylko raczej potrzebuje wydać więcej potomstwa, potrzebuje w tych niesprzyjających
1: owocować
0: warunkach
1: intensywniej.
0: Tak, potrzebuje wydać więcej plonów, żeby moja roślina przetrwała. Także w tych wysokich partiach gór ta herbata rośnie powoli. Esencja z ziemi, minerały i składniki mocniej są wyeksponowane w tych listkach. Nie jest może tak duży zbiór jak na tych niższych poziomach, tych terenach równiny. Za to jakość tej herbaty rosnącej wysoko jest zdecydowanie lepsza.
1: A jak wygląda taka plantacja herbaty? My jesteśmy przyzwyczajeni w naszej pięknej Polsce do pól pełnych łanów zboża i wiemy, jak wygląda pszenica, jak wygląda owies, wiemy, jak wyglądają pola kukurydzy, która jeszcze nie jest zebrana, więc cały czas jeszcze można ją oglądać na polach. Wiemy, jak wygląda pole z główkami kapusty albo ziemniakami i truskawkami, a pole herbaciane widział pan na pewno nie raz.
0: Tak, tak. No dla mnie przepiękny widok, oczywiście. Roślina herbaciana, gdyby nie była odpowiednio strzyżona i dopasowywana do takich warunków zbiorów, to mogłaby urosnąć jako wielkie drzewo i podejrzewam, że wielu z nas w ogóle by się nie zorientowało, że to jest herbata. Natomiast zbieraczki, zazwyczaj kobiety, które te listki zbierają w okresie
1: ręcznie?
0: Zbiorów ręcznie, one chodzą pomiędzy tymi krzewami, no i te liście muszą być na poziomie rąk, więc te krzewy są strzyżone, można powiedzieć, to jest tak jak żywopłot, taka po prostu równa, kładzie się linijkę na krzewie i do tej linijki wszystko się strzyże. I to jest na wysokości pasa mniej więcej, może troszeczkę wysokości pasa, tak żeby łatwo było tymi
1: nawet nie schylając,
0: sięgać po te herbaty, zrywać, no bo tak jak pewnie wiele z osób widziało, to się często powtarza w reklamach, że najlepsze są te trzy górne listki z krzewa herbacianego, czyli te najmłodsze pędy, które krzew wypuścił. No i te trzy listki z czubka gałązki zrywa się i wrzuca do kosza, który jest powieszony na plecach.
1: One są zielone, ciemnozielone, jasnozielone?
0: Zależy od pory roku. Tak jak u nas wiosną, jak pierwsza trawa się pojawia, to ona ma taki intensywny, zielony, dla mnie wręcz fluorescencyjny kolor, prawda? Aż bije w oczy. No i tak samo liście herbaciane na początku sezonu zbiorów, po okresie wegetacji, czyli kiedy roślina odpoczywa, śpi, te pierwsze listki się pojawiają, no to one są takie zielone, po prostu tak, że aż chce się je przytulić. No i te pierwsze zielone listki zrywa się i wrzuca do kosza i to jest ta najlepsza herbata i to jest ta herbata, która jest uznawana wśród specjalistów za rarytas. Natomiast później w tym właśnie takim środkowym pasie, gdzie herbata się uprawia, o której mówiliśmy, pomiędzy dwoma liniami na mapie, to są rejony monsunowe bardzo często. Występują tam ofite deszcze w okresie lata. Więc wtedy herbata zaczyna rosnąć szybciej, liści wydaje więcej, kolor się robi taki tradycyjny, zielony, tak jak znamy po prostu z naszych drzew i żywopłotów. No ale ten pierwszy widok jest niesamowity. No, dla mnie największe wspomnienie, jak pani pyta, jak to wygląda, kiedyś z plecakiem wyruszyłem do najmniejszego stanu Indii, to się nazywa stan Sikkim, stąd też później moja inspiracja i nazwa do własnej firmy, który można powiedzieć jest jedną wielką plantacją herbaty. Ja przemierzałem od granicy z Darjeelingiem, czyli też bardzo znanym rejonem herbacianym, do stolicy Sikkimu, czyli do miasta Gangtok, jechałem z plecakiem, lokalnym transportem, takim autobusem i miałem wrażenie, że ja płynę przez morze herbaty, dlatego że jechałem 2 albo 3 godziny tym autobusem.
1: A po prawej i po lewej?
0: Po lewej stronie właśnie te równo przystrzyżone pola, czyli to nie zasłania widoku, tylko widać cały ten majestat Himalajów, widać te przepiękne wzgórza, no i niekończące się uprawy herbaty. No to było dla mnie po prostu było coś magicznego.
1: I pamięta pan ten widok do dzisiaj?
0: Oczywiście. Takie wspomnienie, które daje mi energię, żeby pracować w swoim zawodzie.

0: bardzo możliwe, że towarzyszymy wam w porze śniadania. Na stole są jakieś pyszności do zjedzenia, a w kubkach, kto wie, może mleko, może kawa zbożowa, a może właśnie jakaś lekka herbata, nie za mocna, może z dodatkiem mleka. Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym napoju z Bogusławem Lisieckim, ekspertem herbaciarni Sikkim. Pan Bogusław widział plantacje herbaty na własne oczy i już nam o nich opowiedział. A jak pija się herbaty na świecie? Niektórzy robią to z mlekiem, inni wciskają trochę soku cytrynowego do herbaty, chociaż pewnie też są tacy, którzy na samo hasło herbata z dodatkami skrzywią się i powiedzą, nie wolno psuć smaku herbaty.
1: Mhm. Herbata stała się częścią kultury wielu państw na świecie. I to też jest bardzo fajne, podróżować z filiżanką herbaty po świecie i obserwować, jak w poszczególnych krajach podchodzi się do tego niby codziennego, ale czasami bardzo ekskluzywnego naparu. Bo herbata stała się najbardziej popularnym napojem świata zaraz po czystej wodzie. Czyli jak spojrzymy, co się pija na co dzień na świecie, to na pierwszym miejscu jest po prostu woda, a na drugim herbata. Także rzeczywiście herbata jest obecna wszędzie, gdzie spojrzymy.
0: Zrobiła karierę.
1: Zrobiła karierę, tak. Dlatego, że też jest produktem dosyć tanim. Może być dosyć tanim, może być produktem ekskluzywnym i lubimy wybierać herbaty dobre, ale też można powiedzieć, że takie codzienne śniadanie, nie wyobrażamy sobie rodziców bez kubka kawy czy kubka herbaty, prawda? To jest po prostu rzecz taka oczywista i nikt nie przykłada do tego większej wagi. Przecież to jest codziennie. Dlaczego aż tyle hałasu o taką sprawę? Ale możemy przyjrzeć się różnym kulturom. Japończykom, którzy herbatę proszkują na...
0: Czyli taki, ucierają
1: na ją, tył.
0: Tak?
1: To są specjalne kamienne młyny i ta herbata jest ucierana na taki proszek. To wygląda jak mąka zupełnie, albo jak cukier puder.
0: I mówiąc herbata, ma pan na myśli liście herbaciane. Wysuszone listki herbaciane są rozcierane.
1: Są rozcierane, tak. I oczywiście to

0: wygląda jak zielona mąka, tak? Czyli to jest taki proszek. Na pewno też się teraz z tym spotkacie, bo to dzisiaj jest bardzo popularne i dużo się o tym mówi. No i tę herbatę przygotowuje się w specjalny sposób. Jest specjalna bambusowa miotełka i tę herbatę najpierw trzeba sproszkowaną herbatę wsypać do odpowiedniej czarki, dolać odrobinę wody, a następnie tą miotełką bardzo energicznymi ruchami ubija się na emulsję, na taką jednolitą konsystencję. Jak się różni w ogóle ta herbata matcha, bo o niej mówimy, od zwykłej herbaty? To tym, że jak pijemy herbatę z torebki, z czajniczka czy z kubeczka w domu, to pijemy napar z herbaty, czyli tę esencję, która wydobyła się z liści herbacianych. A jak pijemy herbatę matcha, to tak naprawdę spożywamy tę herbatę. Dlatego, że ten proszek herbaciany został rozprowadzony razem z wodą do takiej jednolitej struktury, konsystencji i jak wypijamy, to tak naprawdę połykamy tę herbatę też.
1: Czyli w Japonii się specjalnie przygotowuje herbatę i pije się ją z takich niedużych czarek i czasami takie picie herbaty japońskiej trwa. To nie jest wypicie, żeby nawodnić się trochę, żeby się obudzić, pobudzić, żeby coś ciepłego wypić do śniadania, tylko to się tworzy cała ceremonia herbaciana wtedy.
0: No tak, to się wywodzi w ogóle ze szkoły samurajów, z filozofii zen, z całej ideologii takiej kulturowej Japonii. To jest też temat rzeka, to o tym można całą kolejną audycję zrobić.
1: No to kiedyś porozmawiamy być może o tym, jak w Japonii się tę ceremonię kultywuje. A z kolei Brytyjczycy pijają herbatę z mlekiem.
0: Z mlekiem albo z cytryną, to prawda. Ja jakiś czas temu jeździłem do takiej swojej dalekiej rodziny w Londynie. No już bardzo interesowałem się herbatą, więc też dużo o tym rozmawialiśmy i siadaliśmy wieczorem przy czajniczku herbaty. To oni się pytali, czy chcesz do herbaty mleko czy cytrynę. A jak mówiłem, nie, chcę samą, to było takie, o, zdziwienie, jak to, nic nie dodajesz do herbaty? Także to wśród tego starszego pokolenia w Anglii to było nietypowe, bo herbata zawsze była z jakimś tam dodatkiem. Także nie ma nic złego w tym. Oczywiście są osoby, które powiedzą, że nie, herbata to musi być herbata. A jak dorzucimy do niej na przykład płatki róży, to to już nie będzie herbata, tylko to będzie herbatka. Inne słowo, tak żeby odróżnić, co jest herbatą, jako po prostu tym liściem z krzewu Camellia sinensis, o którym mówiliśmy, a co jest kompozycją, gdzie herbata jest tylko jednym ze składników.
1: No to mówiliśmy już o dodatku mleka, o dodatku cytryny, a słyszał pan o herbacie z masłem?
0: Tak, oczywiście. No, można powiedzieć, że cały świat herbaciany mam przestudiowany, także i herbatę z masłem też piłem. Co prawda nie w Tybecie, ale w Mongolii, dlatego że Mongolia też kulturowo bardzo jest bliska kulturze Tybetu, z racji pewnie na bardzo surowy klimat i na pustyni Gobi i gdzieś w rejonach górskich.
1: Pewnie też te przestrzenie w Mongolii są takie podobne do tych przestrzeni nepalskich, że po horyzont mało ludzi tam mieszka. Jak smakuje ta herbata z masłem?
0: Zacznijmy od tego, że herbata ma tam służyć nie tylko zaspokojeniu pragnienia, ale również dostarczyć kalorii, dlatego że w takich surowych warunkach, gdzie jest trudno o pożywienie, może, trzeba sobie albo upolować, albo transportować z dalekiego miejsca. Jeżeli ktoś mieszka w tak zwanych jurtach, czyli specjalnych namiotach, które są rozstawiane z dala od miast, no to herbata musi rozgrzać, dodać ciepła, energii, kalorii, tak żeby organizm miał więcej siły. Niezależnie od, oczywiście od teiny, którą herbata ma i też ona działa pobudzająco. Także to masło, mleko, czasami masło nie krowie, tak jak my znamy, tylko to jest masło z mleka jaka, czyli innego zwierzęcia. To jest taka włochata, rogata, brodata krowa z Himalajów.
1: I pewnie daje bardzo tłuste mleko.
0: Bardzo tłuste mleko, tak. Czyli właśnie z mleka jaka przygotowuje się masło, no i to masło dodaje się do herbaty. I jeszcze jedna ciekawostka, dodaje się tam szczyptę soli. My byśmy dodali do herbaty cukier, prawda? Jeżeli już byśmy coś dodawali, żeby ją posłodzić, a tam herbatę się soli, dlatego że to masło naturalnie smakuje lepiej z solą, aniżeli z cukrem.
1: Jaki kolor ma taka herbata z masłem i solą?
0: Tak jak bawarka, czyli taki szaro-brązowy kolor.
1: A na powierzchni tego napoju pływają oka tłuszczu, jak w rosole?
0: Tak, tak, to taki rosołek, także widać oka. Oczywiście jak jest herbata gorąca, to ten tłuszcz jest niewidoczny. To tak jak w gorącej zupie, nie widzimy tego tłuszczu, dopiero jak ostygnie. Ale tak, no oczywiście skoro herbata jest z tłuszczem, no to w herbacie widać takie oczka tłuszczu.
1: To ja jeszcze dorzucę jedną informację, że nie wypada odmówić

0: mówić, ponieważ poczęstowanie kogoś taką czarką herbaty z masłem i solą jest wyrazem gościnności, otwartości i tego, że ktoś nas przyjmuje tym, co ma najlepszego. Więc wypada przynajmniej dwa łyki takiej herbaty wziąć do ust.
1: Tak. I też nie wypijać jej do końca. Dlatego, że jak wypijemy do końca, to dajemy sygnał gospodarzowi, że chcemy jeszcze. Czyli tak naprawdę bierzemy dwa łyki i pozostawienie w połowie pełnej czarki nie jest żadnym nietaktem. To znaczy napiliśmy się i dziękujemy, nie potrzebujemy więcej. A jest jeszcze jeden przepiękny zwyczaj. Jeżeli ktoś jest bliski sercu osoby w tamtej części świata, to jeżeli ktoś odchodzi, się z kimś żegna, to na pożegnanie można w domu pozostawić taką czarkę z herbatą. W momencie, kiedy on wychodzi, i to jest symbol, zapraszamy ciebie z powrotem, jesteś u nas mile widziany.
0: Wróć.
1: Wróć. Tak, herbata czeka na ciebie w naszym domu.
0: O, jaki piękny zwyczaj. Kiedy przyjedziesz następnym razem, to znów będziesz mógł wypić tę pyszną herbatę, którą ci zaproponujemy. Dzisiaj o herbatach pitych na całym świecie, na różne sposoby, rozmawiam z Bogusławem Lisieckim, ekspertem herbaciarni Sikkim, a za chwileczkę pan Bogusław poda przepis na herbatkę

0: My zaglądamy dzisiaj do domowej kuchni, żeby zaparzyć dobrą herbatkę. Za 15:10 to jest audycja, która nazywa się...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: A teraz będzie przepis od naszego gościa, Bogusława Lisieckiego, na taki napój, który mogliby wypić nasi słuchacze. Bo wiadomo, że czarna herbata ma w sobie teinę i teina dla dzieci nie bardzo się nadaje. To jest taka substancja, która trochę pobudza, dlatego dorośli często herbatę piją, żeby na przykład odpędzić senność o poranku.
2: Tak, no może też powodować problemy z brzuszkiem, dlatego że teina ma takie substancje ściągające, mówimy się ściągające tkankę, więc ona może powodować, że zaczyna burczeć w brzuchu i człowiek czuje się tak niesympatycznie. Ale w związku z tym, że herbata to jest

0: zioło i ta herbata, to pod tą nazwą w języku polskim ukrywamy wszystkie inne napary, niekoniecznie te, które zawierają liść herbaciany. Czyli jeżeli zaparzymy sobie rumianek, miętę, mówiliśmy też jakiś czas temu w innej audycji o herbacie w ogrodzie botanicznym i tam była herbatka z pędów lipy bodajże?
1: Tak.
0: Z kwiatu lipy?
1: Z kwiatu herbata,
0: tak.
1: Lipowa.
0: Tak. Także wszystko to możemy nazywać herbatą w uproszczeniu, bo jakby ktoś chciał się przyczepić, to powie, to nie jest herbata, mówmy o tym herbatka, ale pod tą nazwą kryją się wszystkie inne esencje. Więc na przykład teraz przychodzi taki sezon, gdzie szybciej zachodzi słońce, wracamy do domu, już ta aura za oknem nie jest taka piękna, jak jeszcze 2 miesiące temu. Chcemy się rozgrzać, więc możemy sobie zaparzyć coś takiego ciekawego, interesującego, co doda nam trochę więcej energii, a przy okazji może być zabawą. Także ja polecam ususzyć sobie plasterki jabłek, pokroić jabłuszka na plasterki, może być ze skórką nawet, tylko trzeba wykroić te gniazdka nasienne, które są w środku. Pokroić to na plasterki...
1: Cieniutkie?
0: Cieniutkie, takie 2-3 mm. I wysuszyć sobie to na talerzyku w jakimś przewiewnym miejscu, tak żeby to tam się nie zaczęły dziać jakieś... żeby nie zaczęło pleśnieć. Do tego możemy sobie dodać plasterki pomarańcze. Proponuję też bez skórki, czyli obrać skórkę, pokroić pomarańcze w takie połóweczki, plasterki połóweczki. Do tego mogą być na przykład jakieś przyprawy. To
1: goździki.
0: Na pewno mama w kuchni coś takiego na pewno ma. Goździk na pewno się znajdzie. Czasami może jakiś cynamon w laskach, trzeba mamę spytać. Czasami może być, mogą być gwiazdki anyżu. On nie jest tak intensywny jak taki anyż w cukierkach, bo nie każdy to lubi. Gwiazdki w anyżu dają takiego charakteru w herbacie bardziej ciepłego, zimowego, także tego nie trzeba się bać. Można jeszcze na przykład dodać jakieś kwiatki, tylko też uważałbym, czy to są na pewno kwiaty nadające się do spożycia. Bo to, co kupujemy w kwiaciarni albo to, co rośnie u nas w ogródkach, to często to są rośliny, które są podlewane takimi substancjami, które mają podać, że one są ładne, ale niekoniecznie zdrowe do jedzenia. Natomiast czasami w sklepach ogrodniczych można kupić nasionka kwiatów jadalnych. I oczywiście to jest pomysł już na przyszły rok, bo teraz będziemy mieli jesień i zimę, ale można sobie te kwiatuszki jadalne zasiać i później tymi kwiatuszkami dekorować właśnie herbatę albo jakieś inne potrawy. To jest już inwencja.
1: Nie zna granic.
0: Nie zna granic, tak.
1: A jakie kwiaty by tutaj pan polecił, żeby płatki, rozumiem, dorzucić do takiej herbatki? To jakie by się nadawały?
0: Pierwsze, co przychodzi do głowy, to są różyczki. To też może być owoc dzikiej róży. To też można czasami gdzieś spotkać. Może gdzieś na spacerze teraz jesienią. Może gdzieś wypatrzycie. Kwiat słonecznika może być. Może być nagietek, może być buławatek. No, myślę, że tak, to najpopularniejsze.
1: Wystarczająco dużo jest tych propozycji. I jak już te jabłka nam się, jak już te jabłka i cząstki pomarańczy zostaną wysuszone, to potem wsypujemy te wszystkie składniki do jakiegoś pojemnika.
0: Tak, najlepiej do czajniczka. Wrzucić do czajniczka kawałki jabłek, kawałki pomarańczy, wszystkie te przyprawy, o których mówiliśmy, opcjonalnie te kwiatki, zalać gorącą wodą. No i takie owoce wymagają trochę więcej czasu, aniżeli torebka herbaciana. Także trzeba poczekać 10-15 minut. Później można na przykład osłodzić łyżeczką miodu, jeżeli ktoś lubi. No i to jest przepiękny napar na wieczory, wieczorne rozmowy z rodzicami, z koleżankami, z kolegami. I jeszcze tego można się pochwalić, że to było zrobione samodzielnie.
1: O, ja bym tam jeszcze, wie pan co, wrzuciła. Na przykład taką kandyzowaną, czyli zcukrzoną skórkę pomarańczy. Bo mówił pan wcześniej, żeby pomarańcze obrać ze skórki, a można też tę skórkę potem przesmażyć z cukrem, zrobić taki syropek pomarańczowy i tam pływają te kawałeczki skórki pomarańczowej, więc można by jeszcze je wrzucić. One wtedy dodadzą aromatu i słodkiego smaku.
0: No tak, to inwencji jest bardzo, bardzo dużo. W sklepach specjalistycznych jest 100 puszek herbacianych i w każdej z nich trochę inna kompozycja. To możecie tam jeszcze znaleźć właśnie kandyzowane, czyli takie obtoczone w cukrze owoce mango, owoce papai, owoce ananasa.

0: one są do kupienia też i w sklepach spożywczych, także możecie gdzieś ewentualnie o tym pamiętać następnym razem. To się kupuje na wagę, także można kupić parę deko i to się przyda właśnie przy tego typu herbatach. No i jeszcze jedna fajna rzecz, jak się herbata skończy w czajniczku, to cała frajda jest, żeby po prostu te owoce na koniec wyjeść, bo tam jest samo zdrowie.
1: A w domu pięknie pachnie przy okazji tymi...
0: A w domu pięknie pachnie, tak.
1: Przychodzi pora herbaciana. Podejrzewam, że cieszy się pan. Lubi pan pewnie jesień, panie Bogusławie.
0: Tak i nie. Ja oczywiście jestem ciepłolubny, także ja zawsze tęsknię za tym latem, a niekoniecznie za zimą. Natomiast tak, zima to jest ten moment, kiedy... Czy zima, jesień. I ja też nieoficjalnie mówię, że takim początkiem sezonu herbacianego w naszych sklepach to jest Dzień Nauczyciela. Bo wszyscy sobie przypominają o tym.
1: 16 października.
0: Nie pamiętam daty, teraz nie chcę skłamać, ale to myślę, że każdy uczeń tam, czy nawet kto ma rodzeństwo starsze, to dokładnie wie.
1: Połowa października.
0: Połowa października, tak. Także to jest ten moment, kiedy wszyscy otwieramy w domach szafki, patrzymy, brakuje nam herbaty. Trzeba się zaopatrzyć w świeże torebeczki herbaty, bo przez okres letni, wakacyjny, to raczej każdemu prędzej przyszła do głowy myśl po prostu
1: o lemoniadzie.
0: No można też robić herbaty mrożone, ale nie mamy zbyt dużej tradycji. Czasami w niektórych krajach to jest bardzo popularne. Może wy to zmienicie w jakiś sposób, właśnie robiąc różnego rodzaju kompozycje z letnich owoców, tak żeby robić takie napary letnie, herbaciane, które można później schować do lodówki i pić, kiedy jest duży upał.
1: Na razie raczej upały nam nie grożą. Na razie szykujemy się na nadchodzącą jesień, która też jest porą sprzyjającą ciepłym naparom herbacianym, ciepłym herbatkom. Myślę, że miło wam będzie spędzać i poranki, późne popołudnia i wieczory, nie tylko w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom, ale też z kubkiem takiego napoju w ręku. Zachęcamy do herbatkowych eksperymentów. Sprawdźcie, czy taka herbatka z suszonych jabłek pomarańczy, można też tam śliwki na przykład dorzucić, ja bym była za tym, czy będzie wam smakowała. Dzisiaj między innymi przepis właśnie na taki napój, ale też dużo różnych ciekawostek przekazał nam Bogusław Lisiecki, ekspert herbaciarni Sikkim. Bardzo dziękuję i smacznych...
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Smacznej herbatki.
0: Smacznej herbaty.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: o jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co, po co, po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.

0: jeszcze wolno.
1: Poszła sobie razem z herbatą.
2: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: no powiem wam, że i ja się rozmarzyłam, i Agnieszka Kunikowska, kiedy weszła do studia, to powiedziała, jak ładnie grasz.
1: Pięknie. I nabrałam ochoty na herbatkę.
0: A my właśnie dzisiaj o herbatkach rozmawialiśmy, Agnieszko. A ja jeszcze tylko powiem, że to była piosenka oczywiście w wykonaniu panów z Kabaretu Starszych Panów, czyli Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, ze słowami Przybory i z muzyką Jerzego Wasowskiego. I rzeczywiście zrobiło się od razu aromatycznie. Przepis na herbatkę był, jakbyś chciała, to, tak? To wszystko będzie.
1: Ale na taką jesienną?
0: Na taką już jesienną herbatkę z cząstkami jabłek i z goździkami, mniam, i z cynamonem.
1: Uwielbiam goździki.
0: I chyba anyż też lubisz, prawda? Te gwiazdeczki anyżu?
1: Tak, nie za bardzo.
0: Aha, dobrze, przepraszam. To możesz wyjąć.
1: Ale ja sobie tam na przykład dorzucę skórkę pomarańczy. Może być?
0: Bach, oczywiście.
1: Kandyzowaną.
0: Oj, od razu słodko nam się zrobi w tej herbatce. Agnieszka Kunikowska pojawiła się w studiu, co oznacza, że poranek Polskiego Radia Dzieciom właśnie się kończy, a zaczyna się...
1: A zaczyna się rodzinny tor przeszkód, na który bardzo, bardzo gorąco was zapraszam, jak co sobotę. Jak co sobotę będziemy przez 2 godziny na tym torze aktywnie spędzać czas. Dzisiaj powiem hasłowo. Zagadki różne i podróżne.
0: O!
1: I kolorowe.
0: Z walizki.
1: I kolorowe.
0: W drugiej, plecaczka.
1: Tak, w drugiej części audycji będziemy rozmawiać o kolorach jesieni i nie tylko.
0: No dobrze, to w takim razie ja nie widzę przeszkód, żeby wziąć udział w
1: rodzinnym przeszkód.
0: Przeszkód. Zwłaszcza kiedy Agnieszka Kunikowska pojawia się przed mikrofonem. O, już wi... O, jakieś książki też masz.
1: No tak, mam tutaj tak sobie książki. Przyniosłem. I przepraszam, nie herbatkę, ale kawę przyniosłam do studia.
0: Każdemu pora herbatkowa się przydarza w ciągu dnia. Myślę, że twoja jeszcze nie nadeszła.
1: Chyba tak.
0: Po prostu. Agnieszka Kunikowska, a ja, Justyna Majchrzak, mówię wam do usłyszenia i bawcie się dobrze. Renata Żuchowska też jeszcze z wami przez dłuższą chwilę zostanie. A teraz mam dla ciebie, Agnieszko, jeszcze jeden prezent muzyczny, jeśli pozwolisz.
1: Bardzo będę zachwycona na pewno.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnę.

0: Zatrzymaliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
1: O, i chyba na nas spojrzał.
0: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
2: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje.
0: Intrygi, bitwy, tajemnice.
3: I ta walka o koronę.
4: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
5: Autopromocja.
6: Rodzinny tor przeszkód.

Zapraszam Was na cosobotnią zabawę dla małych i dużych i od razu przypominam numer naszego telefonu 22 645 20 55. A ta zabawa polega, jak być może już wiecie, na tym, że by stworzyć dwuosobowe drużyny w składzie mały-duży, mały, czyli dziecko i dorosły, i żeby potem zmierzyć się z pytaniami, zagadkami, zadaniami. Pytania są i dla małych, i dla dużych. Pierwsze teraz, kolejne to pytania niespodziankowe. Za chwilkę usłyszycie pierwszy zestaw, no ale teraz już mogę zdradzić, a właściwie zdradziłam to kilka minut temu, ale mogę powtórzyć, że dzisiaj zagadki różne, kolorowe i podróżne. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Ja jestem i mówię Wam już oficjalnie dzień dobry, 3 minuty po godzinie 10:00. Agnieszka Kunikowska.

No i właśnie na takie słodkie dueciki dzisiaj czekam na rodzinnym torze przeszkód i ważne jest pytanie i ważne, by ktoś odpowiedział na nie, tak jak było w piosence. Nie mam wątpliwości co do tego, że odpowiecie, tym bardziej, że zasady naszego rodzinnego toru przeszkód są takie, że mali mogą podpowiadać dużym, a duzi mogą podpowiadać małym i ja też mogę podpowiadać, ale to w sytuacji kryzysowej, tak się umówmy, dobrze? Bo na pewno będziecie znać odpowiedź na moje pytanie. Jestem o tym przekonana. Uwaga! Podróżne i kolorowe, tak? Kolorowe i podróżne. Zagadki różne dzisiaj miały być. I tak właśnie będzie. Zaczynamy od tych podróżnych, czyli tych związanych ze środkami lokomocji, z przemieszczaniem się, ale także z miejscami, do których się przemieszczamy. Uwaga! Pierwsze pytanie do małego zawodnika jest takie. Co to za pojazd? Toczy się po szynach, głośno dzwonkiem dzwoni, dziś go prąd porusza, dawniej para koni. Toczy się po szynach, głośno dzwonkiem dzwoni, dziś go prąd porusza, a dawniej para koni. To pytanie do małego zawodnika. Co to jest? O czym mowa? O jakim pojeździe? A dużego zawodnika chciałabym, żeby posłuchał pewnej definicji, takiej skróconej i powiedział, czego ona dotyczy. Jest to sposób przemieszczania się, polegający na jeździe przygodnie zatrzymanymi pojazdami. Przygodnie zatrzymanymi pojazdami. Taki sposób poruszania się. Co to jest za sposób poruszania się? To jest pytanie do Was. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do naszego rodzinnego toru przeszkód. No a teraz za chwileczkę będzie piosenka. Ja jeszcze tylko chciałam wyrazić właściwie taką prośbę do Was, żebyście, moi drodzy, nie dzwonili wtedy, kiedy jeszcze nie znacie odpowiedzi na pytanie, tylko żebyście zechcieli dzwonić wówczas, kiedy już to pytanie padnie. Wtedy będzie łatwiej tej odpowiedzi udzielić. Czy to jest jasne wszystko? Mam taką nadzieję. Przypominam jeszcze nasz numer telefonu. Poprosiłabym jeszcze tylko o moją wspaniałą wydawczynię Renię, żeby mi ten dźwięk, który jest podświetlony na żółto, przesunęła do dołu. My tutaj mamy takie tajne kody, moi drodzy. Takie mamy tajne kody w Polskim Radiu Dzieciom. Czy to się uda zrobić? To się chyba uda zrobić. Tak, mam taką nadzieję, że to się uda zrobić. Proszę ja Was. Ale czy na pewno? No coś tutaj mamy jakieś znowu. Mamy jakieś chochliki tutaj, proszę ja Was. W tym naszym rodzinnym torze przeszkód. Bo teraz będzie piosenka Andrzeja Lamperta. O, już się wszystko udało. Chochliki, sio, chochliki. Proszę bardzo, na słońce, na podwórko, do lasu, gdzie tam jesteście. No dobra, to jeszcze raz. 22 645 20 55.

0: Bum, bęk, jak kto woli, tak się skończyła ta przygoda na drodze 6 i 6, ale nowa przygoda na rodzinnym torze przeszkód się właśnie zaczyna, dlatego że mamy już pierwsze zawodniczki na starcie. Przypomnę jeszcze tylko, że jest 13 minut po 10, to na wypadek, gdybyście się dokądś spieszyli. A ja dzień dobry mówię drużynie żeńskiej w składzie Marysia. Dzień doberek.
1: Dzień dobry.
0: I pani Agnieszka, moja imienniczka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak tam, drogie panie, w tę sobotę słoneczną?
1: Dobry.
0: Przynajmniej u nas słoneczna. U was też słoneczko?
2: Tak, u nas też słoneczko, chociaż tak bardzo delikatnie wychodzi, ale można już ubrać okulary przeciwsłoneczne.
0: A skąd dzwonicie, jeśli to nie tajemnica?
2: Z Maszewa, koło Szczecina.
0: Och, to kawał drogi od nas, ale bardzo tam pewnie pięknie jest. I zielono też, dużo macie zieleni. Zazdroszczę. No to słoneczko na pewno się jeszcze rozkręci, taką mam nadzieję. Natomiast chciałabym zapytać Marysię najpierw o ten pojazd tajemniczy. Co to jest za pojazd, Marysiu? Posłuchaj. Toczy się po szynach. Głośno dzwonkiem dzwoni. Dziś go prąd porusza, dawniej para koni. Co to?
1: Tramwaj.
0: Dobrze. A co cię naprowadziło na tę dobrą odpowiedź?
1: Mama mi
0: Mama naprowadziła i bardzo dobrze, u nas można sobie podpowiadać. Słuchaj, a wyobrażasz sobie taki, a widziałaś w ogóle taki tramwaj prawdziwy, współczesny, nowoczesny? Na pewno.
1: Tak.
0: Jechał. Są w Szczecinie tramwaje.
1: W Szczecinie, bo mój tata pracuje w Szczecinie.
0: Rozumiem. I jechałaś na pewno nieraz tramwajem.
1: Tak.
0: To co jest takiego ciekawego, jeśli chodzi o ten pojazd? Bo on owszem toczy się po szynach, konie go nie ciągną, chociaż dawno, dawno temu tak było, że musiały konie ciągnąć taki pojazd, który się jeszcze tramwajem nie nazywał, ale były to takie pojazdy właśnie ciągnięte dzięki sile mięśni zwierząt. A dzisiaj on się toczy po szynach, ale coś jeszcze ma takiego bardzo charakterystycznego na górze.

0: Wiesz? No bo czy to są tylko szyny?
1: Co nie, jeszcze z prądem jest połączone.
0: No właśnie. Tak jest. I są takie, takie właśnie, jak pani mama powiedziała, linki. I jest takie wystające coś, co się nazywa pantografem. Pantografem? Dobrze mówię? Dobrze.

0: To znaczy, że i żółte, i niebieskie?
1: Tak.
0: Ale fajnie macie. Kolorowo macie. No dobrze. Marysiu, pytanie numer dwa. Też dotyczy tramwaju. Bez czego nie można jeździć tramwajem?
2: Co trzeba zawsze kupić, jak się wchodzi do tramwaju?
1: Bilet.
0: Tak jest. I co się potem z tym biletem robi?
1: Kasuje.
0: W czym? Jak się nazywa to urządzenie do kasowania biletu?
1: Kasa.
0: Kasa? Kasa liczy pieniądze. Do kasy się wpłaca pieniądze. Nie. Skoro się kasuje bilety, to to jest kasow...
1: Kasowiesz.
0: O, tworzymy nowe słowa. Super. Nie, kasownik. Tak? Zgoda?
1: Tak.
0: Tak jest. Bilety kasujemy w kasowniku. A czasami jak się kupuje w samym pojeździe bilet, teraz już są takie urządzenia, takie biletomaty, no to on już jest od razu skasowany, ten bilet, więc nie trzeba się trudzić. Tylko człowiek kupuje, bilet wyskakuje i już się jedzie. Dobrze. Zaliczam komplet punktów Marysi. Teraz pani mamo, chciałabym, żeby pani powiedziała, co to jest ten sposób przemieszczania się, który polega na jeździe z przygodnie zatrzymanym pojazdem?
2: Podróżowanie autostopem.
0: Tak, jeszcze mogłybyśmy do tej definicji dodać życzliwość kierowców, prawda?
2: O, to by się przydało najbardziej.
0: A czy pani kiedyś podróżowała autostopem?
2: Chyba nie.
0: No ja się przyznam, że też nie, chociaż znam takich entuzjastów tego sposobu podróżowania, taniego podobno, no ale jednak się jest zdanym na łaskę i niełaskę, zatrzyma się czy się nie zatrzyma ten pojazd, więc to nie jest chyba takie proste.
2: Dobrze. Nigdy nie wiadomo, a ja lubię mieć wszystko zaplanowane, więc to chyba nie dla mnie.
0: A widzi pani, to chyba jesteśmy w jednej drużynie. Dobrze, to teraz będzie zagadka, która dotyczy tramwaju też. I trochę już jakby panie odpowiedziały na tę zagadkę, ale nie do końca. Uwaga, proszę posłuchać.

0: No i pytanie jest oczywiście, przez jakie miasto mkną te niebieskie tramwaje? Przez jakichś tam ulic 100. Wiemy już, że w Szczecinie są takie, ale nie tylko w Szczecinie są niebieskie tramwaje. Ta piosenka dotyczy innego miasta. Wie pani jakiego?
1: Nie wiem.
0: Co tutaj podpowiedzieć? To jest miasto Krasnali, jeśli mogłabym jakąś podpowiedź.
1: No to Wrocław.
0: Wrocław, oczywiście. Mknął po szynach.
1: Maryta tutaj by mi podpowiedziała.
0: Niebieskie tramwaje przez wrocławskich ulic 100. Tak jest. I to jest koniec waszej rozgrywki na rodzinnym torze przeszkód. Zakończona ta rozgrywka została ze wspaniałym efektem kompletu punktów i niespodziankowej niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Bardzo serdecznie gratuluję.
1: Bardzo dziękujemy. Było nam bardzo miło. Tym bardziej, że na półkoloniach już próbowałyśmy się dodzwonić. Zawsze jak jechałyśmy samochodem, to próbowałyśmy wykręcić gdzieś tam numer, ale no nie udawało nam się. A teraz to po prostu tak pięknie zaczęłyśmy tą sobotę. Marysia jest tak szczęśliwa, że udało nam się do państwa dodzwonić.
0: No to wasze szczęście jest naszym szczęściem. Bardzo się cieszymy razem z wami i serdecznie pozdrawiamy. Niech ta sobota dalej będzie tak piękna, jak się zaczęła.
1: Dziękujemy. Życzymy państwu miłego dnia.
0: Dziękujemy również. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do widzenia.
0: Pa. No i tak właśnie się bawimy na rodzinnym torze przeszkód. 22 645 20 55. Sięgam po zestaw numer 2, który kryje pytanie dźwiękowe do małego zawodnika. Pytanie brzmi, co to za pojazd? Niektórzy bardzo lubią ten pojazd. Niektórzy bardzo lubią nim podróżować. Są też tacy, którzy nie przepadają. Ja jestem chyba gdzieś po środku, bo czasami lubię, a czasami jednak wybieram trochę inny środek lokomocji. Ale pytanie brzmi, co to był za pojazd? Pytanie do małego zawodnika.

0: miejscu czas.
1: I tutaj pada nazwa tego środka lokomocji. O jakim środku lokomocji to jest piosenka? I pytanie dodatkowe może być pytaniem o to, kto ją śpiewa, bo śpiewało ją wielu wokalistów, wielu artystów, ale w tej wersji kto ją śpiewa? Wiedzą Państwo? 22 645 20 55.

Tramwaje nie dają nam o sobie zapomnieć. No cóż, doceniamy. Niebieskie tramwaje, czerwone tramwaje, żółte tramwaje i wszystkie tramwaje. Ale to pytanie nie dotyczyło tramwaju, tylko zupełnie innego środka lokomocji.

0: do domu wrócił.
1: No właśnie, tak się skończyła historia siedmiomilowych butów i Michała. Ja sobie bym czasem tak chciała włożyć takie siedmiomilowe buty, bo wtedy mogłabym się znaleźć na przykład raz, dwa, trzy w Szczecinie i zobaczyć te niebieskie i żółte tramwaje. Ale z drugiej strony, jak człowiek przesadzi, no to się tak kończy jak z Michałem. Dzień dobry, droga drużyno.
2: Dzień dobry.
1: Zgodny chór trzech głosów się odezwał i te głosy należą do Gai i Gucia oraz do ich mamy, pani Izy. Dzień dobry, raz jeszcze. Jak tam się macie? Powiedzcie.
2: Dobrze, ale to nie moja mama, to moja ciocia.
1: O, przepraszam, no przepraszam, tutaj dostałam informację, że mama, pani ciociu, to oczywiście nie zmienia sytuacji. To nie zmienia sytuacji. Moi drodzy, czy wy jesteście teraz w drodze?
2: Tak.
1: W podróży? A czym podróżujecie?
2: Autem.
1: Mhm. I czy to jest taka podróż w celach rozrywkowych? Czy jakaś
2: praktyka? Na ryby.
1: Na co?
2: Na ryby jedziemy.
1: No to rozrywkowe. Chyba, że na rybę do smażalni, żeby ją zjeść. To nie rozrywkowe, tylko kulinarne.
2: Łowić.
1: Dobrze. A kto jest takim wędkarzem zapalonym wśród was?
2: Ja.
1: Gucio?
3: Gustaw.
1: Wspaniale. Ale rozumiem, że wypuszczasz.
2: Tak, bo tam nie można...
1: Nie wypuszczać. Oczywiście. Bardzo dobrze. Tylko tak dla sportu. No dobrze, moi drodzy, to posłuchajcie tego pojazdu jeszcze raz. Ja lubię w sumie ten dźwięk. Nie wiem jak wy. On jest taki trochę kojący, prawda? Usypiający trochę nawet. Niektórym się bardzo dobrze śpi przy dźwiękach tego czegoś. A co to jest?
2: To jest pociąg.
1: Pociąg. A myślicie, że to jest jakiś pośpieszny czy taki normalny?
2: Chyba pośpieszny.
1: Też mi się tak wydaje, że brzmi jak pośpieszny. O. I dojechał do stacji. Lubicie jeździć pociągiem?
2: Tak, uwielbiam.
1: Naprawdę? A jak spędzacie, tak. Jak spędzacie czas podróży? No bo jeżeli to jest podróż krótka, to nie ma problemu. Ale jeżeli trwa na przykład 8 godzin, to co się wtedy dzieje?
2: Oglądamy filmy i czytamy komiksy.
1: I co robicie?
2: Tak. Oglądamy filmy, czytamy komiksy i inne fajne takie kreatywne rzeczy.
1: A to, co za oknem, interesuje was czasem?
2: Tak, tak. To bardzo.
1: Mnie się wydaje, że to jest najfajniejsze właśnie w podróżowaniu pociągiem, że nie trzeba się skupiać na jeździe, jak się jest kierowcą, to się trzeba skupiać na jeździe. A tutaj nie trzeba się skupiać na tym, co przed nami, tylko wsadza człowiek nos w okno i migają krajobrazy. Czasem jakieś zwierzę się zobaczy, czasem jakąś ładną budowlę, czasem rzeka, czasem most. I to jest chyba najfajniejsze w podróżowaniu pociągiem. No dobrze, to pytanie numer dwa. Konduktor, konferansjer, konstruktor. Kto nam sprawdza bilety w pociągu?
2: Konduktor.
1: Nie konferansjer?
2: Nie.
1: No pewnie, że nie. Chociaż wyobraziłam sobie teraz takiego konferansjera, który jest jednocześnie konduktorem. Bo wiecie, kto to jest konferansjer?
3: Wiecie,
2: czy nie, pani? Ja tak średnio wiem.
1: No to może pani ciocia podpowie.
3: Konferansjer to jest ktoś, kto prowadzi imprezy, jest takim gościem, zapowiada kolejnych gości, zapowiada piosenki, wita zgromadzonych uczestników.
1: A czasami, czasami ich zabawia także, prawda? Tę publiczność. No więc jakby był taki konferansjero-konduktor, to mogłoby być to ciekawe. Może jakąś piosenkę by zaśpiewał na przykład? Przy okazji podróży. No właśnie, ale oczywiście konduktor sprawdza bilety i bilet trzeba mieć. To...
2: Albo kartę miejską z legitymacją szkolną.
1: Oczywiście, jeżeli to jest pociąg taki miejski, prawda? Oczywiście, czy podmiejski, jasna sprawa. A właśnie, jeśli się ma bilet zniżkowy, czyli pewnie tak jak wy, ze zniżką uczniowską, to trzeba mieć potwierdzenie tego, że jesteście uczniami, czyli tak jak słusznie powiedziałaś, Gaju, legitymację. Super. Pani ciociu, teraz pani jest kolej. Puszczam piosenkę, uwaga. A teraz interko, a potem usłyszymy pewien głos.

0: w miejscu czas.
1: I tutaj co powinno być dalej?
2: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie.
1: A może pani zaśpiewa?
2: Pomożecie mi?
3: Nie.
2: Ja nie umiem tego śpiewać.
3: Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie.
2: Mija
1: nowe, jasne domy.
2: Jasne domy.
1: I
2: ogrodów.
1: Tak, chłodny cień. Brawo, widzi pani. Dzięki pani sobie przypomniałam dalszy ciąg. Oczywiście, że to jest piosenka o autobusie, a w tej wersji śpiewała ją...
2: Maryla Rodowicz.
1: Oczywiście, że tak. Moje gratulacje, aż mi zaschło ze wzruszenia w gardle. Nie wiem, czy to ogarnę. Zaraz, momencik, przepraszam. Wydaje się, że już prawie. Pytanie numer dwa. Co to jest kuszetka?
2: Gucio, czy wiesz, co to jest kuszetka? Gaja, wiesz, co to jest kuszetka? To co ja wam powiem. Kuszetka to jest taki rodzaj działu, który jest zaledwie kilku, czasami dwu, trzy, czteroosobowy. Przeważnie jest w pociągach dalekomiejskich, nocnych, z łóżkami leżącymi.
1: Brawo, brawo. I te łóżka można w ciągu dnia złożyć, żeby zamienić je w takie zwykłe miejsca do siedzenia i dostaje się poduszkę, koc, prześcieradło, no ale samemu sobie niestety trzeba posłać to łóżko, pościelić, przepraszam. Natomiast ta kuszetka od wagonu sypialnego różni się tym, bo jest jeszcze wagon sypialny, że nie ma w niej łazienki, a w takim wagonie sypialnym to jest już i pościel, pościelona i łazienka, także większy troszkę komfort, ale rzeczywiście. A to jeszcze, skoro tak świetnie pani wytłumaczyła Gaj i Guciowi, co to jest kuszetka, to wie pani może, od jakiego słowa pochodzi ta nazwa?
2: Kojarzy mi się z francuskim słowem. Tak mi się wydaje, że pochodzi z języka francuskiego.
1: Świetnie. Couchette albo couchette. Tak. I couchette to konkretnie oznacza małe łóżko, leżanka albo kozetka. A couchette to znaczy po prostu spać, więc wszystko się zgadza. Nie ma przypadkowości w języku. Tak jest to zapożyczenie couchette. Bardzo wam dziękuję. Życzę udanych połowów. Przyjemnego czasu razem i dziękuję za to, że wpadliście do nas na rodzinny tor przeszkód. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Pa, pa. A, oczywiście nagrody niespodziankowe pofruną do was pocztą. Jasna sprawa.
3: Do kogo?
1: No do was. Do was. Wespół w zespół graliście, więc... 22 645 2055. Przypominam numer naszego telefonu, ale teraz sobie robimy krótką muzyczną przerwę od zagadek.

Polskie Radio Dzieciom. Rodzinny tor przeszkód to jest zabawa dla małych i dużych, która rozgrywa się, odbywa się co sobotę. Dwie godziny spędzamy razem ze sobą. I teraz czas na zestaw numer 3. Zestaw numer 3 dotyczy pewnego pojazdu oczywiście i to jest też taka rymowanka. Posłuchajcie, to dla małego zawodnika jest zagadka i ona brzmi tak. Gdy bez kosza pędzi w świat, to zostawia jeden ślad, a gdy kosz przy boku ma, to zostawia ślady dwa. Co to za pojazd? Dla ułatwienia mogę wam zaprezentować krótki odgłos tego pojazdu. O właśnie, tak on brzmi. Gdy bez kosza pędzi w świat, to zostawia jeden ślad. A gdy kosz przy boku ma, to zostawia ślady dwa. Co to za pojazd? To pytanie do was. Pojazd już odjechał. Natomiast za chwileczkę zadam zagadkę dużemu zawodnikowi. I ta zagadka też będzie dotyczyła pewnego odgłosu. Trzeba ten odgłos rozpoznać. No i trzeba powiedzieć, co to jest za... Zastanawiam się, pojazd? No chyba tak można o nim powiedzieć. Co to jest za pojazd? Proszę posłuchać. Trochę trzeszczy. Widocznie nie należy do najnowszych. Chociaż, szczerze mówiąc, ten pojazd często wydaje takie odgłosy. To chyba jest kwestia mechanizmu. Proszę zwrócić uwagę na te dźwięki towarzyszące. O tak. Co to za pojazd? To pytanie do dużego zawodnika. 22 645 20 55. Szybko.

0: Nie, no ja mam wrażenie i mam nadzieję, że nikt nie śpi o tej porze. Przecież jest już za 12 minut godzina 11. Wszystkie śpiochy już nie śpią i słuchają Polskiego Radia Dzieciom i biorą udział w rodzinnym torze przeszkód, tak jak drużyna męska w składzie Wiktor i jego tata Krystian. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, czy wy też jesteście w podróży?
1: Tak, zgadza się.
0: A mogę zapytać niedyskretnie, czy ta podróż jest do miejsca wypoczynkowego, czy taka techniczna, na przykład do sklepu?
1: Nie, jedziemy na uniwersytet małego chłopca.
0: Wspaniale, gdzie jest taki uniwersytet?
1: W Krakowie.
0: Cudownie. I rozumiem, że mały chłopiec, czyli Wiktor, zdobywa wiedzę na tym uniwersytecie. A dzisiaj będą jakie zajęcia?
2: Karaluchy pod poduchy.
0: Karaluchy pod poduchy, nie? Fajne zajęcia. Chciałabym mieć na studiach takie zajęcia. A co się robi na takich zajęciach o karaluchach pod poduchy?
1: Tak?
2: Nie.
1: Zobaczymy, jeszcze nie wiem.
0: A bo to pierwsze są takie zajęcia, rozumiem.
1: Czy to jest taki cykl spotkań i każde zajęcia mają inną tematykę.
0: Rozumiem.
1: Bo były już budowy mostów, różne były naprawdę bardzo ciekawe zajęcia rozwojowe dla takich małych dzieciaków.
0: To może te karaluchy pod poduchy to będą zajęcia przyrodnicze, na przykład z wiedzy o owadach, a może to będą zajęcia na przykład dotyczące tego, jak działa ludzki organizm i jak się zasypia, albo jak zadbać o zdrowy sen, bo to może być tak albo tak, prawda?
1: Zgadza się, jak najbardziej.
0: No dobrze, no to mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze usłyszymy i że opowiecie mi, co się kryje pod tą intrygującą nazwą karaluchy pod poduchy. Wiktor, że to teraz pytanie do ciebie, rymowanka, brzmi tak. Gdy bez kosza pędzi w świat, to zostawia jeden ślad. A gdy kosz przy boku ma, to zostawia ślady dwa. Co to takiego?
2: Tor?
0: Powiedz jeszcze raz.
2: Motocykl.
0: Bardzo dobrze. Nawet go teraz słychać tutaj. Warczy. Trochę groźnie. Tak jest.
1: Rozmawiamy przez zestaw głośno mówiący i Terek siedzi z tyłu, dlatego go troszkę słabiej słychać.
0: Dobrze, no to troszkę musisz głośniej mówić. To dopytam jeszcze o ten motocykl. Co to znaczy, że raz zostawia jeden ślad, a raz zostawia ślady dwa?
2: Jak skręcę, to zostawię dwa.
0: No nie do końca o to chodzi. Nie do końca, bo motocykl ma ile kół?
2: No.
0: Ile ma motocykl kół?
2: Dwa.
0: Tak jest. A jak ma kosz, czyli taki no jakby to powiedzieć, no taką przyczepkę, w której może siedzieć dodatkowy pasażer, to ile ta przyczepka ma kół?
2: Jedno koło.
0: Aha.
2: Jedno koło.
0: Tak, dobrze. Bardzo dobrze. Czyli w sumie zostawia taki motocykl z koszem dwa ślady, bo ślad opon kół, które ma motocykl i jedno koło ma ta przyczepka do siedzenia, czyli tak zwany kosz i zostawia dwa ślady. Wszystko się zgadza. Dobrze policzyłeś. Świetnie rozwiązałeś tę zagadkę. To teraz pytanie numer dwa. Co to jest metro, Wiktorze?
2: Tramwaj podziemny.
0: Tramwaj podziemny, może nawet pociąg podziemny bym powiedziała. A w ilu miastach w Polsce jeździ metro?
2: Jednym.
0: A w jakim?
2: W Warszawie.
0: Dobrze tata podpowiada. Jeździliście kiedyś, jechali,

0: się kiedyś metrem w Warszawie?
1: Tak.
0: I jak było?
1: Fajnie.
0: Fajnie. Głośno?
1: Nie.
0: Nie głośno. No to dobrze, że nie było głośno. A pamiętacie nazwę stacji, na której wsiadaliście i nazwę, na której wysiadaliście? Czy nie bardzo? Nie bardzo.
2: Chyba nie bardzo.
0: No to trzeba się przejechać jeszcze raz. Zapraszamy do Warszawy. Jakbyście chcieli, to Polskie Radio, dojechać do Polskiego Radia metrem, to nasze Polskie Radio i Polskie Radio Dzieciom jest przy stacji metra Wierzbno na Mokotowie. Brawo, Wiktorze. Komplet punktów zdobyty. Teraz pan tata. Pan tata sobie posłucha tego odgłosu jeszcze raz. Bardzo proszę. Brzmi znajomo?
2: Obstawiam, że jest to jakiś pojazd pływający i mój typ to jest rowerek wodny.
0: Dobrze pan obstawił. Rewelacja. Trochę skrzypią te pedały. Ale tak jak powiedziałam, tak. Zwykle tak jest chyba, jak się płynie takim rowerem. Pływaliście kiedyś razem rowerem wodnym?
2: Pływaliśmy, tak.
0: No i kto był, że tak powiem, tym głównym pływającym, głównym naciskającym na pedały?
2: No i jak zwykle ta przyjemność przypadła tacie. Synek był sternikiem.
0: O, to było.
2: A mama plażowiczką na pokładzie.
0: I to mi się bardzo podoba. Taki układ sił mi się bardzo podoba. Natomiast chciałam powiedzieć, że sternik ma bardzo odpowiedzialne zadanie, więc panowie, rewelacja, świetnie się spisaliście i pani mama też się świetnie spisała, no bo w końcu rower wodny jest od tego, żeby się trochę poopalać. Oprócz tak, tego, żeby się przemieścić. Dobrze. Zaliczone drugie zadanie, nie, przepraszam, pierwsze zadanie, a teraz będzie drugie pytanie. Tym razem nie dotyczy środka lokomocji, tylko pewnego miejsca. I właściwie miejsc i pewnego budynku, budowli. Krzywa wieża, z jakim miastem się kojarzy?
1: Pisa.
0: Dobrze, to odpowiada Wiktor za tatę. Rewelacja.
2: Bo nie wiedziałem, dla kogo to pytanie jest i nie udzielam się.
0: A, to proszę się udzielać, bo to pytanie dla pana, do pana. Pisa, Krzywa Wieża. Oczywiście, że tak, miasto we Włoszech, ale czy tylko? Bo krzywych wież jest kilka. Nawet w Polsce są krzywe wieże.
2: No i to tego nie wiemy.
0: Na pewno wiecie.
2: Najbardziej słynna chyba jest w Pizie.
0: No, a takie miasto, które słynie z pierników?
2: W Toruniu?
0: No, jest Krzywa Wieża w Toruniu.
2: I jest, tego nie wiedzieliśmy.
0: I jest jeszcze w miasteczku takim na Dolnym Śląsku, przepięknym zresztą, w Ząbkowicach Śląskich. I ta śląska, ząbkowicka wieża krzywa nazywana jest Śląską Pizą. Więc zachęcam, bo to warto się tam wybrać rzeczywiście. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję, życzę udanego wykładu na Uniwersytecie Małego Chłopca, tak powiedziałam, dobrze?
2: Tak.
0: No i w ogóle udanej soboty.
2: Pięknie, dziękujemy również, życzymy miłego dnia.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie, do usłyszenia, pa pa.
2: Do usłyszenia.
0: Za 5 minut południe. Nie południe, co ja mówię? Nie aż tak ten czas szybko leci. Za 5 minut godzina 11:00. Po 11:00 u nas będzie kolorowo.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: takim tanecznym rytmie dotarliśmy prawie do godziny 11. Przypominam, że słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i rodzinnego Toru Przeszkód, czyli naszej coś sobotniej zabawy dla małych i dużych. W drugiej godzinie naszego spotkania też będą zagadki, ale zmienimy temat, bo będziemy rozmawiać o kolorach, zwłaszcza o kolorach jesieni. Koniecznie zostańcie z nami, bo będzie także gość audycji. Ja się nazywam Agnieszka Kunikowska i gorąco Was zachęcam do tego, żebyście wzięli udział w rodzinnym torze przeszkód i żebyście, no właśnie, posłuchali w drodze, w domu, gdziekolwiek jesteście, słuchajcie.
1: Pan Marcin plecie androny.
2: Z czego plecie?
1: Ano z łyka. Taki andron upleciony jest podobny do koszyka. Po cichutku się wymyka, niespodzianie psa nastraszy. Wrzuci stary gwóźdź do kaszy. Wszystkie jabłka zerwie z drzewa, z garnków wodę powylewa, w oknach szyby.

0: Autopromocja.
1: Kruku, Idoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję.
6: No to posłuchajcie. Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Rodzinny tor przeszkód.

0: Polskie Radio Dzieciom i Rodzinny Tor Przeszkód. Jak słyszeliście, zapraszam Was na drugą godzinę naszego spotkania. W tej godzinie też będziemy podróżować, ale po kolorowej krainie. Bo hasło na tę najbliższą godzinę to kolory. Zastanowimy się, jakie kolory lubi najbardziej lato, jakie jesień, a jakie inne pory roku. O kolorach porozmawiam też z kimś, kto się na nich zna jak mało kto, bo wykorzystuje je w swojej pracy. Ten ktoś to ilustrator i pisarz Maciej Szymanowicz. Zapraszam i witam tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Agnieszka Kunikowska.
1: Raz widziałem obłok spory, co wyglądał jak wieloryb. Płynął dumnie

Teatr chmur można też podziwiać nie tylko latem, ale również jesienią. I właśnie teraz sobie patrzyłam przez okno naszego studia Polskiego Radia Dzieciom i rzeczywiście rozgrywał się teatr chmur, bo raz wychodziło słońce, raz te chmury to słońce przysłaniały. Teraz znowu mamy taką trochę dyskotekę świetlną, bo raz ciemno, raz jasno. Można się zapatrzeć także w jesienne niebo, chociaż, moi drodzy, w kalendarzu mamy jeszcze przecież lato. Ale jednak w powietrzu czuje już się jesień. Ta kalendarzowa i ta astronomiczna przyjdą do nas już w najbliższą środę. No a co przyniosą? Krótsze dni, może mniej słońca, może poranne mgły, może więcej wilgoci i chłodu, ale przyniosą też coś wspaniałego, a mianowicie kolory. Lubicie kolory jesieni? Ja bardzo. Zaczynamy. Kolorowe zagadki przygotowane i dotyczą nie tylko jesieni. Uwaga, zestaw, zasada ta sama. Jedno pytanie do małego zawodnika teraz i do dużego zawodnika teraz, kolejne to niespodzianki. No i pytanie do małego zawodnika, właściwie zadanie dla małego zawodnika polega na tym, żeby w wyznaczonym czasie odpowiedzieć na 6 pytań poprawnie. Te pytania dotyczą kolorów, a konkretnie porównań. Czyli ja rzucam jakiś kolor, a wy mówicie, do czego go można odnieść. Czyli gdybym powiedziała fioletowy, to wy mówicie na przykład śliwka albo krokus, prawda? Więc myślę, że to jest jasne. Dużego zawodnika proszę, żeby się teraz skupił, bo będę pytać o mieszanie kolorów. Żeby uzyskać ten kolor, o którym myślę, trzeba by wziąć cytrynę i dodać do niej garść migdałów, ale tych, o których się myśli. Cytryna plus migdały, o których się myśli. Jaki dadzą kolor? 22 645 20 55.

0: Ciekawa jestem, jak wielu dorosłych marzy o tym, żeby wrócić do czasów dzieciństwa. Nie wiem tego. Ja bym chciała, ale chyba tak na chwilkę. Na chwilkę się tam pojawić i wrócić. Ciekawa jestem, jak pani Ewa, czy też ma takie marzenia, żeby jeszcze przez chwilę kiedyś stać się małą dziewczynką. Dzień dobry, pani Ewo.
1: Dzień dobry, witam. Bardzo chętnie. Tak? Bardzo chętnie.
0: A do jakiego momentu w swoim życiu chciałaby pani wrócić?
1: Czy do takiego momentu bym chciała?
0: No, czy do takiego dzieciństwa przedszkolnego, czy już szkolnego?
1: A jakbym mogła poskakać, to bardzo chętnie bym skorzystała, bo wiadomo, sentyment zawsze jest i do przedszkola, jak się przypomina, jakim się było beztroskim, ale pewnie mając obecne doświadczenie na krótko, by mnie to bawiło. Natomiast wspomnienia również z każdego etapu. Szkoła i podstawowa, i średnia była wspaniała.
0: Prawda.
1: Także bardzo chętnie bym wróciła, ale myślę, że też bym zatęskniła później za pełną samodzielnością i swobodą w podejmowaniu wszystkich decyzji.
0: Tak, to właśnie jest. Ja też mam podobne przemyślenia, a kiedy pani powiedziała, że chciałaby pani poskakać, to sobie od razu z siebie przypomniałam, bo myślałam, że chodzi o takie skakanie na przykład w gumę i albo na skakance.
1: Tak.
0: To sobie przypomniałam, że chętnie bym wróciła na to moje podwórko, gdzie byłam mistrzynią gumy, skakania w gumkę, w gumę.
1: Tak, pewnie w niebie. Standardowo, tak wysoko.
0: Tak jest.
1: Tak, też uwielbiałam, dokładnie.
0: Tak jest. To sobie powspominałyśmy, a tymczasem Zosia i Marysia pewnie się niecierpliwią. Dzień dobry, dziewczynki.
2: Dzień dobry.
0: Zastanawiam się, jak my to zrobimy, bo wasza pierwsza konkurencja polega na odpowiadaniu na pytania na czas. I czy będziecie odpowiadać razem, czy się jakoś podzielicie, że jedna będzie odpowiadać na te pytania, a druga odpowie na to drugie pytanie?
2: Możemy na zmianę albo razem, nie wiem.
1: No to razem. Młodsza proponuje razem.
0: Dobrze, wiecie, na czym to polega. Będzie zegar odmierzał czas, ja będę mówiła na przykład fioletowy jak, a wy musicie znaleźć odpowiednie porównanie. Tak?
2: Tak.
0: Czy to jest jasne?
2: Tak.
0: No dobrze, to ja sobie sięgam tutaj po mój zestaw skojarzeniowy taki, kolorowy. I uwaga, zaczynamy. 3, 2, 1, start. Kogut zapiał. Niebieski jak?
2: Niebo.
0: Czerwony jak?
2: Niebo. Jabłko.
0: Biały jak?
2: Mleko.
0: Czarny jak?
2: Siedzenie w samochodzie na tym.
0: Albo co innego? Żółty jak?
2: Cytryna.
0: Pomarańczowy jak?
2: Pomarańcza.
0: Brązowy jak?
2: Czekolada.
0: Zielony jak?
2: Limonka.
0: Różowy jak?
2: Malina.
0: Szary jak?
2: Dym.
0: Dobrze, 18 sekund zapasu. No dobrze, niech sobie jeszcze potyka ten zegar. Wszystko pięknie się udało rozwiązać. Zaskoczyła mnie ta obicie w samochodzie. No bo to tak najprościej powiedzieć. Dziękujemy ci, koguciku. Najprościej powiedzieć, czerwony jak? Ja tutaj mam czerwony długopis, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się odnieść do natury albo do jakichś takich zjawisk. I świetnie to wam się udało. Bardzo mi się podoba, że szary jak dym. Ja bym powiedziała szary jak

0: mgła, chociaż mgła jest czasami biała jak mleko. Świetnie, no to pytanie numer dwa. Kolor niebieski po angielsku.
1: Blue,
0: oczywiście, że blue. A powiedzcie mi, moje drogie, jaki jest wasz ulubiony kolor?
2: Ja lubię zielony i niebieski, a ja różowy i fioletowy.

0: się ubieram często w takie jakieś niebieskie.
1: A wymieniacie się czasami kolorami, tak na próbę, że na przykład jedna, spróbuję sobie z tym niebieskim, zobaczę, jak mi, czy mi do twarzy.
0: No, czasami też. Marysia teraz ma chyba, akurat na sobie niebieskie dżinsy.
1: No proszę. A przepraszam, że zadam takie pytanie, ale ciekawa jestem, czy wy jesteście bliźniaczkami?
0: Nie. Marysia jest młodsza, bo ona chodzi do zerówki, a ja zaczęłam chodzić w tym roku do trzeciej klasy.
1: Ach, rozumiem, bo już sobie wyobraziłam was jednakowe, jak dwie krople wody, ubrane w różne kolory dla rozróżnienia.
0: My to trochę jesteśmy przeciwieństwa niektóre rzeczy.
1: No tak się czasem zdarza.
0: Marysia ma jasne włosy, ja mam ciemne. Marysia ma długie, ja mam krótkie.
1: No proszę bardzo. Bardzo miło mi was poznać, chociaż na odległość. Pani mamo, to ja teraz panią pytam. Żeby uzyskać ten kolor, trzeba by wziąć cytrynę, żółtą cytrynę i dodać do niej garść migdałów, ale tych, o których się myśli.
2: Tak, tutaj już rozwiązałyśmy tę zagadkę dzwoniąc. Dziewczyny mi podpowiedziały, że zapewne jest to kolor zielony, bo zapewne myślimy o niebieskich migdałach.
1: Oczywiście.
2: Więc jak mieszamy żółty z niebieskim, to tu Zosia radośnie krzyczała: mamo, zielony dzwoń.
1: Bardzo dobrze, cieszę się, Zosiu, że nam mówiłaś mamę, bo rzeczywiście żółty i niebieski to zielony, a myśleć o niebieskich migdałach to znaczy?
2: Marzyć.
0: Marzyć tak jakby, bujać po błoko.
1: O, pięknie, pięknie znalazłaś alternatywne powiedzenie, taki związek frazeologiczny. Myśleć o niebieskich migdałach to tak troszkę bujać w obłokach. Można myśleć o niebieskich migdałach także, jeśli się myśli o czymś...
0: Tak jakby to może być, przepraszam, że przerwę,
1: proszę?
0: Ale myślę, że tak jakby można jakby myśleć o czymś, co jest niemożliwe trochę, nie wiem.
1: Tak, tak, właśnie tak, właśnie tak. I to jest bardzo przyjemny stan. Ja tak myślę. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Od czasu do czasu można sobie pomyśleć o niebieskich migdałach.
0: Czasami tak.
1: Dziewczyny, kolejne pytanie. A nie, nie dziewczyny, tylko dziewczyno, pani, pani mamo Ewo. Tak jest. Ale dziewczyny mogą podpowiadać. Maruda, Ważniak, Ciamajda i Zgrywus. To są imiona?
2: Smerfów.
1: Oczywiście. I teraz pytanie dodatkowe. Czy wszystkie smerfy noszą jednakowe czapki?
2: Nie, wszystkie noszą białe, a papa smerf nosi, dziewczyny?
0: Tą czerwoną, ale czerwoną. Były też takie inne smerfy, które nosiły jeszcze inne czapki, były też.
2: A to już były współczesne smerfy, ale... to już nie moje pokolenie.
1: Tak, my się odwołujemy do klasyki, drogie dziewczynki. Te smerfy, które my z mamą znamy, to miały wszystkie białe czapeczki, ale papa smerf, żeby się wyróżniać, miał czerwoną. No w końcu był szefem wszystkich smerfów, no to zrozumiałe. Bardzo wam dziękuję, pięknie się spisałyście. Czy jedziecie gdzieś na zieloną trawkę?
2: My mieszkamy w Gdańsku, więc koło parku, także tak, dzisiaj plac zabaw był troszkę zaliczony. Teraz jesteśmy faktycznie w podróży mało, że tak powiem, zielonej, bo zbieramy doświadczenia do komunii z naszej córki.
1: Aha,
2: czyli... Ale później tak, planujemy faktycznie albo morze, albo dalej park.
1: Och, jak ja wam zazdroszczę tej bliskości morza. Pozdrówcie ode mnie morze, bardzo proszę, pomachajcie mu ode mnie.
2: Zapraszamy bardzo.
0: My chodzimy dosyć rzadko na to morze.
1: A bo to tak jest, wiesz, to tak samo jak ja, mieszkając w Warszawie, bardzo rzadko bywam na Starówce, która jest pełna turystów. To tak jest właśnie, szewc bez butów chodzi, jest takie powiedzenie.
2: Dokładnie.
1: No to wszystkiego dobrego, pięknej soboty wam życzę i serdecznie pozdrawiam.
2: Dziękujemy i nawzajem.
1: Dziękuję, do usłyszenia, pa, pa. 22 645 20 55 to jest numer telefonu do nas, jest 21 minut po godzinie 11, a zatem czas sięgnąć po zestaw kolorowy numer 2. A w tym zestawie kryje się dźwiękowe pytanie do małego zawodnika. Chciałabym, żebyście posłuchali uważnie dźwięków i powiedzieli, w którym z tych dźwięków schował się zielony kolor.

Gdzie w tych dźwiękach schował się zielony kolor? To pytanie do małego zawodnika, a dużego zawodnika bardzo proszę, żeby zechciał dokończyć tę piosenkę. Ogórek, ogórek, ogórek. No taki krótki fragmencik, ale co było dalej? To pytanie do dużego.

0: Wow, tak było w piosence, to ja teraz powiem wow, po angielsku. Na rodzinnym torze przeszkód kolejna drużyna mieszana w składzie pani mama Paula oraz Ludwik oraz Czesio, który być może nam teraz towarzyszy, a być może nie, bo być może teraz sobie drzemie. Czy to jest wszystko prawdziwe, to co ja mówię? Prawda to jest? Dzień dobry.
1: Tak, ale dzień dobry, ale Czesiu jednak nie śpi. Jesteśmy we trójce.
0: Wspaniale. Walczymy. Wspaniale. A ile macie lat, chłopaki, Ludwiku, Czesiu?
1: Czesiu, ile masz lat? Ma 3, troszkę się zawstydził. Ludwik? 4.
0: Ale Ludwik się odezwie do mnie, mam nadzieję. Halo, halo.
1: Ludzio, przedstawcie. Właśnie.
0: Dobra. O, właśnie musisz tak głośno mówić, bo ja mamę słyszę znakomicie, a ciebie bardzo niedobrze, w sensie daleko gdzieś tam jesteś. No dobra, chłopaki, posłuchajcie jeszcze raz dźwięków i powiedzcie, w którym z tych dźwięków schował się zielony kolor.

0: Pierwszy odgłos to było co?
1: Baba.
0: Dobrze, drugi. Co?
1: Kro.
0: To było takie kra, kra. To co tak robi?
1: Wrona.
0: Bardzo dobrze, wrona. A trzeci odgłos? Trochę taki żałosny był.
1: Pies.
0: Pies. No i teraz pytanie. W którym z tych odgłosów ukrył się kolor zielony? W żabie się ukrył. Powiem więcej, żaba wcale nie ukrywa swojego zielonego koloru, bo bywają żaby bardzo zielone, nawet takie jaskrawo zielone. Ale oczywiście nie tylko, bo jakie jeszcze mogą być żaby?
1: Żółte.
0: Tak.
1: Niebieskie.
0: Tak, mogą być niebieskie żaby. Żaba moczarowa staje się niebieska, kiedy się zaleca pan żaba do pani żaby. Mhm. No i takie trochę jak błoto wyglądają, nie? Czyli jakiego koloru są czasami?
1: Brązowe.
0: Brązowe. Świetnie, znakomicie. Pytanie numer dwa, chłopcy. Jakie jeszcze zwierzę ma zielony kolor? Jakie zwierzę ma jeszcze zielony kolor? No?
1: Krokodyle.
0: Oczywiście. I jeszcze jakieś. Takie bardzo zwinne, zwinne zwierzątka z długim ogonem.
1: Kameleon.
0: Kameleon. A w Polsce żyjące zwierzątka, takie małe, takie zwinne, takie, że śmigają gdzieś tam.
2: U nas biegają po podwórku małe takie. Kotka na nie polowała niestety. Gubią ogonek.
0: No właśnie, właśnie. Ja?
1: Jastrząb.
0: Tak jest, bardzo dobrze. Zaliczone, zaliczone. To teraz pani Paula słucha i kończy. Ja bym bardzo marzyła o tym, żeby pani dokończyła śpiewająco, ale to już zostawiam pani decyzji. Uwaga.
3: Ogórek, ogórek, ogórek.
2: Super. Zielony ma garniturek i czapkę i sandały. Zielony, zielony jest cały.
0: No brawa, się należą temu zgodnemu chórkowi. Oczywiście. Czy to jest piosenka pani dzieciństwa?
2: Pewnie, że tak.
0: A była jeszcze jedna piosenka tego samego zespołu, czyli fasolek. Fasolki śpiewały o czymś też zielonym. I też dużo zielonego, słowa zielone tam było w tej piosence. Pamięta pani?
2: Może witaminki?
0: Nie. Zielone włosy, zielone budki. Całe zielone są?
2: No, prawda? Ufolutki.
0: Tak. Dobrze. Uwaga. Pytanie drugie dotyczy też koloru. A właściwie kolorów, żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski. Powtórzę, żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski. Który z kolorów, albo które z kolorów, to tak zwane kolory zimne?
2: Żółty jest zimny? Nie, bo żółty jest jak słoneczko, prawda? A niebieski? Brrr, no, niebieski jest zimny.
0: Dobrze, i czy tylko niebieski?
2: A zielony? Zielony chyba też.
0: Tak, bo jest blisko niebieskiego na tej palecie barw i rzeczywiście niebieski jest kolorem zimnym, kojarzy się z wodą, lodem, chłodem, zielony też, bo blisko niebieskiego i właściwie zależy to od odcienia, bo jak jest taka chłodna zieleń, to ma więcej błękitu, ale może być też zieleń taka bardzo soczysta, prawda? Taka jaskrawa, bardziej żółta i wtedy to już jest cieplejszy ten kolor. No i żółty i pomarańczowy oczywiście to kolory ciepłe, bo się kojarzą z ogniem i ze słońcem. A potrafiłaby pani wymienić inne zimne kolory oprócz zieleni i niebieskiego?
2: No na pewno biały nam się najzimniej wypada, bo jest biały jak. Nie.

0: To jest kolor.
1: No i taki jesienny kolor, który teraz króluje i w modzie, i na straganach, jest kolorem zimnym.
0: Fioletowy?
1: Tak, tak. I jeszcze dorzucamy do tego szary i mamy już komplecik. Bardzo serdecznie gratuluję. Życzę szerokiej drogi i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa! 22 645 2055 to jest numer telefonu do nas, ale na razie wam się nie przyda, bo już za kilka chwil będzie rozmowa z zapowiadanym gościem.

0: Pewnie, że Rudy jest fajny. Trudno się z tym nie zgodzić. To jest rodzinny tor przeszkód i to jest tam chwila, którą wam obiecałam. Obiecałam wam spotkanie z Maciejem Szymanowiczem. Porozmawiamy sobie o kolorach, o portretach pór roku. Na pewno naszego gościa znacie doskonale. Nie tak dawno rozmawiałam z Alicją Krzanik o jej najnowszej książce o znakach interpunkcyjnych i wspominałyśmy o tym, że tę książkę zilustrował właśnie pan Maciej. Ale to nie jedyna książka, którą pan Maciej zilustrował. Zresztą on nie tylko książki ilustruje, ale i je pisze. Oto kilka przykładów.
1: Krasnoludki, marzenia, najmniejszy słoń świata. Zilustrowałem książkę o kocie, który się nie mył, kociaki, łobuziaki i mydło brudzidło. Nie liczyłem nigdy tych książek, ale trochę ich jest.
0: Dodam właśnie, że pan Maciej nie tylko rysuje obrazki do książek, czyli jest ilustratorem, ale też czasami książki pisze. I ten najmniejszy słoń świata, o którym wspomniałeś, to jest twój właściwie debiut pisarski.
1: Tak, debiut tam w tej książce jest zdecydowanie więcej liter moich niż moich ilustracji.
0: Do tego jeszcze na pewno wrócimy, a teraz chciałabym, żebyśmy się skupili na kalendarzu. Przyroda, no już nam przypomina, że zaraz jesień. Idzie jesień i kolory z sobą niesie.
1: Tak, w tym roku lato bardzo obfite było, ale no nie oszukujmy się, ta jesień nas dopadnie. Dopadnie. No, jesień bywa przepiękna. Moim ulubionym miesiącem jest słoneczny wrzesień.
0: Ale właśnie tak jak mówiłam, ta przyroda już jedną nogą jest chyba w jesieni, bo tak, zrudziały kasztanowce. Ja dzisiaj znalazłam dwa kasztany.
1: Ja się jeszcze nie rozglądałem za kasztanami.
0: No to się rozejrzyj, być
1: tak
0: może.
1: Uważnie.
0: No właśnie. Zieleń trawy troszkę wyblakła. Niebo granatowieje wcześniej niż to było latem.
1: No i słońce jest bardziej pomarańczowe, świeci niżej.
0: Powiedziałam, niż to było latem, chociaż wciąż przecież mamy jeszcze lato. Tak sobie myślę, że jesieni jest szczególnie do twarzy w takich kolorach jak rudy, jak czerwony, jak ciemnobrązowy.
1: W ciepłych kolorach, tak. Zgadzam się i uwielbiam tę paletę kolorystyczną.
0: Ale myślę, że jesień lubi też kolor, który zaliczamy chyba do zimnych. Popraw mnie, jeśli się mylę. Zieleń to jest zimny kolor.
1: No tak, to już jest tak schłodzony żółty, więc powiewa troszeczkę chłodem, ale zależy od odcienia, bo zieleń zieleni nierówna.
0: No właśnie i o tym chciałam chwilkę porozmawiać, bo tak jak powiedziałam, jesień lubi zieleń, ale ta zieleń jest zupełnie inna niż ta wiosenna i letnia.
1: Tak, wypłowiała co nieco jest i albo jest bardziej szara niż ta letnia, albo cieplejsza, bo ta zieleń ma taki moment też na przykład na liściach, kiedy płynnie niemal przechodzi w żółcie i pomarańcze.
0: I w brązy. Taka jest trochę przydymiona brązami ta zieleń, prawda?
1: No ku ziemi, ku kolorom ziemi to wszystko zmierza, no i liście też zmierzają fizycznie ku ziemi, po prostu spadają sobie.
0: I dużo jest takich liści już opadłych, one przyjemnie szeleszczą, ja bardzo lubię taki odgłos szeleszczących liści, ale tak się zastanawiam, gdybyś miał narysować portret jesieni, to po pierwsze, jakby ona na tym portrecie wyglądała, a po drugie, no właśnie, jakich kolorów byś użył? Czy takich oczywistych, o których mówiliśmy, w których jesieni do twarzy?
1: Chyba tak. Gdybym miał narysować jesień, to pewnie byłaby to jakaś ruda, kudłata dama w zwiewnych, szeleszczących szatach z lekkim, ale ciepłym uśmiechem. Taką jesień lubię najbardziej, chociaż no, zdarza się jesień, zwłaszcza ta późniejsza, która bardziej przypomina wiedźmę.
0: Powiedziałeś kudłata, czyli co, miałaby długie, kręcone włosy?
1: Tak, na przykład kręcone.

0: One albo takie jakieś fruwające, jak te liście, które wiatr zamiata. Zauważyłem natomiast teraz, że ciągle jestem czymś oblepiony, jak chodzę po podwórku. I to są te takie niteczki, to chyba jest babie lato. Mm-hmm. I to już jest znak, że ta jesień jest. Te niteczki nie mają koloru, prawie ich nie widać, ale jest to taki dotyk.
1: A trudno by było narysować taką nić babiego lata?
0: Z daleka trudno, ale gdyby to robić na zbliżeniu, no pewnie przypominałaby jakąś taką delikatną pajęczynkę.
1: Czyli ta nasza pani jesień mogłaby mieć wplecione we włosy takie nitki babiego lata, delikatne.
0: Tak, i różne wstążeczki, tasiemki, no i pewnie listki też.
1: No i może korale z kasztanów?
0: O, koniecznie z żołędzi.
1: A kolczyki z jarzębiny?
0: Jarzębina, to jest kolor jesieni. Intensywnie czerwona albo pomarańczowa. I mnóstwo tej jarzębiny. Teraz jest w różnych odcieniach.
1: Po jesieni jest zima. Czy taką panią zimę trudniej by było narysować niż panią jesień? No bo właściwie zima to się kojarzy z jednym kolorem tak naprawdę.
0: No, ta ładna zima, tak. I wtedy można by namalować jakąś taką puchatą bałwanicę. Ale no, zima miewa też to takie błotniste oblicze. Ale zawsze wyobrażamy ją sobie jako taką jednak puchatą i białą. I przyznam, że wolałbym jednak rysować jesień, bo to jest większe pole do popisu. Za to zima, mimo że kolory ma chłodne, mi osobiście kojarzy się bardzo ciepło, dzięki świętom Bożego Narodzenia, bo to jest taki ciepły moment w życiu. Za oknem bywa z reguły zimno, ale to nie znaczy, że w środku nas i w domach ma być zimno.
1: No i kolor wnoszą te święta.
0: Tak.
1: Tej zimy monochromatycznej, tak to się mówi.
0: Tak, czyli w jednym kolorze.
1: A swoją drogą, jak się rysuje, maluje śnieg, to się używa tylko białej farby, czy miesza się ten biały kolor z jakimś innym?
0: Miesza się, bo inaczej by wszystko było płaskie. Chociaż to zależy też od stylu, w jakim rysuję. Ja zawsze dodaję jakieś takie odcienie, żeby ten śnieg nie był taki płaski, biały. Poza tym śnieg nigdy nie jest taki biały, biały. On sam w sobie, po pierwsze, jest przezroczysty, tak naprawdę. On nam się wydaje biały. Śnieg nie jest płaski i dzięki temu zawsze troszkę błyszczy w dzień, łapie cienie. Piękne faktury, struktury takie się pojawiają na powierzchni śniegu i to bywa przepiękne.
1: A czasami ma taką też niebieskość delikatną w sobie, prawda?
0: Tak, niebo się w nim odbija najzwyczajniej w świecie.
1: Wiosna i lato to kolejne pory roku. I tak sobie myślę, że wiosnę i lato to chyba najłatwiej byłoby narysować, bo rzeczywiście tych kolorów jest tam całe mnóstwo.
0: Tak, lato jest bardzo kolorowe, wiosna też, ale to, co na przykład najbardziej lubię w wiośnie, to zapach. Wiosna jest pełna zapachów kwitnących drzew i zawsze żałuję, że nie bardzo da się to narysować. No, mogę narysować te kwiatki, licząc na to, że ktoś, kto ogląda ilustrację, przywoła sobie z własnych wspomnień ten zapach i wtedy ilustracja troszkę jednak jakby pachnie.
1: No właśnie, bo ilustrator ma czasem niełatwe zadania, bo łatwo jest narysować coś konkretnego, co ma kształt, co wiemy, jak wygląda. Dom, samochód, pies, co tam jeszcze?
0: No kot, bardzo często koty się rysują.
1: Tak, kot albo talerz z zupą, ale jeżeli na przykład trzeba pokazać powietrze, wiatr, albo właśnie tak jak powiedziałeś, zapach, no to wtedy zaczynają się schody.
0: Tak, niektóre bardziej strome, niektóre mniej. Wiatr można narysować, pokazując efekt jego działania, czyli na przykład
1: ruch jakiś.
0: Ruch, fruwające liście, przygięte korony drzew. Z zapachem gorzej. Możemy się bawić w rysowanie jakichś dymków, chmurek, ale tutaj trzeba liczyć na to, że uda nam się nam ilustratorom znaleźć właśnie taką nić porozumienia, że obudzimy dzięki ilustracji inne zmysły u czytelnika, że mu się to tak sklei, że oko, które patrzy na ilustrację, obudzi troszkę nos i pamięć i to wszystko się w takie wrażenie zlepi.

0: Dzisiaj z ilustratorem Maciejem Szymanowiczem rozmawiamy sobie o portretach pór roku i o kolorach. Właśnie a propos kolorów, to masz jakieś ulubione swoje kolory?
1: No jesienne wszelkie, uwielbiam tę gamę. W zasadzie jakby tak liści nazbierać, tych takich świeżo zżółknięto, zbrązowiało, spomarańczowionych, to z tych liści można by taką moją ulubioną paletę ulepić.
0: A miałeś kiedyś tak, że podobał ci się jakiś kolor bardzo, bardzo, bardzo do tego stopnia, że kupowałeś ubrania w tym kolorze, otaczałeś się tym kolorem, a potem ci przeszło?
1: Tak, kiedyś uwielbiałem kolor czarny. W odzieży do dziś używam, natomiast ja przez wiele lat, jeszcze jako młodzieniec, w ogóle nie używałem kolorów. Kiedy rysowałem, wszystko rysowałem w zasadzie tuszem albo ołówkiem. Nie wiem dlaczego, nie jestem w stanie wytłumaczyć. Bardzo lubiłem kreskę po prostu, taką zadziorność, zdecydowanie kreski. No a potem dojrzałem do kolorów, okazało się, że przez te wiele lat omijałem coś przepięknego. Może się bałem, że nie będę umiał ich użyć. U twórców tak się zmienia, czasami to jest piękne, inaczej by było nudno.
0: To prawda, każdy, kto widział ilustrację naszego gościa, potwierdzi, że kochasz kolor. Ale właśnie, nasz gość, tak jak już wspomniałam, jest nie tylko ilustratorem, czasami też książki pisze i niedawno ukazało się wznowienie opowieści o pewnym słoniu, małym słoniu, a właściwie najmniejszym słoniu świata. I ten słoń, mimo że jest najmniejszy na świecie, to ma wielkie marzenie.
1: Tak, małe istoty, nawet najmniejsze istoty mogą mieć marzenie o w zasadzie nieograniczonych rozmiarach. Nasz słonik, mój słonik, wasz słonik, jak będziecie czytać, to będzie wasz. Marzy o tym, żeby pojechać, polecieć, dotrzeć do Afryki, a mieszka w zoo, prawdopodobnie w Polsce, więc no nie jest to takie łatwe do spełnienia marzenie, ale chciałby poznać swoje korzenie, chciałby przede wszystkim być wolny, bo w Afryce słonie, przynajmniej jestem przekonany, że zdecydowana większość żyje na wolności w przeciwieństwie do na przykład Europy, gdzie słonie na wolności, no, zdarzają się, ale na przykład głównie w książkach, tak jak w mojej książce.
0: Nie powiemy naszym słuchaczom, czy to marzenie udało się słonikowi spełnić. Sami niech się przekonają.
1: Tak, zachęcam gorąco.
0: Zaglądając do książki, a swoją drogą książkę o marzeniach, tylko o marzeniach, też napisałeś i narysowałeś tę książkę. Właściwie od początku do końca. To jest taka książka obrazkowa.
1: Tak, tam są głównie obrazki, chociaż z reguły każdemu obrazkowi towarzyszy jakiś podpis, dopisek. Natomiast no, dzieje się tam. Obrazki same w sobie, bez tekstu też potrafią bardzo dużo opowiedzieć.
0: No i jest jeszcze taka książka, w której dużo jest koloru czerwonego w rozmaitych odcieniach. I dużo jest małych elementów i małych bohaterów.
1: Tak, i potocznie są zwane krasnoludkami te elementy i ci bohaterowie. I to też jest książka obrazkowa, chociaż tam się dzieje chyba jeszcze więcej niż w marzeniach. Ona jest taka trochę pseudonaukowa, bo tam są oczywiście zmyślone wiadomości o krasnoludkach, chociaż przy niektórych tematach jest to wiedza z życia wzięta, więc nie do końca jest zmyślona.
0: A czy łatwiej i przyjemniej ilustruje się swoje książki? Czy książki innych autorów? Jak to jest?
1: Różnie. Zdarzyło mi się ilustrować czyjeś teksty i

0: mieć ogromną satysfakcję z tej pracy. Najfajniej jest raz tak, bo jak się ilustruje swoje teksty, swoje pomysły, to jestem troszkę leniuszkiem. Jak mi się na przykład stwierdzam, że mi się nie chce rysować kota, na przykład 7 w tym miesiącu, to sobie zmieniam tekst. I tak sobie czasami zmieniam za dużo i to tak trwa i się ciągnie i ciągnie, a jak dostaję czyjś tekst, no to wtedy muszę z szacunkiem podejść do tekstu. Nie ma zmieniania, nie ma zamieniania kota na psa. I to też jest ciekawe, to jest wyzwanie. Obie sytuacje są fajne.
1: A zdarzyło się kiedyś tak, że narysowałeś sobie jakąś postać. Ot tak po prostu narysowałeś sobie. I pomyślałeś, to mógłby być bohater mojej nowej książki.
0: A narysowałem kota do gry planszowej. Właściwie 3 koty. I pomyślałem sobie, że świetnie, te koty by się odnalazły właśnie w książce, w opowieści. Wymyśliłem opowieść o kocie, który się nie mył. Zwariowana troszeczkę książka, krótka, taka do zasypiania fajna.
1: O kocie, który się nie mył.
0: Tak, nazywa się Bazyl i się nie myje. Mm. I tam z tego różne rzeczy wynikają, ale nie będę zdradzał.
1: Nie, absolutnie. Jaki kolor zostawisz nam na pamiątkę tego spotkania?
0: Jejku, tych kolorów tyle jest. Chętnie zostawiłbym taki zestaw. Ciepły brąz, nie za ciemny. Ciepła, głęboka żółć. I taki głęboki, czerwony, wpadający w burgund.
1: Bardzo dziękuję. Przepiękny bukiet. Maciej Szymanowicz.
0: Dziękuję.

0: mały!
1: O kolorach jesieni i w ogóle o kolorach rozmawiałam przed chwileczką z Maciejem Szymanowiczem, a teraz w naszym studiu, tuż przed końcem naszego spotkania, pojawił się tajemniczy gość, niespodziany gość. Dzień dobry, Wojtusiu.
2: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę. Nie włączyłam ci mikrofonu, przepraszam cię.
2: Dzień dobry.
1: Jeszcze raz dzień dobry, tak jest. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Rozmawialiśmy sobie poza anteną o jesieni i zapytałam cię o twój ulubiony kolor. Także powiedziałeś, że nie masz ulubionego koloru, ale że o jesieni możemy porozmawiać, tak?
2: Dokładnie.
1: A o czym? Dlaczego można lubić jesień? Może takie pytanie.

0: ci za tam. Lubisz?
1: Trudno powiedzieć.
0: No, ale jak rozmawialiśmy poza anteną, to tak wydawało mi się, że lubisz, bo obserwujesz na przykład przyrodę, obserwujesz różne zwierzęta, które z jesienią też mogą się kojarzyć.
1: Tak, ale mówię, trudno powiedzieć.
0: Mhm. A opowiesz mi tę historię o wiewiórce, którą mi opowiedziałeś wcześniej? Słuchaczom opowiesz?
1: Słyszałem ją nawet kiedyś na antenie w jedynce w letnictwie, w lesie z radiem, ale tak. Bo jak byłem na wakacjach, to byłem u dziadka na wsi. Mhm. I wyszedłem sobie na dwór jeszcze rano, ale już byłem ubrany w klapkach jakiś czy coś. Patrzę, wiewiórka. Mhm. Widziałem ją, jak kończyła biec przez nasze podwórko, dziadka podwórko. I nie przeskoczyła, tylko jakąś dziurą przeszła do sąsiadki w siatce. A tam było drzewo, taka choinka bardzo duża. Mhm. I ona tam się wspięła. I nagle usłyszałem, i ona chyba też musiała usłyszeć, ptaki. Ćwierkały chyba. I ona, nie wiem, ale jednym słowem zaczęła je udawać. Bo nie dość, że skakała po drzewie, jak ptaki podlatują, to jeszcze niby ćwierkała, ale...
0: Ale nie do końca ćwierkała. No. Ja ci powiem, co to było, bo to nie było tak, że wiewiórka naśladowała ptaki, tylko wiewiórki wydają czasami takie odgłosy, które są bardzo podobne do ćwierkania. I to są takie odgłosy ostrzegawcze i bardzo możliwe, że ona albo chciała ptaki ostrzec, uwaga, ja tutaj jestem na tym drzewie, to jest moje drzewo, albo po prostu chciała ostrzec inne wiewiórki, że nasze drzewo zajęły ptaki. I pewnie tak to było.
1: Ale trudno powiedzieć, bo... Ona biegła od sąsiadów z drugiej strony, więc trochę dziwne, gdyby tak po prostu sobie stamtąd pobiegła i wróciła. Raczej po prostu była samotną wiewiórką i poszukiwała drzewa.
0: Tajemnicza historia z wiewiórką, no może się kiedyś wyjaśni. Ja ci bardzo dziękuję za to, że szybko tak, co prawda i na krótko wpadłeś, ale że wpadłeś do naszego rodzinnego toru przeszkód. Umawiamy się na następne spotkanie, może będzie wtedy trochę dłużej. Wojtek był moim gościem. Ja się nazywam Agnieszka Kunikowska. Dziękuję wam za dzisiejszy rodzinny tor przeszkód. Zapraszam za tydzień. A moją wydawczynią była Renata Żuchowska. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: Alfabet orkiestry.
9: Cześć, cześć, dzień dobry. Minęła godzina 12 w sobotnie południe, a to oznacza, że rozpoczynamy naszą dzisiejszą muzyczną przygodę. To Alfabet Orkiestry w Polskim Radio Dzieciom, czyli audycja, która poprowadzi Was na nieznane ścieżki muzyki. Marta Kawalec i Renata Żuchowska witają Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będziemy się wspólnie bawić do godziny 14, a Wy mam nadzieję, że już jesteście gotowi. Przygotujcie sobie jakieś instrumenty i już za chwilę pomuzykujemy.

Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom. Witam wszystkich, którzy znaleźli sobie już jakieś wygodne miejsce i są gotowi na 2 godziny muzycznej przygody. Dzisiaj jest sobota, 19 września i dokładnie o tej porze będziemy wspólnie muzykować. Zapraszam Was jednak dzisiaj nie do sali, nie będziemy też siedzieć w pokoju, ale dzisiaj wybierzemy się na spacer do lasu. Trwa babie lato, czyli taki czas, kiedy srebrne nitki fruwają gdzieś po łąkach, po lasach i mam nadzieję, że również je dziś zobaczymy. Nie wiem jak Wam, ale babie lato kojarzy mi się zawsze z taką fajną atmosferą właśnie w lesie. I mam nadzieję, że dzisiaj rozbijemy tam obóz, takie obozowisko, gdzie rozpalimy ognisko i przy dźwiękach pewnego bardzo ciekawego instrumentu pośpiewamy i pomuzykujemy. A jaki to będzie instrument? No pewnie się już domyślacie, bo skoro to ognisko już nam płonie, może gdzieś w oddali szumią knieje, no to weźmy się dzisiaj za gitarę i pograjmy na tym instrumencie. G jak gitara. To będzie hasło naszego dzisiejszego spotkania. Mam nadzieję, że odkryjemy w tym instrumencie wiele różnych ciekawostek. A ja mam dla Was przede wszystkim takie, które może Was właśnie zainteresują. Otóż jedna z nich to

historia gitary, której korzenie sięgają nawet 400 lat. No właśnie, tyle podobno ma najstarsza zachowana gitara na

0: zacicha, bo w zespołach pojawiały się już bębny, trąbki, no to gitara była zupełnie niesłyszalna. Wynalazcy musieli więc wymyślić magnesy i prąd, aby gitara mogła trochę bardziej się wykazać. No i wtedy była dużo bardziej słyszalna. Ale jak pewnie dobrze wiecie, są gitary również dla dzieci. Gitary dla dzieci specjalnie są produkowane i są one trochę mniejsze niż te oryginalne. I mają też trochę krótszy gryf i dzięki temu wasze małe paluszki z łatwością mogą dosięgać progów. A podobno gitara ma też bardzo dobry wpływ na nasz mózg. To taki trening dla naszego mózgu. Granie na gitarze podobno działa jak taki super trening. Poprawia pamięć, koordynację ruchową i pomaga szybciej uczyć się języków obcych. Także na co czekacie? Do dzieła! Może to właśnie dobry czas na to, aby znaleźć jeszcze jakieś lekcje gry na gitarze. Ciekawa jestem, czy są wśród was tacy, którzy próbowali już swoich sił w grze na gitarze. Jak wam szło? Czy to jest łatwe, czy trudne? Czy polecilibyście ten instrument innym swoim znajomym? Pomyślałam sobie, że wybiorę się do szkoły muzycznej, żeby tam zapytać dzieci, jak idzie im ta gra. Wybrałam się do szkoły imienia Oskara Kolberga w Warszawie. To szkoła muzyczna, gdzie dzieci przygotowują się do tego, aby być może w przyszłości stanąć na scenie i zagrać solo albo nawet w orkiestrze. Gitara to też instrument, który znajduje się w tej szkole. Uczą się na niej uczniowie w szkole muzycznej pierwszego stopnia. Poznajcie ich i mam nadzieję, że zainteresujecie się tym instrumentem.
1: Alfabet orkiestry.
0: Dzisiaj gościmy w Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Warszawie. No i będziemy rozmawiać o wspaniałym instrumencie, który chociaż bardzo popularny, to jeszcze o nim nie mówiliśmy w naszych audycjach. I zaraz się dowiemy, co to będzie za instrument, ale najpierw poznajmy naszych muzyków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Ania Niewiarowska.
3: Franek.
4: Mam na imię Wojciech Włoś.
5: Laura Gutej-Gomez.
0: No i jest z nami pan dyrektor, który jest równocześnie nauczycielem naszych uczniów. Witam serdecznie.
6: Dzień dobry, Witold Wilgos.
0: Pora zdradzić, jaki będziemy instrument omawiać. Będzie to gitara.

0: każdy z naszych gości przyszedł ze swoją gitarą. Czy można powiedzieć, że gitara to taki przyjaciel?
1: Jak najbardziej.
0: Czyli towarzyszy tak na co dzień?
1: Tak.
0: Wspiera, słucha?
1: Tak.
0: Powiedz, jak to jest z tą gitarą? Od kiedy ona zagościła w waszym życiu?
1: W moim życiu zagościła 4 lata temu, tak. Ale jakoś zawsze w nim była, bo rodzina zawsze ten instrument gdzieś przemycała, więc ja wiedziałam, że gdzieś na pewno kiedyś po niego sięgnę.
0: Czyli już osłuchałaś się z tym instrumentem i później jednak przyszedł czas, żeby zacząć na nim grać.
1: Tak.
2: No ja gram na gitarze od 8 lat, tylko że jakieś 2 lata temu zacząłem też grać na elektrycznej i na basie. Zacząłem grać to, co lubię i to po prostu sprawia, że no lubię gitarę.
0: Ale dzisiaj przyszedłeś z gitarą klasyczną.
2: Tak.
0: Czyli masz w domu 3 gitary?
2: 5 chyba.
0: Na której grasz?
2: W tym momencie gram na 3. Gram na tej klasycznej, którą dzisiaj ze sobą przyniosłem. Gram na elektrycznej swojej 6-strunowej i na basie, który ma 4 struny.
0: A która jest twoją ulubioną?
2: Może lepiej nie będę się wypowiadał.
0: Czyli każda. No nie można obrazić przyjaciela. Każdy jest przyjacielem, tak?
2: Tak.
0: A powiedz, jak u ciebie było? Od kiedy ta gitara zagościła w twoim życiu?
3: 3 lata.

0: temu. Nie grałam wcześniej na gitarze i nie wiedziałam, że kiedyś będę grała, ale teraz bardzo mi się to podoba, to co robię.
1: Panie profesorze, jak to jest w przypadku, kiedy jest się i nauczycielem, i muzykiem?
2: No na pewno się bardzo dużo spędza czasu z takim instrumentem. No gitara ma tę zaletę, że można ją zawsze wszędzie zabrać. Jest to dość lekki instrument, o takich gabarytach też podróżnych, czy mieści się na przykład, nie wiem, w przedziale, w pociągu, więc no to jest właśnie taki dobry instrument jako kompan taki podróży i kompan życia.
1: No bo jest to bardzo taki popularny instrument. Dużo dzieci uczy się na nim grać. Usłyszało gdzieś przy ognisku, czy w domu, czy po prostu spodobały się utwory gitarowe i próbują swoich sił.
2: Gitara ma bardzo dużą zaletę taką, że początek taki całkowity grania na gitarze jest dość prosty, bo szybko uzyskujemy czysty dźwięk. Podobnie trochę jak na fortepianie mamy klawisz, który wciskamy i już od razu ten dźwięk jest. Oczywiście technicznie to potem trzeba będzie dopracować, natomiast samo wydobycie dźwięku czystego jest dość łatwe w porównaniu ze skrzypcami na przykład. To jest zupełnie inna historia.
1: Mimo, że też są struny.
2: Mimo, że też są struny, no, ale oczywiście no, to samo to właśnie jest łatwość wydobycia dźwięku, bardzo ułatwia ten początek.

0: I jak Wam się podoba gra na gitarze? Piękne te brzmienia. Ja bardzo lubię grę na gitarze i bardzo lubię też uczestniczyć w takich ogniskach, gdzie są tacy, którzy na gitarze potrafią grać. Ja niestety nie potrafię, ale wszystko przed nami. No to cóż, skoro już byliśmy w Szkole Muzycznej imienia Oskara Kolberga w Warszawie, no to jeszcze chwilę poznajmy tych, którzy uczą się tam gry na gitarze.
1: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
0: Jak wyglądają takie początki gry na gitarze? Od czego się zaczyna? Jakie są największe trudności?
2: Wydaje mi się, że najlepiej zacząć grę na gitarze od gitary klasycznej, ponieważ jeżeli gra się te kilka lat na gitarze klasycznej, to potem można się nauczyć na każdej innej grać. I to mówię, że dosłownie każdej innej po prostu wszystko jest łatwiejsze. Natomiast jeżeli gra się od początku na gitarze elektrycznej, grając kostką, to po prostu moim zdaniem później nie da się, czy tak łatwo się nie da nauczyć na gitarze klasycznej. Więc po prostu najlepszą gitarą na start jest gitara klasyczna.
0: No a jak to jest z tym ustawieniem palców, szarpaniem strun, żeby to brzmiało dobrze?
2: To jest kwestia ćwiczeń. Jeżeli się dużo ćwiczy, to ten dźwięk jest po prostu lepszy.
0: A jakie utwory są dobre na start? Jakbyście mogli polecić naszym słuchaczom, od czego warto zacząć?
3: Taki sam początek, no to takie, gdzie nie trzeba używać gryfu, w sensie tej lewej ręki, bo na początku trzeba według mnie rozpracować tą prawą rękę, żeby poprawnie szarpać te struny. Właśnie takie, w których są same te sześć dźwięków i nie trzeba tak jakby używać gryfu. A później dopiero powoli te krótkie utworki z tymi pozostałymi dźwiękami na gryfie.
0: Panie profesorze, jak to jest, jeżeli chodzi o takie początki nauki, jeżeli mamy takiego ucznia, który trzyma po raz pierwszy gitarę w ręku?
4: No najpierw trzeba pokazać, w jaki sposób należy z tym instrumentem siedzieć. Potem rzeczywiście zaczynamy od prawej ręki, ćwiczymy, no to już w zależności od tego, jak tam widzimy, jak predyspozycje, no ale ćwiczymy podstawowe techniki prawej ręki. No i w zależności od tego, jak to idzie, zaczynamy wprowadzać pojedyncze dźwięki najpierw w lewej ręce, gramy pojedyncze melodyjki na strunach wiolinowych, potem na strunach basowych, no i potem zaczynamy to sobie łączyć, tak żeby już mieć właśnie i jeden głos basowy i głos melodyczny.
0: Jaki utwór najbardziej lubisz grać na gitarze?
5: Najbardziej lubię grać tanga. No ogólnie to wszystkie lubię.
0: Tutaj koło nas leżą na stole właśnie wszystkie gitary. Wyglądają niby podobnie. Jak doszło do tego, że właśnie zakupiliście swoją gitarę, ona tak wygląda i jest to właśnie wasza wymarzona gitara?
3: Jak zaczynałem, to byłem w drugiej klasie szkoły podstawówki, to byłem mniejszy o wiele, więc na początku miałem inną gitarę. No i wtedy mi właśnie pan Witold kupił pierwszą, w sensie dostosował, jaka będzie najlepsza. I później w czwartej klasie kupiłem tą największą, bo to jest największy rozmiar. I ona jest
0: taka dorosła już.
3: Tak, ona jest taka docelowa i właśnie to chyba z 2 godziny się zastanawialiśmy, którą kupić, która jest najlepsza. No i tak taką wybraliśmy.
0: No bo to nie jest prosty wybór gitary.
4: No tak, no instrument nie jest jeden równy drugiemu, nawet jeżeli to jest model, no bo powiedzmy możemy kupić oczywiście instrument, który będzie bardzo, bardzo drogi, no ale my tutaj oczywiście kupujemy instrumenty szkolne i rzeczywiście najpierw kupujemy instrument mniejszy najczęściej, jeżeli zaczynamy jako małe dziecko, to możemy nawet instrument 1/4 już znaleźć, nawet widziałem kiedyś 1/8, no ale to już naprawdę.
0: Takie ukulele.
4: No tak, można by było powiedzieć, że to raczej taki rozmiar bardziej. No ale to potem właśnie takie instrumenty rosną razem z

0: Gitarzystą trzeba kupować większy instrument. No instrument 4/4, no to jest taki najbardziej popularny rozmiar, jak myślę, że jak każdy, kto pomyśli o tym, jak wygląda gitara klasyczna, czy w ogóle gitara, no to będzie miał ten rozmiar 4/4 raczej w głowie bardziej.
1: Taki wzrost przedszkolaka.
0: No taki wzrost przedszkolaka, tak. Menzura 65 cm.

0: Jakie są największe trudności w grze na gitarze na początku, a potem też?
1: Moją największą trudnością jest chyba to, że trzeba często na gryfie jednak te palce rozciągnąć. No i też jak się dużo ćwiczy, to jednak potrafią się mięśnie spiąć i to utrudnia dalszą grę. Ale myślę, że wszystko jest do wyćwiczenia i no i też trzeba dawać sobie jakieś przerwy.
0: Czy te początki były łatwe czy trudne?
2: Na początku miałem tak, że miałem źle ustawioną gitarę, w sensie wydawała się dla mnie za duża. Tak strasznie bocznie ją trzymałem, tak bardziej równolegle do ziemi zamiast tak pod kątem. I ręka mi strasznie, nadgarstek mi strasznie opadał, bo powinien być w górze i nie dotykać, tak jakby gitara mi cały czas opadał i nie mogłem tego zmienić. No i to chyba takie największe u mnie trudności były na początku.
0: Czyli właśnie na początku, jak się ktoś źle nauczy, to później trudno jest te zmiany dokonać.
2: Tak, w sensie później bardzo trudno mi było tą rękę przestawić, żeby normalnie grać, ale teraz normalnie mam ją ustawioną, ale to właśnie, że jak się wprowadza złe nawyki, to później bardzo trudno się od nich odzwyczaić.
3: 8 lat temu, jak zaczynałem przygodę z gitarą, to miałem fantazję, żeby po prostu założyć zespół rockowy.
0: Tak od razu?
3: Ja chciałem od razu, ale okazało się, że no nie jest to korzystne, żeby zaczynać od razu od rocka. Po prostu chciałem koniecznie zacząć grać. 6 lat grałem klasyki, no właściwie to nie sprawiało mi jakiejś takiej bardzo dużej przyjemności. A potem odkryłem, że można przecież grać utwory, które mi się podobają na gitarze klasycznej. I wtedy rodzice to zauważyli i kupili mi gitarę elektryczną. Zacząłem rozwijać swoje umiejętności i tak dalej. Potem jeszcze bas dostałem. Też zacząłem jakoś szlifować i znaleźli się w końcu ludzie. No tylko, że po miesiącu okazało się, że ci ludzie to nie są to ludzie, z którymi chciałbym być w zespole, dlatego zespół nie wypalił. I teraz raczej gram dla przyjemności.
0: A może teraz zbierasz ekipę, jakiś casting, może będziesz organizował tak dla naszych słuchaczy, warto może ogłosić?
3: No w najbliższym czasie to raczej nie.
0: Ale w razie czego to można się do ciebie zgłaszać?
3: Może tak.
0: Czy planujecie grać na gitarze całe życie? Czy to taki początek i z gitary przejdziecie na jakiś inny instrument, czy to tak dla rozrywki?
2: Ja mam plan grać całe życie, w sensie, żeby ona zawsze była tam jakąś częścią mojego życia.
0: Też będziesz kupował kolejne gitary?
2: Jakby się zepsuła, to wtedy tak, ale i co to nie mi odpowiada na razie taka, jaka jest.
1: No to gitara też na pewno zawsze będzie w moim życiu, bo jednak jest to coś, co bardzo kocham robić. Myślę, że jakiś rozwój na pewno będę chciała dalej kontynuować.
3: Chciałem całe życie grać i tutaj nie ma jakby żadnego dla mnie ograniczenia, żeby to przestać robić. Po prostu to uwielbiam robić i chcę to robić ciągle.
4: Ja akurat nie wiem, czy gitara właśnie będzie moją przyszłością, bo na pewno gdzieś będzie, ale ja jeszcze nie do końca wiem, kim chcę zostać w przyszłości, ale na pewno zawsze przy mnie będzie gitara.

0: To było spotkanie z bardzo uzdolnionymi muzycznie uczniami szkoły imienia Oskara Kolberga w Warszawie. Mieliśmy okazję spotkać się z klasą pana Witolda Wilgosa.
1: Bardzo dziękuję.
0: No i mam nadzieję, do usłyszenia i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za to gitarowe spotkanie.

a ze szkoły imienia Oskara Kolberga w Warszawie znów przenosimy się do lasu, gdzie płonie nasze ognisko. Jest babie lato, są szeleszczące liście i mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawią. Dookoła ogniska siadamy i mam nadzieję, że wtedy możemy się jeszcze lepiej bawić. Nasze radiowe ognisko rozgrzało się już do czerwoności. No to może teraz w takim razie jakieś kiełbaski, a może też zagadki. A może historię? Można też śpiewać. No myślę, że przy ognisku nie można się nudzić, ale jeżeli tylko ktoś potrafi, to dodatkowo można też jeszcze grać na gitarze. I właśnie dlatego gitara tak mocno kojarzy nam się z tym wspólnym muzykowaniem przy ognisku. Gitara to taki instrument, który wciąga nas, bo takie delikatne brzmienia, czasem takie romantyczne, rytmiczne melodie sprawiają, że możemy się odprężyć i bardzo dobrze bawić. Wyobraźcie sobie teraz, że daję wam taką gitarę do ręki. Co zrobicie najpierw? Dotykacie strun, patrzycie, z czego jest zrobiona, a może próbujecie swoich sił i próbujecie zagrać jakiś akord. Dlaczego właściwie gitara wydaje dźwięki? No bo przecież struna sama z siebie nie brzmi. Dopiero kiedy ją poruszymy, zaczyna drgać, a gitara pomaga ten dźwięk odpowiednio wzmocnić i nadać mu charakter. I teraz takie małe zadanie dla was. Jeśli macie w domu gitarę, no to już nie musicie jej sobie wyobrażać. Możecie sprawdzić, ile ma strun, jak wyglądają te strony, a jeżeli nie, to poproście, żeby rodzice pokazali wam w internecie, jak wygląda gitara. Możecie wtedy sprawdzić, ile właśnie tych strun posiada, po co to pudło rezonansowe jest i jak brzmi. No o tym, jak brzmi, to już za chwilę posłuchamy. W naszym alfabecie orkiestry usłyszeliśmy już młodych adeptów sztuki muzycznej, którzy próbują swoich sił właśnie na gitarze, a już teraz zapraszamy was do alfabetu orkiestry, czyli naszego podcastu, który znajdziecie na stronie internetowej dzieci.polskieradio.pl. Tam nasz alfabet orkiestry od A do Z możecie posłuchać w całości lub w częściach. Przygotowaliśmy tam dla was najciekawsze instrumenty muzyczne, których możecie posłuchać, ale też dowiedzieć się o nich wielu ciekawostek. No to dzisiaj, skoro gitara, to przejdźmy.

0: Idźmy do naszego podcastu pod tytułem G jak gitara. A tam dowiecie się jeszcze wielu innych ciekawych informacji o tym instrumencie. No to zapraszamy.
1: Alfabet orkiestry.
2: Dzisiaj w Alfabecie Orkiestry rozmawiamy o instrumencie, który myślę, że jest wszystkim naszym słuchaczom bardzo dobrze znany. Gitara nie jest takim instrumentem, który bezpośrednio kojarzy się z orkiestrą. W Orkiestrze Polskiego Radia natomiast możemy ją czasami usłyszeć i dzisiaj opowie nam o niej pan Mariusz Kielan, który na co dzień gra na skrzypcach w Orkiestrze Polskiego Radia, ale dzisiaj opowie nam o gitarze. Jak to jest, że skrzypek gra na gitarze?
3: No cóż, rodzice kiedyś kupili gitarę, z tym, że ona leżała sobie spokojnie 30 lat, a potem nastąpiła pandemia. Okazało się, że na YouTubie jest mnóstwo ciekawych filmików instruktażowych i okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, żeby sobie pograć na gitarze, a ponieważ miałem dużo czasu, to zacząłem ćwiczyć i tak to już 5 lat trwa.
2: Czyli zamiast gładzić struny miękkim smyczkiem, to teraz je pan szarpie.
3: Tak. Nawet muszę dbać, żeby mieć trochę dłuższe paznokcie. Jeden paznokieć służy z jednej strony do gry na gitarze, a z drugiej strony jest spiłowany, żeby trzymał smyczek.
2: I pan przyniósł bardzo dużo gadżetów na nasze dzisiejsze spotkanie, więc chcielibyśmy dowiedzieć się, co to są za przyrządy, różne kable, instrumenty, urządzenia, co to jest.
3: Gitarzyści często korzystają z różnych dodatkowych efektów, na przykład efekt pogłosu, efekt delaya, czyli opóźnienia dźwięku. Takie efekty zmieniają barwę gitary i dodają też często ciekawego brzmienia, bo gitarzyści lubią eksperymentować. A ponieważ w XX wieku, w drugiej połowie nastąpił bardzo duży rozwój elektroniki, to zaczęto używać właśnie dużo efektów i do gitary klasycznej też są efekty.
2: Już coś się zaświeciło.
3: Gitarzyści często przynoszą na koncert nie jedną gitarę, ale często dwie albo trzy, więc oprócz gitar, wzmacniacza, podłogi z efektami, no mają dużo tych gadżetów.
2: A co to jest?
3: To są kostki do gitary, inaczej piórka. Najczęściej gra się kostkami na gitarze akustycznej, bo wtedy głośniej brzmią akordy.
2: Czyli teraz trzeci kabelek ląduje w odpowiednim miejscu.
3: Tak.
2: I jeszcze jeden. Kabelek.
3: Jeszcze jeden do gitary, tak, już bezpośrednio.
2: Ale to nam pokazuje, jak bardzo skomplikowana zaczyna się robić gra na gitarze, kiedy robimy to już profesjonalnie.
3: Tak, ale jest to pole do popisu, do uruchomienia wyobraźni, ponieważ my możemy kształtować dźwięk taki, jak nam się podoba.
2: No i w końcu gwóźdź programu, czyli gitara.
3: Czyli gitara klasyczna. Ten kształt gitara zawdzięcza hiszpańskiemu lutnikowi, który w XIX wieku nadał odpowiednie proporcje płycie rezonansowej. Gitara ma 6 strun. Gitara klasyczna posiada struny nylonowe. Mamy jeszcze gitarę akustyczną. Ma podobny kształt do gitary klasycznej, ale posiada struny metalowe. Gitara klasyczna jest często wykorzystywana w muzyce poważnej. Gitara akustyczna, w muzyce rozrywkowej, w muzyce country, w popie. Mamy jeszcze gitarę elektryczną, która jeszcze została później wymyślona. I gitara elektryczna nie ma pudła rezonansowego, tylko samą deskę z przetwornikami i musi mieć wzmacniacz. Gitara elektryczna bardzo cichutko brzmi bez wzmacniacza, w zasadzie takie brzęczenie wychodzi, więc musi być dźwięk wzmocniony.
2: Powiedzmy tylko trochę może jeszcze o tym pudle rezonansowym, bo o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gitara ma pudło rezonansowe w kształcie gruszki, to ta gruszka jest trochę nadgryziona z góry.
3: Tak, bo gitarzyści lubią mieć dużo gitar. To jest gitara elektroklasyczna. Elektroklasyczna to znaczy już trochę taka nowocześniejsza, ma wbudowaną elektronikę i to nadgryzienie, jak pani mówi na górze, to jest tak zwany cutaway, który służy do tego, żeby można było wygodniej grać palcami w wysokich pozycjach na gitarze.
2: Mamy tutaj też taki otworek, który pozwoli nam podłączyć tą gitarę do całego tego sprzętu, który przed chwilą pan rozstawił i teraz będzie mogła ona już zabrzmieć.
3: Dobrze, i możemy zacząć stroić gitarę. Kiedyś było to trudniejsze, teraz mamy aplikację do strojenia i aplikacja pokazuje nam wysokość każdej struny i o ile musimy przestroić każdą strunę, żeby było dobrze. Kiedyś trzeba było to robić na słuch.

To może zagram, ponieważ gitara jest klasyczna, to zagram fragment bardzo znanego romansu hiszpańskiego anonimowego kompozytora, romans hiszpański.

0: A jakie utwory najbardziej lubi pan grać na gitarze?
1: Najbardziej podoba mi się muzyka brazylijska, czyli samby bossanowy. Kiedyś spotkałem takiego Brazylijczyka, który właśnie grał taką bossanowę i chciałem, żeby mnie nauczył, ale on nie chciał mnie nauczyć. Więc jak właśnie kilka lat temu zobaczyłem poradnik na YouTubie, jak zagrać bossanowę, to okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, bo to są takie rytmy.
0: I takie wakacyjne.
1: Takie wakacyjne, tak. Takie właśnie bujane wakacyjne rytmy. Jeśli ktoś umie śpiewać, to może sobie dośpiewać, bo są słowa do tej piosenki. A jeśli nie, to można zagwizdać. Ja na przykład sobą śpiewam, ale lepiej gwizdzę, więc mogę sobie zagwizdać.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcastypolskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
1: Alfabet orkiestry.
3: No i jak? Czy teraz po tej rozmowie gitara wydaje wam się trochę innym instrumentem niż przed chwilą? No bo czasami patrzymy na instrument i widzimy po prostu kawałek drewna, struny, taki kształt, jaki właśnie został nadany temu instrumentowi, ale potem słyszymy osobę, która na nim gra. I nagle okazuje się, że za tym instrumentem stoi cała historia. Godziny ćwiczeń, pierwsze próby, pierwsze pomyłki, pierwsze udane dźwięki, no i pierwszy utwór, który na początku zagramy komuś bliskiemu, a później próbujemy już naszych sił w trochę większym gronie, a potem nawet możemy trafić do orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, tak jak właśnie nasz bohater. Posłuchajcie drugiej części naszego podcastu G jak gitara.
1: Alfabet orkiestry.
5: Jaka jest technika gry na gitarze? Czy to jest trudne? Bo mówił pan, że nauczył się tego pan sam podczas pandemii. Czy rzeczywiście my możemy się nauczyć sami grać na gitarze?
6: Można, oczywiście. Ja mam to szczęście, że już umiem grać na innym instrumencie. To wtedy jest dużo łatwiej. Najlepiej na początku na pewno wziąć lekcję u nauczyciela gry na gitarze, bo wtedy on ustawi dobrą pozycję przy gitarze, pokaże jak trzymać ręce. To jest jednak dużo rzeczy, które trzeba naraz kontrolować, ponieważ każda ręka pracuje w innej płaszczyźnie. Lewa ręka tutaj naciska struny, prawa ręka gra albo akordy, czyli tak zwane bicia gitarowe. Jeszcze musimy słuchać tego, co gramy. Nie damy rady w koordynacji.

0: koordynować wszystkich rzeczy, więc nauczyciel wtedy z boku zawsze podpowie, jak prawidłowo grać. Ale akordy nie są trudne, bo zwykle zaczyna się od nauki akordów. Akordy nie są trudne. Gitara ma to do siebie, że właśnie ma 6 strun i wystarczy nacisnąć tylko 2 z nich, a pozostałe zagrać z góry do dołu i już mamy ładnie brzmiący akord. Także szybko przychodzą efekty. Nawet pomyłki brzmią dobrze, to stwierdziłem, bo nawet jeśli na przykład zamiast tego akordu obsunie nam się palec i nacisnę próg obok, to wyjdzie na przykład...
1: Też dobrze.
0: Też ładnie, tak. Także to jest instrument, który wybacza błędy.
1: No to pięknie. A jak to jest, bo rozumiem, że pan jako skrzypek to musiał przede wszystkim popracować nad prawą ręką, bo prawa ręka trzyma smyczek, a tutaj musi szarpać struny. Lewa ręka jest na gryfie, chociaż trochę innym gryfie.
0: Tak, lewa ręka jest na gryfie. Dla lewej ręki jest ułatwienie, ponieważ na gitarze mamy progi, czego nie mamy na innych instrumentach smyczkowych, czyli skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie nie mamy. Progów tutaj wystarczy na progu nacisnąć strunę i już mamy... czysty dźwięk. Nie musimy się martwić o intonację na tym instrumencie. Natomiast rzeczywiście prawa ręka obsługuje tutaj struny i jeśli gramy na gitarze klasycznej, to każdy palec szarpie inną strunę. I trzeba się tego nauczyć, ale są wprawki gitarowe i nawet wprawki gitarowe na gitarze brzmią bardzo dobrze. Według mnie dużo lepiej niż na innych instrumentach. Nawet kolega się ostatnio pomylił, jak grałem sobie taką wprawkę rozgrzewkową, zagram fragment...

0: I akurat wszedł do pokoju, w którym grałem, to zapytał się, co to jest za utwór, bo mu się podobał.
1: A to jest takie ćwiczenie.
0: A to jest ćwiczenie, które tak, właśnie służy temu, żeby każdy palec trafił w daną strunę.
1: A co dla pana było najtrudniejsze podczas gry na gitarze?
0: No właśnie prawa ręka, tak. Prawa ręka i cały czas uczę się i ćwiczę, bo często zdarzy się, że zahaczę nie tą strunę, albo się odezwie właśnie nie tak, albo z jakimś przydźwiękiem. Trzeba to kontrolować podczas grania cały czas.
1: Ale co, jednak skrzypce woli pan bardziej niż gitarę, czy jednak ta gitara zdobywa u pana plusy?
0: Teraz wolę bardziej gitarę, bo chyba krócej jednak gram na gitarze.
1: Większe wyzwanie?
0: Tak, większe wyzwanie. Gitara jest według mnie bardziej wszechstronnym instrumentem, ponieważ jest wykorzystywana w wielu rodzajach muzyki, od muzyki poważnej, rozrywkowej, jazzowej. Potem twórcy mieszają te style, na przykład grają na gitarze klasycznej, w utworach rozrywkowych. Znamy pewnie wszyscy ten fragment.

0: Sting?
1: Tak, Sting, który zagrał to na swojej płycie Nothing Like the Sun. Zagrał na gitarze klasycznej ten motyw. I właśnie to sprawia, że gitara jest bardzo ciekawa. Do tego jeszcze im dłużej się uczymy, tym możemy grać w trudniejszy sposób, bo grając akordy musimy do tych akordów na przykład śpiewać albo dograć jeszcze linię melodyczną. Natomiast jeśli już jesteśmy zaawansowanymi gitarzystami, możemy grać i linię basu, i część z akordów, i melodię. Ja zagram może taką sambę, One Note Samba Antonio Carlo Jobima.

0: tego urządzenia, które może nam zwielokrotnić gitary, które są u nas w tej chwili.
1: Tak, nagrałem na loopera jedną gitarę, która gra akordy i do tego drugą gitarę, która gra melodię. Jest to bardzo znany temat z filmu Pocahontas.

0: Czyli normalnie nie byłoby to możliwe, żeby jedna osoba zagrała tyle różnych linii melodycznych, a dzięki technologii jest to możliwe.
1: Tak, tak, dzięki technologii jest to możliwe.
0: Bardzo dziękujemy za tą przygodę z gitarą. Pan Mariusz Kielan z Orkiestry Polskiego Radia, zawodowy skrzypek, opowiedział nam dzisiaj o gitarze w alfabecie orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

Państwa, Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom, czyli nasza sobotnia propozycja dla tych wszystkich, którzy kochają muzykę, lubią

instrumenty, a może nawet na nich grają. Za nami dwa odcinki podcastu G jak gitara. Pozostałe możecie znaleźć na naszej stronie dzieci.polskieradio.pl. Od A do Z mamy tam bardzo wiele ciekawych instrumentów. No ale wróćmy do naszej gitary. Może teraz już wiecie,

jej może być więcej. To wszystko w zależności od tego, jaka to gitara i jaka muzyka będzie na niej wykonywana. A teraz drugie pytanie. Czy waszym zdaniem gitara może być instrumentem muzyki klasycznej? Oczywiście, choć często kojarzymy ją z piosenkami, zespołami rockowymi albo właśnie naszym ogniskiem, to gitara ma swoje miejsce także w świecie muzyki klasycznej. No i jeszcze jedno. Jak myślicie, jaki charakter miałaby gitara, gdyby była człowiekiem? Czy byłaby spokojna, wesoła, a może trochę szalona? Może czasem nieśmiała, a może byłaby to osoba, która... kiedy przychodzi na imprezę, już po kilku minutach proszona jest: zagraj coś.

0: Wróćmy jeszcze na chwilę do naszego ogniska. Powoli robi się trochę ciemniej, niebo również staje się ciemniejsze, drzewa wyglądają też trochę inaczej niż za dnia. Ogień delikatnie trzaska, a ktoś bierze gitarę i zaczyna grać. I teraz chciałabym Was zapytać, gdybyście mogli wybrać jedną piosenkę, którą wszyscy mieliby zaśpiewać przy ognisku, co by to było? Czy znacie jakieś piosenki wykonywane na gitarze, a może znacie też słynnych gitarzystów? Gitara to instrument, który potrafi zmieniać nasz nastrój. Wyobraźcie sobie, że mamy gitarę i potrafimy wyczarować na niej piękne dźwięki, takie jakie dzisiaj mieliście okazję usłyszeć. A teraz zadanie dla Was. Może w różnych piosenkach, jakie będziecie teraz słyszeć, będziecie potrafili odnaleźć dźwięki gitary. No to taka zagadka i zabawa dla Was. Myślę, że odszukiwanie dźwięków różnych instrumentów w piosenkach, w muzyce jest bardzo ciekawym zadaniem i do tego Was zachęcam. A skoro alfabet orkiestry trwa w sobotnie południe od godziny 12 do 14. Wysłuchaliśmy już dzieciaków ze szkoły muzycznej imienia Oskara Kolberga, którzy właśnie próbują swoich sił na gitarze. Posłuchaliśmy też naszego podcastu Alfabet Orkiestry. No to przyszła pora na to, aby świetnie się bawić podczas koncertów Alfabetu Orkiestry. Za nami pierwszy koncert B jak Babie Lato. Tydzień temu, dokładnie o godzinie 12, rozpoczął się pierwszy z nowego cyklu koncert Alfabet Orkiestry. Świetnie bawili się na nim wszyscy ci, którzy zasiedli w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ale również ci, którzy słuchali nas przy radioodbiornikach. No to w takim razie teraz przypomnijmy sobie fragment tego koncertu, jak rozpoczął się koncert Alfabetu Orkiestry w ubiegłą sobotę, punktualnie o godzinie 12.
1: Alfabet Orkiestry.
2: Cześć! Witajcie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Fajnie, że jesteście tu z nami. Za chwilę zacznie się koncert naszej orkiestry. Naszej, czyli Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rozejrzyjcie się po sali. To jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce. A to znaczy, że muzykę na żywo słychać tu naprawdę super. Jesteśmy w radiu, a więc koncert jest do słuchania. Trochę też do oglądania. A wiecie, do czego koncert nie jest? Nie jest do biegania i nie jest do jedzenia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, rozgrzejcie uszy i... chyba już możemy zaczynać!
3: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

0: Tęskniliśmy za nimi całe wakacje. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Brawo. Drodzy Państwo, zaczynamy dziś nowy sezon koncertów cyklu Alfabet Orkiestry, przygotowywanych przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie i Polskie Radio Dzieciom. Zerkam na widownię. Widzę sporo twarzy, które już znam.
1: Ja też.
0: Ale zdaje się, że są też nowi słuchacze i goście. Ktoś jest po raz pierwszy dziś na koncercie? Witamy Was.
1: Czyli mamy wielu debiutantów. Brawo dla debiutantów.
0: Brawo dla debiutantów.
1: Na widowni, witamy Was.

0: Do grona muzyków też dołączyły nowe osoby.
1: Tak jest.
0: Zosia na flecie.
1: Brawa dla Zosi!
0: I Karolina na fagocie. Brawo!
1: Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Brawa dla was, kochani! Oraz słuchaczy Polskiego Radia dzieciom.
0: O tak.
1: Dziś przez bajkę napisaną przez panią Małgorzatę Kur przeprowadzą was Martyna Huderska,
0: Jacek Zawada
1: oraz Liliana Krych, Mikołaj Wachowski, który pojawi się niebawem, i Felix Mendelssohn.
0: A muzyka, którą dziś usłyszycie, pochodzi ze snu nocy letniej. Jesteście gotowi?
1: Chcecie... Na pewno jesteście gotowi?
0: Chcecie bajki? Oto bajka, jak powiedziałby mistrz Brzechwa.
1: Niech się więc snuje niczym nić babiego lata.

0: Lato skończyło się na dobre. Aleksander.
1: Aleksander!
0: Aleksander.
1: Aleksander.
0: Aleksander poznał to nie tylko po tym, że mama od kilku dni smażyła konfitury ze śliwek, ani nawet nie po tym, że orzechy laskowe spadały z drzewa bez ostrzeżenia, bombardując dach domku, grządkę z przerośniętą kalarepą, a czasem nawet głowy domowników, ale po słońcu.
1: Latem słońce grzało tak mocno, że wyjście z cienia groziło udarem słonecznym, a teraz promienie z trudem ogrzewały ogród. Wypaliło się w lipcu i w sierpniu i straciło swoją moc. Tylko czekać, aż zajdzie na dobre za burzowymi albo śniegowymi chmurami i wynurzy się z powrotem wiosną.
0: Aleksander mieszkał z rodzicami w niewielkiej wsi. Czasem bardzo się z tego cieszył, ale czasem wolałby przenieść się do miasta. We wsi nie było pływalni, kina, ani nawet placu zabaw. Za to w pobliżu płynęła rzeka, w której kąpał się i łapał ryby, a tuż za domem rósł las z mnóstwem poziomek, jagód i grzybów. Po polach chodziły sarny i bażanty, a nad łąkami latały myszołowy i bociany. Mama zawsze powtarzała, że to magiczne miejsce. Choć jak dotąd w życiu Aleksandra nie zdarzyło się nic magicznego. No, może oprócz tego, że śliwa tak obrodziła, że z daleka przypominała jakieś baśniowe drzewo złożone z setek fioletowych kulek. A i przez to mama od 2 tygodni, proszę Państwa, 2 tygodni, była uwięziona w kuchni pośród garnków i słoików z marmoladą, próbując przeżyć.

Nasze koncerty Alfabet Orkiestry cieszą się coraz większym zainteresowaniem, także jeżeli macie tylko okazję, to łapcie bilety, bo ostatnio wpadła nowa pula tych biletów, także możecie jeszcze znaleźć tam wygodne miejsca w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, a przy okazji zobaczyć, jak wyglądają przygotowania tuż przed koncertem. No i oczywiście wysłuchać najpiękniejszych brzmień muzyki klasycznej, które zaoferuje Wam Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. A tuż po koncercie, no oczywiście najbardziej znane i cieszące się dużą popularnością warsztaty. Warsztaty, na których można wykonać mnóstwo ciekawych, plastycznych rzeczy, które później można zabrać do domu i mieć wspaniałą pamiątkę.

0: już wkrótce koncert Alfabetu Orkiestry M jak Mistrz, który odbędzie się już za niecały miesiąc, 10 października o godzinie 12. 10.10, czyli imieniny miesiąca. Łatwo zapamiętać, a myślę, że jeszcze łatwiej wejść na stronę internetową i kupić bilety na nasze wydarzenie. To będzie naprawdę wyjątkowy koncert. M jak Mistrz. Zmierzymy się z różnymi mistrzami w muzyce klasycznej, ale także okaże się, że każdy z naszych muzyków miał swojego mistrza, który przygotowywał go do kariery muzycznej. A oczywiście koncert poprowadzi mistrzyni ceremonii Martyna Huderska. Liliana Krych stanie na czele orkiestry i będzie dyrygować nią. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zagra Wam najwspanialsze brzmienia, także nie może Was zabraknąć. Już 10 października o godzinie 12 kolejny, drugi koncert z cyklu Alfabet Orkiestry w naszym nowym sezonie. A potem? Co potem? No oczywiście, jeżeli jesteście ciekawi co dalej, no to kolejny koncert już w listopadzie pod tytułem C jak ciągle pada. No sprawdzimy, czy w listopadzie rzeczywiście tak będzie padało. No ale w studiu imienia Witolda Lutosławskiego z pewnością nie wyjdziecie stamtąd mokrzy. Na pewno będziecie się świetnie bawić, a przy okazji dowiecie się różnych ciekawostek o muzyce w czasie deszczu. Grudniowy koncert kolędowy, kajak kolędujemy, też nie może Was tam zabraknąć. Zapraszamy Was do tego, aby brać udział w naszych koncertach Alfabet Orkiestry, który teraz co miesiąc będzie Was witał w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ale oczywiście będzie też transmitowany punktualnie o godzinie 12 na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotnie południe. A żeby jeszcze bardziej podkręcić emocje, to zapraszam Was na drugą część naszego koncertu Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato, który w zeszłą sobotę odbył się w Warszawie.
1: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
2: Aleksandrze, Aleksandrze, dziecko, posprzątaj te zabawki. Przecież sezon się skończył, no już raczej nie będziesz się nimi bawił, tak?
3: Dobrze, mamo.
4: Aleksander z ociąganiem wszedł do ogrodu, w którym wszystko przypominało mu o minionych wakacjach. Hamak, teraz pokryty żółto-brązowymi liśćmi, dmuchany basen z resztkami wody i trzema żołędziami na dnie, piłka, rakietka do badmintona, rower, hulajnoga. Sprzątanie było kolejnym sygnałem, że lato się skończyło. Chłopiec schował rower, hulajnogę i rakietki. Wytrzepał hamak i bezskutecznie mocował się ze sznurkami, a potem odwrócił basen do góry nogami. Wylewając z niego resztki wody i otworzył wentylek. Natychmiast zaczęło się z niego wydobywać z głośnym sykiem powietrze. A już po kilku minutach basen, w którym spędził tyle godzin i który ratował go przed upałami, zmienił się w bezkształtną, niebieską płachtę. Nagle coś mignęło mu przed oczami.
3: Ojej, co to takiego? Włos?
2: Aleksander złapał lecącą nić i przyjrzał jej się. Była prawie przezroczysta i lśniła w promieniach zachodzącego słońca. Nie wyglądała ani jak włos mamy, ani nawet jak sierść jego psa.
4: Rozejrzał się, jakby spodziewał się zobaczyć stojącą przy płocie staruszkę o długich, siwych włosach, ale nikogo nie dostrzegł.
2: Za to nitek było coraz więcej.
4: Nadlatywały od strony lasu.
2: Wirowały w powietrzu.
4: Po czym osiadały na gałęziach drzew
2: na
4: i na płocie. Tak, tak.
2: Na
4: tak.

0: skinie, Jacku, i na jego bluzie.
1: Było w nich coś takiego tajemniczego i chłopiec postanowił to zbadać.
0: Aleksander obejrzał się w stronę domku. W kuchni paliło się światło, a mama mieszała w wielkim garze.
2: Mamo, idę na chwilę za furtkę coś zobaczyć.
0: Krzyknął i wybiegł przez tylną furtkę z ogrodu, nie sprawdzając, czy mama go usłyszała.
1: A za domem rozciągał się las. O tej porze roku część drzew straciła liście, na innych trzymały się ostatkiem sił, ale były już brązowe, żółte, poskręcane i wysuszone. W mchu lśniły czerwone kapelusze muchomorów, a Aleksander wiedział, że nie można ich zrywać, bo są trujące. Szedł przed siebie za nićmi nadlatującymi z głębi lasu, mimo że zaczynało się ściemniać. Im dalej się zapuszczał, tym nici było więcej i więcej.
0: Wisiały na gałęziach drzew i przypominały gęste pajęczyny, w które czasami wchodził w czasie grzybobrania. Przestało mu się to podobać, kiedy kilka takich nici oblepiło mu twarz.
2: Wracam do domu. Jutro przyjdę tu z rodzicami. Ale zaraz, gdzie ja jestem? O nie, chyba się zgubiłem. Mamo! Mamo!
1: Aleksander rozglądał się, ale nie potrafił stwierdzić, gdzie jest jego dom. Jedynym punktem orientacyjnym stały się błyszczące w blasku księżyca nitki. Pobiegł za nimi, gdy wtem dostrzegł w oddali migające światełka.
2: Tam jest chyba wieś.
0: Ale nie były to światła lamp, tylko ogniki, które pojawiały się nad rzeką. To tu, to tam. Gdy chłopiec się do nich zbliżał, nagle znikały, zostawiając go pośrodku ciemnego, nieznanego lasu.
2: Mamo! Zgubiłem się, mamo!
1: Gdzieś trzasnęła gałązka. Gdzieś zahukały sowy. No takie sowy. Coś chyba przeszło obok chłopca. Nie miał niczego do picia ani kurtki, choć noce o tej porze roku były zimne. Aleksander skulił się, zaczął płakać ze strachu, ze zmęczenia i z zimna.
0: Wydawało mu się, że minęło już północy, gdy nagle usłyszał muzykę.
1: Wstał i ruszył w kierunku, skąd dobiegały dźwięki. Udało mu się znaleźć właściwą ścieżkę, bo znów zauważył w powietrzu delikatne nitki. Pobiegł za nim.

0: Alfabet orkiestry.
1: Drodzy słuchacze, to już powoli koniec naszej audycji Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom. Od godziny 12 do godziny 14 wspólnie bawimy się w sobotnie południa, muzykujemy i dowiadujemy się wielu ciekawostek na temat instrumentów. Dzisiaj naszym bohaterem była gitara. G jak gitara to tytuł naszego podcastu, ale także myślę, że mogliście się dzięki temu dowiedzieć, jak wasi rówieśnicy uczą się gry na gitarze. Może to właśnie będzie okazja, abyście i wy spróbowali swoich sił. Zapraszam was do tego bardzo serdecznie, ale zapraszam was również na kolejną naszą audycję Alfabet Orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom już za tydzień o godzinie 12. A za uwagę dziękuję Marta Kawalec i Renata Żuchowska. Dobrego popołudnia, dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa!

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

kolory, kto je wszystkie pomieszał, także nawet po burzy tęcza wszystkich pociesza. Któż to talent ma taki i kto farby ma takie, żeby nam namalować

0: bardzo dużych
1: i zielonych, roztańczonych
0: słonych fal. Nasz ocean cały mieści się w kałuży,
1: ale po nim także można płynąć w dal.

0: ryba oceanu.
1: Bardzo dużych
0: i zielonych, roztańczonych
1: słonych fal.

kęcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła. Kukułeczka kuka, kęcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła, ćwierka

0: promocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
3: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damazego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
2: Będzie przygodowo. Michasiu, Wicelont, ster prawo, prawo.
1: Prawo? Ster na prawo!
3: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszce trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
2: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
3: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
2: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
4: Do szkoły!
3: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: radio dzieciom.
1: Może nie jest dla leniucha, trzeba pracować, komend słuchać. Praca ciężka jest na statku, a

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

więc słuchaj, mój ty mały, trzeba mięśnie mieć ze skały. Nie od razu, nie za chwilkę, można zostać morskim.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wij, wij. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

Kajnok, Grotfok, Bezan, takie żagle nagleż odpuściły nagle. Grot, bom, bramsel, nieba sięga, w maszcie ciężko stęka, stęka. Sztaksle szumią, szekle brzęczą, w szkwale stale fały jęczą. Raz, dwa, trzy.

0: magiczna mapa?
1: Jest.
0: Perłowa szpila?
1: Przygotowana.
0: A smoczy apetyt na podróże?
1: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
0: No to ruszamy.
1: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
0: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
1: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
0: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
1: Smoki miś na wakacjach w Polsce.
0: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
1: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Witajcie, zoodetektywi. Bardzo się cieszę, że razem ze mną postanowiliście odkryć kolejną tajemnicę ukrytą za bramą warszawskiego zoo. Jesteście gotowi? No to ruszamy! Jak spędzacie dni wolne od szkoły? Czy wśród wielu pomysłów, które pojawiają się w waszych głowach, jest także wizyta w ogrodzie zoologicznym? Tylko czy zoo jest wówczas otwarte? Postanowiłam to dla was sprawdzić i w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
5: Czy zoo ma urlop od zwiedzających?
6: Myślę, że tak, bo bilety się wykupują i nikt już więcej nie ma co przychodzić.
7: Zoo się nie zamyka, dlatego, bo zwierzęta mogą się przestraszyć.
8: Myślę, że tak, bo zwierzęta też muszą odpoczywać, tak jak ludzie.
9: Myślę, że zoo nie ma urlopu, dlatego, że na przykład one potrzebują coś jeść.
10: Nigdy nie ma. Człowiek by chciał nawet nocowankę w zoo wykupić, ale niestety nie można.
11: Nie, bo zwiedzający mogą się zasmucić, bo może mają wolne i chcą pójść gdzieś, gdzie są zwierzątka, żeby miło spędzić czas.
12: Nie, dlatego, bo zoo jest otwarte kiedy chcesz i tylko chcesz, nawet w dni, kiedy jest wolno od pracy.
4: To byli Olaf, Hela, Oliwia, Mikołaj, Franek, Zoja i Olek. A co na to ekspert? Posłuchajmy.
13: W zoo absolutnie nie mamy urlopu od zwiedzających. Jesteśmy otwarci 365 dni w roku. Aleksander Bilski, pracownik warszawskiego zoo. Więc czy to są jakieś święta państwowe, czy jakiekolwiek inne, my tutaj absolutnie urlopu nie mamy. Nasze zwierzęta potrzebują opieki naszych opiekunów codziennie, każdego dnia. Dlatego proszę się nie zdziwić, że można do nas przychodzić zarówno w Wigilię, jak i w Wielkanoc, 3 maja, w każde dosłownie święto. Czy szkoła się zaczyna, czy kończy, czy jest zimno, czy jest ciepło. My zawsze od godziny 9 rano jesteśmy na posterunku i nasze zoo jest otwarte. Przede wszystkim ogród zoologiczny to jest dom dla zwierząt. My tutaj przychodzimy jako goście. Zwiedzający to nasi goście. Więc jeżeli to jest czyjś dom, wiadomo, że tutaj opieka musi być całodobowa przez 365 dni w roku. Nie oznacza to jednak, że pracownicy są u nas non-stop. Oczywiście są zmiany, natomiast są takie wypadki, na przykład urodziny zwierzęcia, które wymaga całodobowej opieki opiekunów, że całodobową właśnie opiekę takie zwierzątko dostaje. Wtedy opiekunowie wymieniają się razem z wolontariuszami, żeby czuwać przy tym zwierzęciu dzień i noc.

0: Więc te zmiany trwają kilka godzin i wtedy takie zwierzę otrzymuje rzeczywiście całodobową opiekę, ale zwierzęta oczywiście śpią, normalnie funkcjonują, wtedy nie wymagają opieki i też to nie jest tak, że opiekunowie czuwają przy nich non-stop. Zwierzęta oczywiście wychodzą na wybieg, mają swoje sprawy, opiekun ma im przede wszystkim pomagać wzrastać w dobrostanie, ale też nie przeszkadzać. Zdarza się jednak, że zwierzaki odczuwają to, że są dni inne niż zwykłe. Czyli nasze na przykład święta, wakacje mogą na pewno odczuć, że jest więcej zwiedzających, więcej osób jest wtedy przy wybiegach, natomiast nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na ich funkcjonowanie. Zwierzęta są do tego przyzwyczajone. Są jednak oczywiście sytuacje, kiedy część zoo albo momentami całe zoo, tak jak na przykład z okazji pandemii, jest zamykane. My o tym oczywiście informujemy na bieżąco w naszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Natomiast takie sytuacje, że jakiś pawilon jest zamknięty, powody mogą być oczywiście różne. Czasami rodzi się jakiś maluszek, czasami są inne sytuacje losowe. Natomiast z założenia jesteśmy otwarci przez 365 dni w roku i mimo wszystko nie ma bardzo dużo sytuacji, kiedy są właśnie takie momenty. W zoo oczywiście też cały czas się rozwijamy, są remonty, które również wpływają na to, że niektóre części zoo mogą być zamykane na kilka dni, kilka godzin, czasami kilka tygodni. Niektóre nasze zwierzęta, na przykład słonie, mają ogromną siłę, no i zdarza się, że niszczą niektóre elementy wybiegu. Wtedy też potrzebny jest remont. Dlatego tutaj zoo to jest 40 hektarów, czyli bardzo duży obszar Warszawy, który cały czas żyje swoim życiem. Tutaj cały czas coś się dzieje, są sprawy zarówno związane z narodzinami maluszków, jak i modernizacją wybiegów, więc tutaj cały czas dzieją się różne rzeczy i nic tylko do nas przychodzić i obserwować także te zmiany, które u nas zachodzą. Każda wizyta w naszym zoo jest inna. Tutaj nie ma takiej samej godziny, nie ma takiego samego dnia. Niektóre zwierzęta wychodzą na wybieg zewnętrzny o określonych porach, ponieważ tak po prostu w naturze funkcjonują, że są raczej rannymi ptaszkami albo wolą wychodzić popołudniami, wieczorami. Dlatego nie warto zwlekać z odwiedzeniem zoo, nie warto się zastanawiać, czy lepiej tutaj poczekać do weekendu, czy nie. Dlatego, że może właśnie tego dnia, dzisiaj, może jutro, wydarzy się coś niezwykłego, coś niesamowitego, coś, co zapadnie nam w pamięci na długo. Każda wizyta w zoo jest zupełnie inna i warto tutaj być o różnych porach, dlatego że też są nieraz karmienia zwierząt, można porozmawiać z opiekunami nieraz. Dlatego warto zaplanować wizytę w zoo jak najprędzej i tutaj do nas regularnie przychodzić. Gwarantuję, że każda wizyta będzie zupełnie inna i wyjątkowa. Różne pory roku pozwalają nam odkryć różne zachowania zwierząt i zdecydowanie warto odwiedzić warszawskie zoo nie tylko latem, kiedy jest cieplutko, ale również zimą, ponieważ wtedy także bardzo dużo się dzieje.
1: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej, więc bądźcie gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Maryty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się pokręcić.

0: promocja.
1: Guidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
0: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

przeleciał ci przez drogę. Coś w ciemności cicho gada. Zamajaczył strach na wróble, wskoczył chyłkiem w noc. Chciałbyś bać się?

tajemnicę, jak szkatułkę pełną skarbów czarodziejskich. W blasku słońca opowiada swe przygody.

wyprawie głowa pełna nowych wrażeń. Przed oczami świat w stu barwach malowany, w uszach szum.

0: psa. Może ty,
1: może ty,
0: może jednak ja.
2: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

O pan Kracym to piosenka, o pan Kracym mądrym psie, który umie słuchać pana, który umie słuchać pana, umie słuchać, no bo wie, że pies bez pana, tu stół bez jednej nogi.

zawsze z panem, gdy pies swojego pana ma. O pan kracym to piosenka, o pan kracym dobrym psie, który śmieje się do pana, który śmieje się do pana, lubi śmiać się, no bo wie, że pies bez pana to stół bez jednej nogi, że pan bez psa to grzyb bez

Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Czas wciąż ucieka, czas jest jak rzeka, a jego cena jak woda płynie. Jak go nie złapiesz,

choć tyle błędów i tyle ran. Ono jest przy mnie, dalej trwa. Mówi mi idź, mówi mi tak. Jest w zdaniach, które burzą mury. Niekiedy drwi z zamkniętych drzwi, bo wie, że kiedyś je otworzy. Tak więc jasna.

0: Jest takie słowo.
1: Nadzieja. Powtarzaj aż do znudzenia. Mówią, że głupi.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Kruszynko podaży dźwięk.

Opowieści tej tok przez pustynię i mrok płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask. Brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, si nadal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: czy znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: Tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?
1: O tak!

0: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
1: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
2: O, i chyba na nas spojrzał.
1: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
3: A, ten z dynastii Piastów.
1: Oni to mieli akcje, intrygi, bitwy, tajemnice. I ta walka o koronę.

0: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: mnie!
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
0: Już czas, żebyśmy Boga

żal się od dziś. Żegnaj, służbo, żegnaj, Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Huh?

0: Miałaś na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban. Więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, luz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

0: Gwidoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Gwidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie, uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
4: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści gołębicy Gwidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
6: Autopromocja.
7: Są sny wielkie, jak planety.
8: Są im

0: małe, jak omlety. Są też długie, jak bagietki. Są i krótkie, jak skarpetki. Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Powróćcie do historii o marzeniusiu wielkim, który, jak się później okaże, wcale taki wielki nie jest. Ale poczekajcie, jeszcze poczekajcie. Powróćcie do tych niezwykłych przygód. Powróćcie do...
1: No właśnie, powróćcie również do mnie, bo ja na was czekałam cały tydzień. A ja jestem Bella Maskotka i towarzyszę wam w tej podróży. Ja już się nie mogę doczekać, dlatego wsiądźmy na naszą łódź i popłyńmy
0: po falach sennego oceanu.
1: Teraz. Słyszycie muzykę wody? Tak, może mnie bujać i kołysać przez cały, cały dzień.
0: Popłyńmy w kierunku wyspy, którą ostatnio odkryliśmy. Był na niej kot Cynamon, który jednak zapomniał, co na niej robi. Zapomniał o swoim marzeniu. Tak jakby marzenie zostało mu odebrane. Kto mógł je odebrać? Kto za tym wszystkim stoi?
1: Myślę, że wiecie. Tak, marzeniuś wielki. Dlatego dziś płyniemy dalej, żeby odkryć kolejne wyspy. Kto wie, co się na nich czai? Kto wie, jaka historia jest w nich zaklęta? Płyńmy,
0: płyńmy spokojnie, bez pośpiechu. O, spójrzcie.
1: O, jest kolejna wyspa. Och, jak dobrze, że tak szybko się już nie mogłam doczekać, aż w końcu jakąś odkryjemy. A tu proszę, jaka piękna, jaka piękny, jaki biały piasek. O tak, możemy wysiąść z łodzi. Jesteście gotowi na kolejną przygodę? Ruszajmy.
0: O ile ostatnia wyspa była pokryta dziką, nieprzebytą dżunglą, puszczą, tak na tej wyspie króluje
1: góra. Bardzo wysoka góra. Spójrzcie, jej szczyt tak jakby nurkował w chmurach. Nurkował w niebie, tak jakby chciał sięgnąć gwiazd. Wow!
0: Myślę, że musimy wspiąć się i zdobyć szczyt, że na nim właśnie może kryć się tajemnica.
1: Dobrze, ja z miłą chęcią. Zatem

0: Wspinajmy się. Wspinajmy. Powoli. Bez pośpiechu. I niech ten delikatny wiatr, słyszycie, nam towarzyszy. I wiecie co? Niech nas ten wiatr na ten szczyt uniesie na swych wietrznych skrzydłach. Lecimy wyżej i wyżej i wyżej, aż dotarliśmy. Udało się, zdobyliśmy szczyt, ale czy mi się wydaje, ktoś na nim jest?
1: Też jestem pewien, że to ktoś bardzo nam znajomy. Czy to orzeł Grom?
0: Tak, przecież to jest orzeł Grom.
1: Witaj, co tu robisz?
2: Owszem, owszem,
1: odparł orzeł Grom.
2: Witajcie, przyjaciele.
1: Powiedz, co się stało?
2: No bo, owszem, tak jakby jestem tutaj na szczycie i o czymś tak marzyłem, tak czegoś chciałem, pragnąłem, za czymś tęskniłem,
1: Ale co się stało?
2: Ale zapomniałem. Zapomniałem, co tu robię, po co tutaj jestem. Tak jakbym został zbyt wcześnie wybudzony ze snu, który śniłem, który był tak piękny. Jakbym został z niego wybudzony i zapomniałem, o czym śniłem. Jakie było moje marzenie. Jakie było moje, owszem, marzenie.
0: Wow, myślę, orle grobie, że my już wiemy, kto za tym stoi. Marzeniuś wielki porwał twoje marzenie. Ale cóż to było za marzenie?
2: Owszem, owszem. Gdybym tylko sobie przypomniał, może mogłoby się spełnić. Może gdybym wiedział, to zrobiłbym wszystko, żeby się marzenie me orle ziściło. A tak? Zapomniałem. Nie wiem. Owszem, owszem.
1: Drogi orle, obiecujemy, że odzyskasz swoje marzenie. Że przypomnisz sobie o nim. Obiecujemy, że marzenie twoje się spełni.
0: To prawda. Nie spocznę, dopóki nie odszukamy twojego marzenia, a z pewnością jest ukryte gdzieś tam, o, na wyspie, którą zamieszkuje Marzeniuś Wielki. Oj, mam z nim do pogadania. Ja, Bella Maskotka.
1: Zatem powróćmy na nasz statek. Niech nas niesie po falach sennego oceanu. Teraz.
0: Och, i z powrotem niesie nas muzyka fal. Ja zawsze powtarzałam, że lepiej malować swoje marzenia. Wtedy na pewno się o nich nie zapomni. Namalować swoje marzenie. Ale byłoby fajniusio. A może takie marzenie namalowane byłoby gdzieś ukryte w szafie, na dnie szuflady i wróciłoby się po wielu, wielu latach do swojego marzenia dziecięcego i już jako dorosła osoba sprawdziłoby się, czy marzenie się spełniło, a jeżeli nie, to może pomyślelibyśmy, że najwyższy czas, aby w końcu je spełnić. Namalujcie swoje marzenia.

0: Król Drozdobrody w tłumaczeniu Mieczysława Rostciszewskiego czyta Wojciech Słupiński. Czy nasi słuchacze gotowi na bajeczkę? Nie słyszę, że nie, więc chyba tak. A ty, drogi smoku?
1: Tak, tak. Adaś ułoży w łóżku poduszeczkę, położy na niej głowę i chętnie się wsłucha w przepiękną bajeczkę. A o czym będzie?
0: Za chwilę się dowiesz. Czyli można zaczynać?
1: Tak, tak.
0: Posłuchajcie, a było to tak. Pewien król miał córkę nadzwyczajnej urody, ale tak dumną i zarozumiałą, że żaden konkurent nie trafiał do jej gustu. Odpalała jednego po drugim i jeszcze kpiła sobie z każdego. Pewnego razu kazał król urządzić wielki festyn i zaprosił na tę uroczystość z bliska i z daleka mężczyzn pragnących się ożenić. Zostali oni uporządkowani według godności i stanu. Naprzód stali królowie, potem książęta, hrabiowie, rycerze, a w końcu szlachta. Teraz wzdłuż tych szeregów poprowadzono córkę królewską, ale każdemu miała coś do zarzucenia. O jednym rycerzu ozwała się w ten sposób. Ten za gruby troszeczkę, przypomina mi beczkę, drugi wydał jej się za długi. Długi chwiejnym bywa, za często się kiwa, trzeci był za krótki. Krótki i gruby, nie do dachluby, czwarty za blady, temu do śmierci brak tylko ćwierci. Piąty za czerwony, ten czerwoniutki jak krasnoludki, szósty był nie dość prosty, ach, jakże krzywy, kosztur prawdziwy.

I tak każdemu miała coś do zarzucenia. Nade wszystko jednak żartowała sobie z pewnego króla, który stał na samym przodzie i miał podbródek nieco zbyt wydatny. Ach, zawołała, u tego broda ma czub jak drozda dziób. Ucieszne to porównanie obiegło wszystkich dookoła i odtąd z owym królem zrósł się przydomek Drozdobrody. Ale stary król, spostrzegłszy, że córka wszystkich sobie lekceważy i ze wszystkich zebranych tam konkurentów jawnie szydzi, wpadł w złość i poprzysiągł, że wyda ją za pierwszego lepszego żebraka, który stanie przed jego drzwiami. W kilka dni potem zaczął pewien muzykant śpiewać pod oknami, ażeby sobie zarobić na kawałek chleba. Gdy król go usłyszał, rzecze: wprowadźcie go tutaj. Grajek wszedł w swoim brudnym ubraniu, zaśpiewał przed królem i jego córką i poprosił o skromny datek. A na to król: twój śpiew bardzo mi się podobał i to tak dalece, że chcę ci dać swoją córkę za żonę. Królewna przestraszyła się, ale król oświadczył: przysięgłem wydać cię za pierwszego żebraka, który zwróci się do mnie o jałmużnę i słowa mego dotrzymam. Nie pomogły żadne wykręty. Sprowadzono księdza i królewna musiała niezwłocznie wziąć ślub z grajkiem. Gdy się to stało, król rzekł: teraz nie wypada, ażebyś ty jako żona żebraka pozostawała nadal w moim pałacu. Możesz więc sobie odejść ze swym mężem. Grajek wyprowadził ją z pałacu pod rękę i musiała z nim odejść piechotą. Gdy przybyli do wielkiego lasu, pani Grajkowa pyta: czyjaż to puszcza tak pełna kras? Drozdobrodego króla to las. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. Następnie przyszli na łąkę, a ona znów rzecze: czyjeż te łąki zielony łan? Król Drozdobrody tej łąki pan. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. W końcu przyszli do dużego miasta. Królewna pyta: czyjże ten piękny wielki gród? Drozdobrodego króla to lud. Nie było gardzić, byłby twój. Ach, Boże mój, o jak wspaniałe miałabym gody, gdyby był moim król Drozdobrody. Tak, ale mi się to wcale nie podoba, rzekł grajek. Ty ciągle wzdychasz do innego męża. Czy nie jestem dość dobrym dla ciebie? Przyszli nareszcie do maleńkiej chatki, a ona pyta: czyja to chatka uboga tak? Czy w niej prócz nędzy wszystkiego brak? A grajek na to: to mój i twój dom, w którym mieszkać mamy razem. Musiała się schylić, ażeby wejść przez niskie drzwi. Gdzie służba? Spytała córka królewska. Co? Służba? Odparł żebrak. Musisz sama wykonywać to, co byś pragnęła, żeby ci zrobili inni. Roznieć, że ogień, nastaw wodę, bo musisz mi jeść gotować. Jestem bardzo zmęczony. A córka królewska nie miała pojęcia o rozpaleniu ognia ani o gotowaniu. I grajek musiał sam dobrze się narobić. Gdy młodzi małżonkowie spożyli skromną wieczerzę, poszli spać. Ale już raniutko mąż kazał żonie wstać i zabrać się do roboty przy gospodarstwie. Przez kilka dni żyli w ten sposób, biedując, aż w końcu przejedli wszystko. Wtedy mąż rzecze: kobieto, tak dłużej być nie może. Ażebyśmy żyli w próżniactwie i nic nie zarabiali. Ty zajmiesz się wyplataniem koszów. Zgodziła się, ale twarde patyki pokrwawiły jej delikatne ręce. Widzę, ci to nie idzie, rzekł mąż. Weź się do kądzieli, może to potrafisz lepiej. Usiadła i zaczęła prząść, ale cienkie nici poprzecinały jej delikatne palce, aż krew z nich wystąpiła. Spróbuj teraz handlu garnkami i naczyniami z gliny. Siądziesz na targu i będziesz towaru pilnować. Ach, pomyślała sobie, jeżeli na targ przyjdą ludzie z państwa mojego ojca i spostrzegą, że ja tam siedzę i handluję garnkami, jakże sobie kpić ze mnie będą. Ale nic nie pomogło, musiała się poddać, o ile nie chciała z głodu umrzeć. Za pierwszym razem poszło dobrze. Mężczyźni kupowali u niej, bo była ładna i płacili, ile zażądała. Byli nawet tacy, co dawali jej pieniądze i towaru wcale nie brali. Teraz więc żyli z zarobku, ile go starczało. A potem znów mąż gromadził masę nowych naczyń.
Żona rozstawiała w jednym z rogów rynku swój towar i rozpoczęła.

0: rozpoczynała handel. Aż oto zjawił się nagle pijany huzar i wpadł prosto w garnki, że tylko skorupy zostały. Ona zaczęła płakać i nie wiedziała, co począć z przestrachu.
1: Ach, na co mi przyszło, zawołała. Ach, co też mój mąż powie.
0: Pobiegła do domu i opowiedziała o nieszczęściu, jakie ją spotkało. A któż siada na rogu placu z kuchennymi naczyniami? Rzekł mąż. Przestań płakać. Widzę, że nie jesteś zdatną do żadnej roboty.

całkowity posiłek dzienny. I oto królewska córka zeszła na pomywaczkę. Musiała wysługiwać się kucharzowi i spełniać najordynarniejsze roboty. W każdej z bocznych kieszeni miała garnuszek i przynosiła do domu resztki jedzenia i żywili się tem oboje. Pewnego razu miało odbyć się wesele królewskiego syna. Biedna kobieta weszła na górę i stanęła przy drzwiach, ażeby się przyjrzeć uroczystości. Gdy zapalono światło i goście zaczęli wchodzić, a wszystko tchnęło zbytkiem i okazałością, wtedy ze ściśniętym sercem pomyślała o swym własnym losie i przeklinała swoją dumę i zarozumiałość, dzięki którym została tak poniżoną i tak wielkiej zaznała nędzy. Z wykwintnych potraw, które tam wnoszono, służba rzucała jej kiedy niekiedy jakiś odpadek, a ona wkładała go do swoich garnuszków dla odniesienia do domu. Aż oto wystąpił syn króla ubrany w jedwabie i aksamity, na szyi miał złoty łańcuch, a gdy ujrzał w drzwiach piękną kobietę, porwał ją szybko za rękę i chciał z nią zatańczyć. Ale ona opierała się przestraszona, spostrzegła bowiem, że to był król Drozdobrody, który starał się o nią i którego ona odrzuciła z szyderstwem. Opór jej nie przydał się na nic. Drozdobrody wciągnął ją do sali, garnki powypadały jej z kieszeni, zupa się wylała, a reszta jedzenia znalazła się na ziemi. Gdy goście to zobaczyli, powstał śmiech ogólny i żarty. Ona zaś była tak zawstydzona, że wolałaby być o 1000 mil pod ziemią. Wpadła we drzwi wejściowe i chciała uciec, ale na schodach dogonił ją jakiś mężczyzna i przyprowadził z powrotem. Spostrzegła, że był to król Drozdobrody. On zaś rzekł do niej: nie lękaj się, jam Grajek, który żył z tobą w nędznej chatce. Jesteśmy jedną i tą samą osobą. Przez miłość dla ciebie grałem tę komedię, a huzar, który ci potługł garnki na targu, to także ja. To wszystko było zrobione dla przełamania twej pychy i ukarania cię za twą zarozumiałość, dzięki którym zadrwiłaś sobie ze mnie. Wtedy ona zapłakała rzewnie i rzekła: byłam wielce nierozumną i nie jestem godna być twoją małżonką. Ale on odparł: pociesz się, złe czasy minęły. Teraz wyprawiamy sobie wesele nasze. Po chwili podeszły garderobiane i ubrały ją w najwspanialsze suknie, a ojciec jej i cały dwór składali jej życzenia szczęścia z powodu zaślubin z królem Drozdobrodym. I dopiero teraz nastąpiła prawdziwa radość. Miłych snów, drodzy słuchacze, miłych snów, drogi Adasiu.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie polskie.

Czarny malarz.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu N97. Chociaż na okoliczność rozmowy, której za chwilę będziecie mogli posłuchać, chyba powinnam zmienić nazwę jednorazowo na N46. Dlaczego? Zaraz się dowiecie, a moim gościem dzisiaj jest dr Jan Karol Wolski, androlog, urolog, urolog dziecięcy, chirurg dziecięcy z przychodni lekarskiej Novum, która zajmuje się leczeniem niepłodności. Dzień dobry.
5: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
4: To zacznijmy od początku, czyli od tego, kiedy możemy mówić o niepłodności męskiej.
5: W zasadzie wtedy, kiedy mężczyzna nie może

0: uzyskać ciążę w ramach tak zwanego naturalnego pożycia. Rozumiemy to wszyscy pojęcie. Aczkolwiek Światowa Organizacja Zdrowia wprowadziła definicję już kilka, nawet 10 lat temu, która mówi o tym, że to pożycie bez jakiejkolwiek antykoncepcji, czy tak zwane spontaniczne, i to też bardzo ważne, z wytryskiem dopochwowym, musi trwać około roku. Jednak są, zawsze w medycynie są jakieś odstępstwa, czy jakieś ale, i to ale jest dla tych pacjentów, czy dla tych par, w których mężczyzna, czyli mówimy też czynnik męski, jest obciążony chorobami, czyli czekanie roku u pacjenta, który ma przeszłość na przykład onkologiczną, albo ma przeszłość chirurgii wad rozwojowych, oczywiście nie ma sensu. Ta płodność powinna być zweryfikowana znacznie wcześniej, niż w ogóle przychodzi do głowy nam pomysł, że może chcemy mieć dziecko, a więc zaraz po zakończeniu pokwitania, czyli dojrzewania płciowego. Wtedy możemy szybciej już zdefiniować swój potencjał płodności i wtedy szybciej możemy podjąć działania, które ten potencjał poprawią albo, co ważne, jeszcze zaprotegują, uchronią przed degradacją w miarę długości życia.
1: Mhm. Czyli na początek osoby, które na przykład mają historię leczenia onkologicznego, powinny zrobić badanie nasienia po prostu,
0: bezwzględnie,
1: czy coś
0: tak
1: więcej?
0: Bezwzględnie tak. Oczywiście choroba onkologiczna, to też powiem ważną rzecz, zależy, w którym momencie ona się zaczyna, bo przecież chorują też bardzo małe dzieci w pierwszym, drugim roku życia, chorują też nastolatkowie, czy całkiem już dojrzali, jeśli chodzi o dojrzewanie płciowe, dojrzała młodzież. I w zależności od grupy wiekowej powinniśmy też zastanowić się, zanim włączymy leczenie onkologiczne, nad protekcją płodności. I powstał już kilkanaście lat temu taki kierunek, czy trend na świecie, który nosi nazwę oncofertility, a więc zabezpieczenie płodności u pacjentów onkologicznych. Chociaż teraz generalnie uważa się, że wszyscy chorzy, którzy przewlekle na różne choroby, a taką chorobą na przykład u dzieci jest już cukrzyca, czy są choroby neurologiczne, powinny mieć ci pacjenci, te dzieci, czy młodzież powinna mieć zaproponowaną protekcję płodności na przyszłość, ponieważ choroby wszystkie bardzo tę płodność degradują. Ale jeśli mamy pacjenta dorosłego z wywiadem, który nie miał zabezpieczonej płodności, to oczywiście pierwszy ruch to zbadanie nasienia.
1: Mhm. Czy takim czynnikiem, który wskazywałby na to, że szybciej niż po tym roku takiego spontanicznego współżycia należałoby sprawdzić parametry nasienia, jest czynnik wieku?
0: Absolutnie tak. Co prawda w wersji N46 versus N97, a więc czynnik męski versus czynnika żeńskiego, gdzie jednak degradacja biologiczna, no tak trzeba powiedzieć mocno, ale stanowczo, postępuje znacznie szybciej u kobiet niż u mężczyzn. U nas tę płodność rzeczywiście możemy warunkować od wieku, ale dopiero w wymiarze tak zwanego późnego ojcostwa. No, aczkolwiek nowoczesne podejście andrologiczne na świecie, no także w Europie, które staramy się wdrożyć na przykład w naszej przychodni, leczenie niepłodności, przychodni nową w Warszawie, mówi o tym, żeby badać na każdym etapie nasienie. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swojego potencjału płodności, sprawdźmy. To jest proste badanie, relatywnie niedrogie, a niezwykle informatywne i pozwoli nam ustawić się do problemu prokreacji w sposób właściwy. Nie chciałbym, żeby przychodziły do nas, a takie były pary, po 15 latach prób, kiedy dopiero ginekolog po stwierdzeniu, że czynnik żeński jest, czy kobieta jest już wyleczona, no to może sprawdźmy nasienią u mężczyzny. No, na szczęście już tych przypadków jest zdecydowanie mniej niż jak ja zaczynałem te 30 lat temu przygodę z andrologią w Novum, kiedy mieliśmy rzeczywiście dużą liczbę par, która prowadziła pożycie naturalne bez weryfikacji mężczyzny, czyli bez badania nasienia.
1: Mhm. U kobiet zazwyczaj ta cezura wiekowa to jest 35 rok życia i wtedy już nie czekamy roku, tylko na przykład po 6 miesiącach sprawdzamy, czy wszystko jest okej, jaka może być ta przyczyna niezachodzenia w ciąży. A u mężczyzn jest jakaś taka granica wiekowa?
0: No, przyjęto uważać, że 40 rok życia to jest ten moment, kiedy jesteśmy już na wypłaszczeniu naszego też życia osobniczego i wtedy płodność nam rzeczywiście powoli się zaczyna zmniejszać.

0: potencjał płodności się zmniejszać. Także fakt, że jądra produkują już mniej testosteronu, a proces rozrodu absolutnie jest testosteronowo zależny i dlatego myślę, że około 40 roku życia, nawet jeśli mężczyzna nie ma pomyśle prokreacji jeszcze, odkłada to na przyszłość, ale nasienie, czy właśnie płodność człowieka jest taką bardzo czułą cechą, bardzo takim czułym papierkiem lakmusowym ogólnej kondycji biologicznej. Jeśli ktoś jest zdrowy, to jego nasienie oczywiście jest prawidłowe, ale jeśli ktoś nie domaga, to coraz więcej mamy otyłości, coraz więcej mamy cukrzycy wśród młodych ludzi, coraz więcej zaburzeń neurologicznych, używki, to cała lista, którą mógłbym tutaj wymienić, upośledza płodność i rzeczywiście no, nie ma co czekać na tę linię wiekową, tylko trzeba zweryfikować płodność. Właśnie badanie nasienia nam powie o ogólnym potencjale biologicznym danego mężczyzny.
1: Ale to nie jest tak, że tylko osoby po 40 roku życia mogą mieć jakieś problemy z płodnością. Niepłodność również może dotyczyć osób młodych.
0: Absolutnie tak. Generalnie trzeba pamiętać, że niepłodność dotyczy na całym świecie co szóstej pary. Nie ma tu w zasadzie wpływu ani rasa, ani szerokość geograficzna, ani kraj. Opowiadam moim studentom, że byłem bardzo zdziwiony, kiedy w Szanghaju, w Chinach, 1 400 000 000 ludzi, na lotnisku wielki plakat. Jeśli państwo mają problemy z płodnością, to nasza klinika leczenia niepłodności w Szanghaju proponuje wizytę i pomoc. W Chinach, no tym bardziej w starej Europie, gdzie dzietność spada, kiedy przeciętny mężczyzna zamierza mieć dziecko gdzieś w granicach 31-32 roku życia, co jest jednak trochę późno. W związku z tym bardzo sugerujemy, żeby zanim się pomyśli o prokreacji, zanim to padnie hasło w obrębie pary, tak, to może miejmy dziecko i zaczynamy pożycie bez jakiejkolwiek antykoncepcji, już wtedy zweryfikować potencjał płodności, czy zrobić badanie nasienia.
1: Mhm. A jakie są najczęstsze przyczyny niepłodności męskiej?
0: Tutaj ciągle mamy ten przedział niepłodności idiopatycznej, bo to jest około 30 paru, nawet do 40%, a więc tej niepłodności, w której parametry nasienia nie są jakoś specjalnie obniżone, czyli określamy to, że nasienie nie jest najgorsze, nie ma jakichś wyraźnych chorób, sygnałów o chorobach u pacjenta, a para, czy no, mówimy tu o czynniku męskim, nie udaje się uzyskać ciąży. Druga grupa to żylaki powrózka nasiennego. To dotyczy w populacji około 20% mężczyzn, ale już w grupie niepłodnych sięga 40%, a w grupie tych, którzy mają tak zwaną wtórną niepłodność, nawet 75-80%. Żylaki powrózka nasiennego, czyli zastój krwi w powrózku, który tej krwi, która powinna odpłynąć z jądra, a z tego jądra w zasadzie nie odpływa, ponieważ wady anatomiczne, czy też wady naczyń, które związane są z unaczynieniem jądra, właściwie z naczyń żylnych przede wszystkim, powodują, że ta krew jest stale obecna, co podnosi temperaturę, nie, to jądro nie wypłukuje się ze wszystkich metabolitów, które powstają w każdym miejscu, także w jądrze, tak, jeśli chodzi o metabolizm tkankowy. I żylaki powrózka nasiennego działają toksycznie na jądro. Mówi się, że to jest nawet orchiopatia, czyli takie zaburzenie jądra, funkcji jądra. Potem wady rozwojowe, no, wnętrostwo, czy niestąpienie jąder, relatywnie częste w populacji, bo to jest co najmniej 4% wszystkich urodzonych chłopców, urodzonych o czasie, bo tu też trzeba dodać, że ci, którzy urodzili się wcześniej, a więc chłopcy, których określam mianem wcześniaków, noworodki, a więc przed 38 tygodniem ciąży, nawet do 30...
1: Ciąży pojedynczej.
0: Pojedynczej, tak, oczywiście, tutaj mówimy o pojedynczym płodzie. Nawet sięga ten procent 30 kilku. Dlaczego tak się dzieje u wcześniaków? No przede wszystkim fakt, że jądro między 7 a 9 miesiącem, czyli między do momentu porodu, nadal zstępuje do moczny i możemy mieć noworodka wcześniaka, który właśnie ten proces jeszcze realizuje, czy jego jądra realizują ten proces zstępowania. Ale już sam fakt wcześniactwa jest obciążeniem.

0: interesujące, jeśli chodzi o też przyszłą płodność. Oczywiście choroby genetyczne, tutaj taką najpoważniejszą chorobą to jest zespół Klinefeltera, czyli dodatkowe X w kariotypie. Kiedy w 1956 roku w Szwecji ustalono, że kariotyp człowieka składa się z 23 par chromozomów, w tych dwa chromozomy płciowe, kobiety XX u nas i mówią u nas u mężczyzn XY, to w zespole Klinefeltera jest dodatkowy ten X, czyli kariotyp określamy, czy opisujemy jako 47XXY i ten dodatkowy X działa uszkadzająco na jądro, powodując...
1: A to jest choroba, która ma jakieś objawy, czy
0: objawy
1: to jest coś, o czym się dowiadujemy właśnie robiąc to badanie?
0: No nie, no właśnie wprawne oko pediatry już rozpozna wcześniej zespół Klinefeltera. Przede wszystkim są to chłopcy, którzy nieprawidłowo dojrzewają, pokwitają, czyli rośnie prącie, a nie rosną jądra, powiększają się jądra. I to jest taki bardzo charakterystyczny obraz. Najczęściej jest to pacjent z wyższym wzrostem versus grupa rówieśnicza, czy w tej grupie właśnie wyższych chłopców, czy nastolatków. Natomiast pierwszym takim objawem już rozrodowym w zakresie prokreacji, no to jest azoospermia i najwięcej pacjentów azoospermią w przychodni leczenia niepłodności to właśnie zespół Klinefeltera. To jest 1 na 500 urodzonych chłopców, czyli bardzo, bardzo znaczna liczba w populacji ogólnie. Różnego rodzaju inne choroby genetyczne, jak na przykład mukowiscydoza, czyli tak zwana choroba gęstego śluzu. Obchodzimy zawsze tak zwane żółte tygodnie wiosną i jesienią, bo wtedy ta zachorowalność na mukowiscydozę rośnie. Obecnie rozpoznanie mukowiscydozy jest już na poziomie noworodkowym, ponieważ jest to obowiązkowy test u każdego dziecka po urodzeniu, ale nosicielstwo, czyli nie choroba, samo nosicielstwo, powoduje mukowiscydozę, powoduje uszkodzenie dróg wyprowadzających plemniki, a więc zanik nasieniowodów. To też jest duża grupa z brakiem plemników w nasieniu, czyli azoospermią. Wady rozwojowe kręgosłupa, czy generalnie ośrodkowego układu nerwowego powodują niemożność uzyskania ejakulacji później już po zakończeniu pokwitania. Różnego rodzaju choroby metaboliczne, czyli to jest cała lista, którą można by wymieniać, ale starałem się powiedzieć o tych najważniejszych.
1: A które choroby, może niezwiązane bezpośrednio z płodnością, mają negatywny wpływ na płodność mężczyzn? Mówiliśmy już o otyłości na przykład.
0: Tak, otyłość, ponieważ jest to zaburzenie gospodarki lipidowej, ale także w wymiarze zaburzenia, w aspekcie zaburzenia gospodarki hormonalnej. W tłuszczu pojawia się coraz więcej hormonów żeńskich, czyli estrogenów. Następuje tak zwana aromatyzacja testosteronu. I mężczyźni otyli może wyglądają sympatycznie, mają ładną cerę, ponieważ mają trochę estrogenu więcej w surowicy krwi, ale to jednak cierpią na tym ich jądra i cierpią, oczywiście cierpi spermatogeneza i cierpi prokreacja. Druga, już wspomniałem wcześniej, to już plaga społeczeństw tak zwanych zachodnich, to jest cukrzyca typu drugiego, czyli mówiąc tak w skrócie ze zużycia, kiedy jest insulinooporność, brak tej insuliny. Powodów jest bardzo dużo, ale też trzeba powiedzieć, że jest to jednak tutaj duży element niewłaściwej diety, czyli wysokokalorycznej, wysoko przetworzonej, a wszystkim wysoko energetycznej, jeśli chodzi o węglowodany i cukry proste. Dzieci, może kiedyś dla mojego pokolenia, urodziłem się już tak dawno temu, że otrzymanie jakiejś słodkości, słodycza, cukierka czy czekoladki w miarze sztuki jeden było już bardzo ważnym wydarzeniem, a teraz wchodząc do sklepu w zasadzie, czy oglądając telewizję, jesteśmy zasypywani właśnie górą słodyczy. I te wszystkie słodycze bombardują naszą trzustkę, doprowadzając w końcu do niewydolności trzustki jako narządu. A więc cukrzyca, na pewno używki. Używki, no dyskutuje się i chyba ja się skłaniam jednak w tę stronę.

0: że ci, którzy się uzależniają od różnych rzeczy, używki, telewizja, hazard, czy też media, na przykład komórka, czy internet generalnie, no, powinni podlegać jednak leczeniu, bo każde z tych wymienionych przeze mnie rodzajów uzależnień uszkadza człowieka, uszkadza jego biologię, a przez to jego płodność, bo tutaj może na początku powinniśmy powiedzieć, chociaż starałem się przekazać Państwu, że płodność jest tą bardzo ważną cechą uznania biologii człowieka za dobrą lub złą. Jeśli ktoś ma złą płodność, to jego biologia jednak też jest w całości obniżona, a to rzutuje nie tylko na prokreację, mówiąc prosto, rzutuje też na przeżycia osobnicze. Urazy komunikacyjne. Ogromna liczba pacjentów się pojawia. Jestem urologiem, też mam pacjentów nie tylko do rozrodu, ale także po urazach kręgosłupa, czy po złamaniach przez komunikacyjnych, motocykle, urazy sportowe, wypadki samochodowe powodują, że uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego czy rdzenia kręgowego doprowadza do niemożności uzyskania ejakulacji, ale też ten proces regulacji nerwowej, spermatogenezy, czy funkcji jąder, może lepiej tak powiedzieć, też jest zaburzony. Czy też chemizacja środowiska. Bardzo ważnym elementem w naszym otoczeniu są substancje, które mają działanie uszkadzające na generalnie system nasz hormonalny czy endokrynologiczny. Bardzo dużo substancji ma działanie podobne jak estrogeny u kobiety. Nazywamy to ksenoestrogeny, czy w roślinach są fitoestrogeny, na przykład w soi, na przykład w piwie. A więc dieta wegańska, która ogranicza spożycie mięsa jako takiego, czyli białka w postaci mięsa, i przerzuca się na przykład soję, jest oczywiście absolutnie wyborem każdego z nas, ale trzeba pamiętać, że nadużycie soi, czy spożywanie zbyt dużej ilości soi w diecie, czy tutaj już powiedziałem o piwie, powoduje, że te fitoestrogeny niekorzystnie oddziałują na naszą gospodarkę hormonalną, czy wręcz spermatogenezę, mówię naszą, czyli męską. Tutaj homeostazy zaburzają hormonalną. No i właśnie te substancje, które nas otaczają, a po angielsku się nazywają endocrine disruptors, czyli takie rozwalacze endokrynne, to są plastiki, to są tworzywa sztuczne, to są substancje, które są na przykład dodawane do tych wspaniałych, w cudzysłowie oczywiście, środków do palenia niby niepapierosowego, czyli tych wszystkich wynalazków do zaciągania się. To są oczywiście farby niby ekologiczne, ale zawsze mają ten element właśnie endocrine disruptors. To są w końcu nawozy sztuczne. Zielony Ład, tutaj może unijnie powiem, który miał właśnie ograniczyć wprowadzanie do naszego otoczenia chemikaliów właśnie od strony rolnictwa. No, no, w wielu krajach jest, także u nas jest bojkotowany przez producentów i nie tylko, ale generalnie ta słuszna myśl, żeby ograniczyć chemizację, no jednak to też odbija się na naszej płodności jako gatunku. Wystarczy spojrzeć na populację duńską, no tak z perspektywy Warszawy, czy generalnie Polski, Dania wydaje się no krajem pięknym, tak 6 milionów plus minus mieszkańców. Z jednej strony historia, z drugiej strony położenie strategiczne, z trzeciej strony mówi się, że zielona Dania, ale ta zielona Dania, mówię o rolnictwie, jest przeładowana chemią. Jest przeładowana chemią, co odbija się na przykład na zwiększonej liczbie zachorowań u pacjentów duńskich, młodych mężczyzn, na nowotwory jąder, na zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych. I to właśnie, nie mówię, że wyłącznie, ale to też ma wpływ, czyli taka chemizacja środków spożywczych, która no, chcąc nie chcąc przechodzi do produktów, które mają być jakoby ekologiczne, czy jakoby zdrowe, a tymczasem zdrowymi nie są. Mm-hmm.
1: A jeżeli chodzi o badanie nasienia, to co właściwie sprawdza się podczas takiego badania.

0: zdania, czy tylko ilość plemników, czy ich jakość, co jeszcze właściwie?
1: Badanie nasienia, tutaj może cofnę się trochę do historii.

Są takie małe komórki, które właśnie poruszają się bardzo zwinnie, z główką, z witką, i nawet przez dwa wieki uważano następne, że w tej główce siedzi taki mały człowieczek, to się nazywa homunculus, i z niego się rozwija człowiek w organizmie kobiety. No potem dwa wieki później obalono ten pogląd oczywiście. Ale co sprawdzamy w nasieniu? Właśnie generalnie to można powiedzieć wszystko, czyli jak wygląda ejakulat zaraz po oddaniu, który powinien być takim jednak litym, zwartą litą taką masą. Potem następuje upłynnianie, czy to upłynnianie jest prawidłowe. No, norma to jest mniej więcej 30-60 minut w tym przedziale. Powinno się nasienie upłynnić. Upłynnia się dlatego, że uwalnia plemniki, które dzięki właśnie owej witce i zdolności ruchu dalej penetrują w narządzie rodnym kobiety. Czyli upłynnianie, wartości fizykochemiczne, a więc pH, które musi być zasadowe, zawartość różnych cukrów prostych, na przykład fruktozy. No i potem oceniamy, ile jest, jaka jest koncentracja. Mówimy tutaj nie o liczbie, bo oczywiście tę koncentrację wylicza się z pewnych wzorów, bo jeśli obecnie uważa się, że minimalna liczba plemników w jednym mililitrze nasienia powinna być 16 milionów, oczywiście nikt tych 16 milionów nie przeliczy, więc liczy się takie specjalne pole, ekstrapoluje, są wzory już od lat 50 co najmniej opracowane, jak to nasienie przeanalizować czy opracować. A więc koncentracja nie tylko w jednym mililitrze, ale także w całym ejakulacie, bo bywają mężczyźni, którzy mają bardzo obfite ejakulat, 5-6 mililitrów, ale bywają tacy, którzy mają też bardzo skromny, poniżej mililitra, i oczywiście wówczas musimy przeliczać tę koncentrację de facto na to, co mężczyzna co zaprezentował w tej próbce. A więc koncentracja, także ruchliwość, i właśnie dzięki upłynnianiu plemniki zaczynają się ruszać, i teraz analizujemy ruch, czy jest ruch progresywny, szybki, wolny, czy ruch w miejscu, czy też w każdym nasieniu jest duża populacja plemników, które w ogóle się nie ruszają, ale one pełnią rolę, co za chwilę powiem o tym. Następnie budowa plemnika. Dla mnie, a pracuję, jak już powiedziałem, w andrologii, w samej przychodni nową 30 lat, ale jeszcze wcześniej 5 lat zajmowałem się andrologią w innych miejscach medycznych, to dla mnie pewnym, może nie szokiem, a zaskoczeniem było to, że w 2010 roku ustalono, że wystarczy tylko 4% prawidłowych plemników, żeby uznać nasienie za prawidłowe. Jak ja zaczynałem tę przygodę z andrologią te kilkadziesiąt lat temu, to uważano, że musi być 30%, jeszcze wcześniej 60%. Dlaczego taki spadek drastyczny w ocenie morfologii? No przede wszystkim taki, że narzędzia badawcze są doskonalsze i inaczej, inne cechy oceniamy w plemnikach, bo wiedza poszła niezwykle do przodu. Urządzenia analityczne, wszystkie mikroskopy, też no, versus to, co ja jeszcze pamiętam ze szkoły średniej, jak interesowałem się biologią i jakieś mikroskopy tam były, a obecnie to, co my mamy na przykład w Nowym, czy w instytucie, gdzie pracowałem, Instytucie Onkologii, to jest niebo a ziemia. W związku z tym też na inne rzeczy zwraca się też uwagę, inne rzeczy się punktuje w plemnikach coraz więcej. No dochodzi jeszcze automatyczna analiza nasienia, czyli tak zwana komputerowa. Są już stworzone programy komputerowe, a one weszły do użytku w połowie lat 90., a więc już mają te 30 lat i są coraz doskonalsze, które analizują bezwzględnie, mają kod plemnika, jak powinien wyglądać, i bezwzględnie, można powiedzieć, niezwykle drobiazgowo, ale też tak brutalnie selekcjonują te plemniki, i czasami to nasienie rzeczywiście cyfrowo wygląda gorzej niż tak pod mikroskopem. Jeśli przeanalizujemy tylko sam wynik, który komputer nam wyrzuci na końcu badania. To są te główne parametry, czyli objętość, koncentracja, ruchliwość i budowa, ale także przeżywalność. Są testy też żywotności plemników. Generalnie nasienie, to trzeba może mocno podkreślić, to nie są tylko plemniki, to jest generalnie cały skomplikowany układ tkankowy. I ta tkanka jest no, jedyna w swoim rodzaju.

0: No, bo przeżycie plemników poza organizmem człowieka, mówimy o ludzkim oczywiście modelu, to rzędu 48, maksymalnie 72 godzin. W związku z tym ta tkanka też się no, w końcu tych 48 godzin pod koniec rozpada. Nie ma takiej sytuacji, patrząc na człowieka w innym miejscu ciała, tak? Nasze tkanki jednak żyją dłużej. Ale patrzymy na nasienie jak na taką specjalny rodzaj tkanki człowieka.
1: Mhm. A jakie są techniki, możliwości poprawienia tych parametrów?
0: Niepłodność jest chorobą. O tym trzeba pamiętać, że ma swój numer w katalogu ICD-10. Powiedzieliśmy o tym N46 mężczyźni, N97 kobiety. Jak każda choroba, ta przypadłość czy ten stan jest analizowany według algorytmu postępowania. Jest dokładny wywiad, badanie przedmiotowe, zastanowienie się nad badaniami dodatkowymi, analiza tych badań i ustalenie jakiejś terapii. I na pytanie, jak można poprawić osobniczą płodność mężczyzny, muszę powiedzieć, że tutaj właśnie dalsze postępowanie wynika z tego algorytmu postępowania. Bowiem jeśli mężczyzna ma za niski testosteron, ten testosteron na pewno odgrywa, jak powiedziałem, niezwykłą ważną rolę w produkcji plemnika, więc można lekarstwami, które podnieść, które działają na nas, bądź też zewnętrznym testosteronem, podnieść ten poziom testosteronu. Oczywiście mówię ogólnie i bez wchodzenia w szczegóły. Także w badaniu nasienia nie dodałem jeszcze, że badamy, czy nie ma, w tej analizie nasienia badamy, czy nie ma bakterii, a więc wykonujemy posiewy, nie tylko bakterii, ale także grzyby, czy są obecne także wirusy i jeśli występuje zjawisko infekcji w nasieniu, czyli nasienie jest zainfekowane, no, nie ma zdolności zapładniającej. W związku z tym leczenie też stricte infekcji w obrębie nasienia jest tym sposobem postępowania. Ale też trzeba pamiętać, że wykluczenie innych przyczyn, innych chorób, które niekorzystnie wpływają na potencjał płodności czy na spermatogenezę, jest niezwykle ważne. Regulacja cukrzycy, regulacja nadciśnienia tętniczego, czyli leczenie choroby nadciśnieniowej, otyłość, czy też inne schorzenia, które doprowadzają do upośledzenia funkcji jąder. Także mamy tutaj bardzo szerokie spektrum możliwości, ale jest oczywiście gdzieś kres, tak jak powiedziałem, około 40% pacjentów ma niepłodność idiopatyczną, a więc ta grupa, no trudno powiedzieć, że nie podlega leczeniu, ale bardzo trudno znaleźć jakieś narzędzia lecznicze, które poprawią ich osobniczy potencjał płodności. Ale na to jest rada. Zawsze mówimy pacjentom, czy parom, kobiecie, mężczyźnie, że przygodnia taka jak Novum, czyli ośrodki rozrodu wspomaganego medycznie, nie, de facto nie mają za zadanie wyleczyć mężczyznę czy kobietę z niepłodności. Mają za zadanie umożliwić, żeby para posiadała dziecko, czyli umożliwić dzietność pary. I nawet jeśli jesteśmy, bo nie mamy takich narzędzi, które poprawią płodność mężczyzny, w stanie poprawić jego potencjał płodności, to mamy metody, czy mamy możliwości w medycynie, które umożliwią, że dany mężczyzna wchodzi do rozrodu. No, takimi metodami są metody zapłodnienia pozaustrojowego, a zwłaszcza bardziej zaawansowane, jeśli mężczyzna nie ma plemników nasienia, a ma azoospermię, dysponujemy już od wielu lat narzędziami, które umożliwiają pozyskanie plemników bezpośrednio z jądra, czy z jąder. Taką najnowszą metodą, którą wprowadziliśmy w Novum 13 lat temu, chociaż na świecie trzeba oddać oczywiście twórcy, czyli Peterowi Schlegelowi cześć i uznanie, bo w 1998 roku wprowadził tę metodę na świecie. My trochę później jesteśmy w stanie przy pomocy mikroskopu wyszukać takie miejsca w jądrze, w których mogą być zlokalizowane plemniki i te plemniki są w pełni prawidłowe potem i nadają się do użycia, do procedury wspomaganego rozrodu typu IVF ICSI. ICSI to jest metoda, kiedy nakłuwamy jednym plemnikiem, jedną komórkę jajową pozyskaną wcześniej z

0: wystymulowanego jajnika kobiety i ta metoda jest bardzo, bardzo, bardzo skuteczną techniką uzyskiwania i zarodka, a potem oczywiście możliwości transferu płód i urodzenie dziecka. Metoda ma już 23 lata, bo w 1992 roku została opisana IVF ICSI. My w Novum wprowadziliśmy ją w 1995 w Polsce, a te metody już z pozyskaniem plemników w 1996, więc w miarę szybko doszlusowaliśmy, wyrównaliśmy nasz poziom do poziomu medycyny światowej, jeśli chodzi o rozród wspomagany.
1: To ja jeszcze na zakończenie chciałam zapytać, jaka jest korelacja pomiędzy płodnością a potencją?
0: Najczęściej potencja kojarzy się z możliwością odbycia stosunku, tak popularnie, aczkolwiek mówimy też potencjał płodności, czyli generalnie możliwość uzyskania ciąży. Czym dysponuje dany mężczyzna, jakością nasienia, żeby można było włączyć do rozrodu, czy uznać, że w sposób naturalny uzyska ciążę, inseminację przez klasyczne in vitro z 1978 roku, czy też ICSI, to z 1992, jeśli chodzi o pierwsze tego typu procedury przeprowadzone na świecie, daty pierwszych procedur. Natomiast potencjał seksualny, czy seksualność człowieka oczywiście odgrywa ogromną rolę w rozrodzie. Bez dobrego seksu nie ma też i łatwego rozrodu. W naszym algorytmie diagnostycznym jest bardzo duży dział poświęcony jakości życia płciowego mężczyzny, czyli właśnie jego potencji, jego chęci na seks, możliwości odbycia stosunku, bo często ten potencjał jest jednak obniżony i tutaj widzimy bardzo niekorzystną korelację z nadmiernym wsiąkaniem w internet. To nie tylko ten internet zabezpiecza czy zaspokaja jakieś potrzeby stricte erotyczne, ale też odwraca uwagę od właśnie takich elementów, można powiedzieć, bazalnych, czyli czeka popęd płciowy, chęć na seks, ponieważ ma głowę zajętą śledzeniem kolejnych czatów czy szukaniem kolejnych jakichś ekstra rolek, żeby zająć oczy i głowę. A więc ten potencjał, czy seksualność człowieka, absolutnie taki i zawsze to analizujemy, weryfikujemy i wspomagamy. Zwłaszcza, że już od roku 98 mamy tę cudowną tabletkę na poprawę erekcji, czyli pierwsze sildenafil, czyli Viagra, potem kolejne cząsteczki dołączyły. Teraz najchętniej korzystamy z takiej cząsteczki, nazywa się tadalafil, którą można nawet stosować w dawkach codziennych. Ona nie tylko poprawia funkcje seksualne, czyli wydłuża erekcję, umożliwia odbycie udanego stosunku z wytryskiem dopochwowym. To też przecież bardzo ważne jest w rozrodzie, żeby ten wytrysk nie był gdzieś lub w ogóle był dopochwowy. Ale też ta cząsteczka poprawia funkcję generalnie drobnych naczyń krwionośnych, a więc w prąciu, ale także w sercu. Także poprawia prostatę, funkcję prostaty, tego drugiego obok jąder, bardzo ważnego elementu, w którym de facto w prostacie i w pęcherzykach nasiennych produkuje się to, czy wytwarza się to, co potem widzimy jako ejakulat. Jądra dokładają niewiele, maksymalnie 5-10% objętości ejakulatu. To plemniki i płyn z najjątrza, natomiast reszta jest z pęcherzyków nasiennych i z prostaty. Ale także te cząsteczki na erekcję, na poprawę erekcji, korzystnie działają na drobne naczynia krwionośne w obrębie jąder i są już prace, które wykazują, że monoterapia takimi preparatami, sildenafil czy tadalafil, powoduje poprawę jakości nasienia.
1: Myślę, że dzisiaj udało nam się zajawić zaledwie temat niepłodności męskiej, ale to też pokazuje, jak szeroki to jest temat. I do tej pory głównie w podcaście N97 skupiałam się z ekspertami, z rozmówczyniami na tym czynniku żeńskim, ale myślę, że to jest pierwszy odcinek z wielu, w których będziemy rozmawiać też o mężczyznach. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a dzisiaj moim gościem był dr Jan Karol Wojtkowski. Wolski, androlog, urolog, urolog dziecięcy.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
1: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
2: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze jest czuć, że Ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
2: Proszę, dbaj też o siebie.
0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Najzwyczajniej przyjdź do mnie, jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze raz ci

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: I'm afraid that's it.
1: Unforgettable.